Zaufaj mi, odody. Zaufaj mi, odody. I na rybie jeszcze cały hajs, bawię się cały czas. Delodrej, cały świat, nawet jak nienawidzi mnie, bo jestem so

cały świat, nawet jak nienawidzi mnie. A ty bądź sobą, też bądź sobą. Uwierz mi na słowo, uwierz mi. Niech nie obchodzi cię, co tu myślą o tobie. Zaufaj mi, podej to, zaufaj mi, podej to. I wiesz, ten cały hajs, baw się cały czas. I podejdź cały świat, nawet jak nienawidzi cię. Bądź sobą, bądź sobą, bądź sobą. Ja zamykam się na weekend w domu. Ja zamykam się na weekend w domu. Piszę i zamykam się na weekend w domu.

Kozłowskiego. No i w międzyczasie, gdzieś tam po godzinie 9:00, o informacjach z Poznania, w tym o Etnoporcie, głównie, który dzisiaj się rozpoczyna. Warto z nami zostać.

0: w tym serwisie, kolejne o godzinie 7:57.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 7 na zegarku wybiła, to oznacza, że po raz pierwszy witamy się dzisiaj z aferową kurą.

11 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy to czwartek, moi drodzy. Jeden dzień do weekendu nam został. Paula, Barnaba, Anastazy, Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortunat obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Zabawy. O, to akurat dla tych, którzy imieniny obchodzą. Międzynarodowy Dzień Rysia i Dzień Komornika Sądowego. Bardzo ciekawe połączenie w tym wszystkim, żeby się bawić razem z komornikiem sądowym i rysiem. No może jakoś można to połączyć. Zapraszam serdecznie, aferanek@afera.com.pl. A propos dziwnych połączeń, no to zajrzymy sobie zaraz do porannej prasy, bo tam na pewno jakieś dziwne połączenia się znajdą, moi drodzy, Gazeta Wyborcza.

walczyć z przestępstwami przeciw środowisku. Renata Krupa-Dąbrowska pisze, że rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, przedsiębiorcy oraz prawnicy biją na alarm, bo ministerstwo chce karać nie tylko za porzucenie odpadów, lecz także za ich składowanie, magazynowanie, usuwanie, przetwarzanie, zbieranie, unieszkodliwianie czy transport, czyli praktycznie za wszystkie czynności związane z odpadami. W każdych z tych przypadków będzie grozić kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Nie będzie miała też znaczenia skala przestępstwa. Dlaczego? I w jakim kierunku to idzie? Na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej więcej informacji. Oczywiście o KSeF-ie również słów kilka i o podatkach, jak zawsze na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. No i dodatkowo o mundialu, ale do mundialu z trochę innej strony, bo bardziej o mundialu ze strony polityki Donalda Trumpa, która w ten mundial uderza w czwartek, to znaczy dzisiaj. Ruszają piłkarskie mistrzostwa świata, największe i najdroższe w historii. Tradycyjnie już nie brakuje kontrowersji. Tym razem dotyczą one zwłaszcza restrykcyjnej polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych, oprócz Kanady i Meksyku, jednego z gospodarzy imprezy. Urzędnicy nie wpuścili do Stanów Zjednoczonych sędziego z Somalii, którego w odpowiedzi FIFA skreśliła z listy arbitrów. Tak po prostu. Na stronie pierwszej i na stronie trzeciej więcej szczegółów. Na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na stronie pierwszej o wotum nieufności dla Jacka Jaśkowiaka. No i o tym, że prezydent powołał zastępców. Paweł Antuchowski pisze i Emilia Ratajczak dodatkowo. Jacek Jaśkowiak powołał Magdalenę Pietrusik-Adamską i Bartosza Derecha. Ta druga nominacja wywołała trzęsienie ziemi w poznańskiej Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego? Na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej w rozwinięciu tego artykułu o tym wotum nieufności. Również słów kilka. Dodatkowo cytat za słowami prezydenta Jaśkowiaka. Życzę im twardego tyłka. To w Głosie Wielkopolskim. O mundialu słów kilka również się znajdzie w dzisiejszym wydaniu prasy lokalnej, a dodatkowo na stronie drugiej poczytamy o szczątkach króla i królowej, które będą pokazane w katedrze poznańskiej, dokładnie w 1001 rocznicę śmierci.

0: Sabotaż i wiesz. Autopromocja. Reklama.
1: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura

0: Skreśliła z listy.
1: No, na to wygląda, że nie będzie Amara Aktana, no bo już wydaje mi się, że w te 13 godzin niewiele będzie się udało załatwić.
0: Ale... Wrócił do kraju, ja z tego co informacje znalazłem. W kraju takie... po powrocie jest noszony na rękach i wiwatowane jego imię.
1: No właśnie, było takie spotkanie, chciałem powiedzieć, na stadionie, na którym cała masa Somalijczyków się zebrała i po prostu no, zrobiła wielką fetę na cześć sędziego, który na mundial pojechał, ale się na niego nie dostał, nie został po prostu wpuszczony. Nie został też wpuszczony na przykład fotograf reprezentacji Iraku, ponieważ jest z Iraku, a inni musieli długie kontrole przechodzić, chociażby taki absurdalny przykład, no to jest Ayman Hussein, piłkarz reprezentacji Arabii Saudyjskiej, który był przez 7 godzin kontrolowany na lotnisku ze względu na to, że ma takie samo nazwisko, czy bardzo podobne nazwisko, bo trochę inaczej pisane, jak człowiek, który kiedyś był dyktatorem Iraku, Saddam Hussein.
0: No i nie zorientowali się, że tamten już nie żyje od wielu lat.
1: No, a takich 20, tak.
0: A propos Iranu, to jeszcze ważna rzecz, którą trzeba wspomnieć. Reprezentacja Iranu będzie mogła wjeżdżać na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale tylko na dzień meczowy, a potem będzie musiała szybko uciekać.
1: Tak jest, tylko taką zgodę Irańczycy dostali na wjazd do USA. Bazę musieli przenieść do Meksyku, no i efekt jest taki, że no po pierwsze będzie to męczące, a po drugie no będzie to też, no umówmy się, to nie jest atmosfera takiej pełnej równości, tych samych szans w sporcie.
0: No nie o to w mundialu powinno
1: chodzić. Nie o to w mundialu chodzi. Mieliśmy już mundiale w krajach uchodzących za, nazwijmy to, kontrowersyjne. W Katarze takich problemów nie było, w Rosji takich problemów nie było, no a USA takie problemy robi.
0: Tak, moi drodzy. I dzisiaj rozpoczynamy fazą grupową, oczywiście grupy A. To Meksyk i Republika Południowej Afryki po godzinie 21.
1: Tak jest. To jest rewanż za 2010 rok. Wtedy taki sam był mecz otwarcia. Wówczas Republika Południowej Afryki była gospodarzem. 1-1 padł. Wtedy wynik to jest pierwsze spotkanie. Dzisiaj chyba Meksyk będzie faworytem. A drugie spotkanie, także grupa A. Korea Południowa zmierzy się z Czechami. To o 4:00 nad ranem naszego czasu. Według naszego czasu jutro, ale... No ale tak naprawdę to jeśli chodzi o czas amerykański, to dzisiaj.
0: Pamiętajcie, że my oglądamy, żebyście wy nie musieli siedzieć po nocach. I wszystko zrelacjonujemy wam oczywiście jutro również po godzinie 7:50. Jak już powiedzieliśmy co dzisiaj, no to jeszcze co na ostatnich spotkaniach będziemy mogli zobaczyć za te 104 spotkania, jak dobrze pamiętam?
1: 104.
0: Tak. Finał jaki będzie?
1: No ja bym obstawiał jako głównych faworytów Hiszpanię i Francję. Wydaje się, że to są kadry najbardziej kompletne w tym momencie. Oprócz tego oczywiście trzeba wspomnieć o Portugalii, o Brazylii, o Anglii. Chociaż ta Brazylia może niekoniecznie, bo tam sporo problemów, ale gdyby te trzy reprezentacje miały zostać mistrzem świata, to złamałyby pewną klątwę, która od samego początku historii mundiali obowiązuje. To znaczy zawsze mistrzostwa świata w piłce nożnej wygrywała reprezentacja, której selekcjoner jest tej samej narodowości, co reprezentacja. Portugalia, Brazylia, Anglia tego warunku nie spełniają, w związku z czym one moim zdaniem szans nie mają.
0: O, no to zobaczymy, moi drodzy, za 104 spotkania się prawdopodobnie znowu spotkamy tutaj po godzinie 7:50 i to wszystko ocenimy. Jakieś słowa wsparcia, słowa otuchy na sam koniec?
1: Kupcie sobie coś, co was obudzi o tej 4:00.
0: Albo idźcie po prostu spać. Michał Rogoziński był moim i waszym gościem, albo współprowadzącym przez tę chwilę. Dziękuję ci bardzo serdecznie. 4 minuty, moi drodzy, zostały do godziny 8:00.

0: Bartosza Derecha na nowego wiceprezydenta Poznania. Na swoim Facebooku pisze on, że w polityce najważniejsza jest wiarygodność i szacunek wobec wyborców i wyborczyń oraz gra zespołowa. Decyzja o powołaniu nowego zastępcy prezydenta Poznania budzi mój sprzeciw, ponieważ łamie obie te zasady. Decyzja o powołaniu Derecha budzi również niechęć u innych radnych. Zdaje sobie z tego sprawę nowy wiceprezydent.
1: Na pewno mam w sobie olbrzymią pokorę. Nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem i przekonać ich do swojej osoby. To jest jedyna odpowiedź, jaką w tej chwili mogę udzielić w zakresie współpracy z radnymi.
0: Mówił wczoraj Bartosz Derech. W związku z jego nominacją w najbliższym czasie rozpisane zostaną wybory na wójta gminy Rokietnica. Na ogrodach rozpoczęły się prace związane z wdrażaniem nowej organizacji ruchu, która przygotuje osiedle do uruchomienia strefy płatnego parkowania. Pierwsze zmiany obejmują północną część osiedla między ulicami Świętego Wawrzyńca, Żeromskiego, Dąbrowskiego i Botaniczną. Na kolejnych ulicach wyznaczane są nowe miejsca postojowe, a samochody będą parkować równolegle do krawędzi jezdni. Zmieniona organizacja ruchu zacznie obowiązywać od momentu ustawienia oznakowania. Na czas robót obowiązuje zakaz zatrzymywania się, a pozostawione samochody mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Prace będą prowadzone etapami przez całe lato i obejmą większość ulic na osiedlu. Sama strefa płatnego parkowania na ogrodach ma zostać uruchomiona 2 listopada.
2: Przystanek informacja.
0: Wiemy, jak będą wyglądać nowe pociągi Flirt dla Kolei Wielkopolskich. Zaprezentowane one zostały wczoraj. Wizualizacje pokazują 5-członowe składy, które pomieszczą nawet ponad 600 pasażerów.

0: 550 milionów złotych. Nowe flirty wyjadą na tory na początku 2028 roku.
1: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
0: Trwa remont ulicy Zeylanda na odcinku między ulicami Bukowską i Zwierzyniecką. Drogowcy wymieniają zniszczoną nawierzchnię jezdni, a prace zostały podzielone na dwa etapy, które potrwają do początku sierpnia. W czasie robót ruch odbywa się tylko w jednym kierunku, czyli w stronę ulicy Zwierzynieckiej. Wyznaczono również objazdy dla kierowców i rowerzystów. Po zakończeniu remontu nawierzchni zmieniona zostanie organizacja ruchu, parkowanie zostanie przeniesione na jezdnię, a na części obecnych chodników pojawi się nowa zieleń. I to wszystko w tym serwisie, kolejny za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 8 wybiła na zegarku, moi drodzy. To oznacza, że kura przychodzi do nas na antenę po raz kolejny.

11 dzień czerwca w kalendarzu mamy, to czwartek, jeden dzień do weekendu nam został. To informacja najważniejsza i tę informację będę powtarzał do końca, do godziny 10, moi drodzy. Paula Barnaba, Anastazy, Jan Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortuna to obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc się bawmy. Międzynarodowy

Moi drodzy, w tym tygodniu spoglądamy, jak już prawdopodobnie bardzo dobrze wiecie, na płytę, która nazywa się Postfang. To płyta wydana przez Madame FR. No i to jest odpowiedź, albo bardziej próba odpowiedzi na pytanie, czy w polskiej muzyce da się jeszcze stworzyć coś nowego. No bo wszystkie gatunki muzyczne, które nam są znane i które są przez nas lubiane, są. No ale czy pomiędzy tymi wszystkimi gatunkami, które są opisane, znajdzie się miejsce na coś, co nie wpisuje się w żaden gatunek? Tak mówi o tej płycie zainteresowany zespół i zainteresowani szanowni artyści. No właśnie, wydając Postfang, na którym znajdziemy 10 kawałków, i z tego co patrzę na rozpiskę, wszystkie z tych kawałków...

0: Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na panelu Festiwalu Ludzi Książki. W rozmowie wezmą udział pisarka Magda Genow, dyrektorka wydawnictwa dolnośląskiego Monika Kaczmarek oraz bookstagramerki Aleksandra Leśniak i Justyna Wachowska. Tematy trendów literackich, produkcji bestsellerów oraz klasyków w dzisiejszym świecie będą kluczem tego wieczoru. Filia Sztuki Biblioteki Raczyńskich o godzinie 18. Ostatni muzyczny dzwonek. Finałowe w tym sezonie Jam Session w Blue Note. Wieczór pełen grania, improwizacji i słuchania. O 21:00 wydarzenie rozpocznie koncert homebandu w składzie Mikołaja Suchanka, Flavio Gulotty oraz Stanisława Aleksandrowicza. O 22:30 scena będzie należeć do wszystkich. Na

1-2-3-4-8. Pod ten numer wysyłajcie wiadomości, w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to przy jakim kawałku Dire Straits bawicie się najlepiej? Do 10 czekamy, złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości. 7148 to numer.

0: O.
1: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30. Sabaidi. Dziś wybierzemy się trochę dalej niż zwykle. Do kraju, który jest jednym z najbiedniejszych, najbardziej dotkniętych wojną, a zarazem najpiękniejszych i najspokojniejszych na świecie. Miejsce kultu buddyjskiego, egzotycznej przyrody i pływających wiosek. Laos. Nazywam się Antonina Borczyńska-Bednarek i opowiem Wam trochę o przepysznej kuchni tego dzikiego kraju. Kuchnia laotańska pełna jest świeżych ziół i przypraw. Tu królują liście kafiru, galangal i trawa cytrynowa. Ale znajdziecie też koperek, kolendrę lub pędy bambusa, a także mniej nam znanej mięty rybiej. Potrawy nie są tak słodkie jak u wielu popularnych sąsiadów, a najważniejszy ich składnik to zdecydowanie klejący ryż Khao Nyao. I od niego zaczynamy. W Laosie je się go najwięcej na świecie. Gałązki ryżu znajdują się nawet w godle tego państwa. Dodawany jest tu do wszystkiego. Do mięsa, jajek, zup, a nawet do makaronu. Ryż dostaje się w specjalnych koszyczkach i macza w przepysznych sosach. Wszystko oczywiście bez użycia sztućców, bo tych Laotańczycy używają tylko w razie konieczności. Mieszkańcy nazywają się wręcz dziećmi kleistego ryżu. Tak jak wszędzie indziej, największa magia to lokalne targi. Możecie się na nich zajadać czymś oswojonym, jak mango, arbuzy czy soczyste pomarańcze. Możecie zanurkować w egzotykę, próbując budyniowe jabłko, rambutan albo chlebowiec. Możecie też pójść na całego, totalnie bez gaci, i rzucić się na jakiegoś owada, wiewiórkę, a może nietoperza? Tak, takie cuda też na ryneczku. Dla powściągliwych polecam wpływy francuskie, czyli bezpieczne naleśniki, w których Laotańczycy się wręcz wyspecjalizowali. I jak zwykle na straganach, większość rzeczy jest za grosze. Z ulicznych przekąsek polecam świeże sajgonki, które skosztujecie tu w wersji niesmażonej. Jak zatopicie je w orzechowym sosie, zakochacie się w tym miejscu. Polecam gorąco aromatyczną kiełbaskę Sai Kok. Suszone ryby, wyłowione z Mekongu wodorosty, posypane chili, czosnkiem z pomidorkami i sezamem, wydają się być nutą niesamowitego orzeźwienia w upalne dni. Dla wielbicieli mainstreamu ryż na patyku i bagietki. Ale dajcie się choć namówić na taką z mango i awokado, bo to niebo w gębie. Danie, którego trzeba spróbować w Laosie i bez którego wstyd wyjeżdżać, to larb, tudzież lap. Co zabawne, to sałatka. A tubylcy spytani o dokładny przepis nie potrafią do końca udzielić odpowiedzi. Dużo zależy od pogody i dostępnych składników. Na pewno jest w niej siekane mięso, kolendra, sos rybny, liście kafiru i chili. A reszta? Naprawdę zależy. Ale wszędzie i o każdej porze roku nieprzerwanie niesamowicie pyszne. Pikantne, słodkie, słone, gorzkie i kwaśne zarazem. Jak burza w upalny dzień. Posypana mielonym, a raczej tłuczonym, prażonym ryżem zostawia apetyczny ślad w pamięci. Na zawsze. Kolejne, jedyne w swoim rodzaju kulinarne doświadczenie to tutejsze fondue, czyli Lao barbecue. Generalnie to danie, które robicie sobie sami. To połączenie gotowania i grillowania, które Laotańczycy też bardzo lubią. Wszystko dostajecie. Kociołek, do niego bulion, makaron, warzywa, jajo, grzyby. Do tego na kociołku smażycie sobie mięsko i gotowe. Czego chcieć więcej w takich okolicznościach przyrody? Ale jeśli chcecie więcej i marzy Wam się prawdziwa laotańska uczta, to wybierzcie się na noc do dżungli. A tam skosztujecie potraw robionych na ognisku w pniu z bambusa. Mięso, warzywa, kwiat bananowca i witamy w Laosie. Na koniec nie może oczywiście zabraknąć deserów, a w nich klejącego ryżu. Czy zwinięty w kuleczki, czy wyłożony obok dojrzałego mango. Polany słodkim mlekiem kokosowym jest tu niekwestionowanym numerem jeden. Przy deserze nie zapomnijcie, że laotańska kawa uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie. A podana ze skondensowanym mlekiem może stanowić deser sam w sobie. Jako studencki przepis na dziś mam dla Was specjalną wersję zupy Kopiak Sen. Będziecie potrzebować bulion, jaja, marchew, cebulę, czosnek, imbir, sos sojowy lub rybny oraz szczypiorek. Po szczegóły zapraszam na Spotify Radia Afera. Kin Kao.
0: O.
1: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
2: Autopromocja.
3: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: Autopromocja. Reklama.
5: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ekazamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: 11 dzień czerwca mamy w kalendarzu, to czwartek. To oznacza, że jeden dzień do weekendu nam został, a to informacja zdecydowanie najważniejsza. Panie Areczku, czy to informacja najważniejsza?
1: Przepraszam, właśnie przeglądałem już dalsze informacje i nie wiem, co...
0: Że jeden dzień do weekendu nam został.
1: Jeden dzień do weekendu, tak, to jest bardzo ważna informacja.
0: Ale czy najważniejsza?
1: Tak. W tym momencie tak.
0: Ważniejsza niż cały serwis informacyjny.
1: Czytam teraz tak. Różne inne ciekawe rzeczy.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę wyłączyć już panu mikrofon. Paula, Barnaba, Anastazy, Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomiu, Radomiła i Fortuna to obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Tak właśnie zamyka się usta prawdziwym dziennikarzom, moi drodzy. Właśnie w taki sposób. Prosi się o wyłączenie mikrofonu. Międzynarodowy Dzień Zabawy. A to z tego powodu właśnie dzisiaj w tym kierunku. Międzynarodowy Dzień Rycia i Dzień Komornika Sądowego. To święta, które są wpisane. No i mamy jeszcze przysłowie. W czerwcu się pokaże, co nam Pan Bóg da w darze. W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze. O, tak to szło. Tam, bo wcześniej powiedziałem trochę inaczej i się pomyliłem. No, moi drodzy, nie mylimy się z kolei z informacją następującą. Etnoport się zaczyna dzisiaj. No i my o tym etnoporcie sobie powiemy słów kilka. To zaraz, jak nie krzyknie.

0: kierunek, jak połączyć to stare z tym nowym.
1: Tak, myślę, że też dla wielu słuchaczy szansa na posłuchanie muzyki, która może jest bardziej dostępna, czy bardziej lubi. Czy te nowoczesne motywy to jest coś, czego my teraz słuchamy. I to jest opcja, żeby poprzez te nowoczesne wykonania trafić też do tych źródeł. Mhm. Inna sprawa jest taka, że rzeczą, która też mnie osobiście fascynuje, jest to, jak różne kultury, muzyki z różnych obszarów potrafią się spotkać, znaleźć wspólne wątki i wejść w taki dialog. Między innymi usłyszymy zespół Stringed Compass, to są muzycy z Syrii i Kolumbii, czyli bardzo odległych terenów, a jednak potrafią gdzieś się spotkać i znaleźć wspólne źródła tej muzyki, która razem świetnie brzmi. Więc to jest naprawdę okazja, żeby odkryć muzykę, a razem z tą muzyką naprawdę kultury całe z różnych obszarów świata, tym bardziej, że podczas Etnoportu nie są to tylko koncerty, mamy też całą sekcję Słuchaj się w świat, gdzie będą odbywać się pokazy filmowe czy dyskusje o książkach, więc będziemy też sięgać do takich społecznych wątków, trochę politycznych, ze względu na to, że mamy oczywiście cały czas napiętą sytuację polityczną. Mhm. Chcemy wejść w dialog z różnymi osobami i spotkać się z ponad podziałami, zagłębić się w te kultury i naprawdę nawzajem się po prostu poznać.
0: Na mundialu się nie uda, to w Poznaniu na Etnoporcie się uda ponad podziałami.
1: Tak, zapraszamy.
0: A propos tej muzyki, a propos kultury i a propos różnorodności tej kulturowej właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo można jeszcze spojrzeć nie tylko na same kultury i na same społeczeństwa, które w tych krajach się tworzą, w tych krajach żyją, ale na to, jak muzyka i samo podejście do muzyki się na całym świecie różni, no bo my w Polsce jesteśmy bardzo sformalizowani, tak jak cały świat zachodni, i działamy na podstawie muzyki właśnie tak zwanej zachodniej. No ale ta cała muzyka wschodnia to zupełnie na innych zasadach w wielu miejscach działa. Na zasadach, o których my nawet nie myślimy, bo nie wiemy, że takie zasady mogą istnieć. I to jest chyba też bardzo ciekawy aspekt muzyczny.
1: Tak, no żyjemy rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, w takiej europejskiej kulturze bardzo nastawionej między innymi na indywidualizm, a w trakcie naszych wydarzeń będzie można posłuchać projektów, które mają taki też głębszy społeczny wymiar. Między innymi chóru Tanda Choir, muzyków, który ten zespół jest oczywiście zespołem muzycznym, ale on jest też szansą na i opcją na zaangażowanie takie społeczne, budowanie społeczności wśród osób, które tę muzykę tworzą, wśród młodszych też artystów. Więc rzeczywiście to jest taka szansa naprawdę na przekrojowe, ale też takie globalne spojrzenie. No i oczywiście te tradycje muzyczne są bardzo różne, nawet jeżeli chodzi o same wątki związane z jakąś harmonią. Oczywiście ci muzycy, którzy między innymi Kapela Odloty, oni grają rzeczywiście taką tradycyjną muzykę, jak to się mówi, in crudo. Więc ona nie ma tyle naleciałości, powiedzmy, muzyki zachodniej. No ale w przypadku występów, gdzie ta tradycja łączy się z tą muzyką współczesną, jak myślimy o tej muzyce współczesnej, to tak jak powiedziałeś, rzeczywiście to jest ta tradycja muzyki zachodniej, elektroniki, muzyki rockowej, które oczywiście mają swoje źródła w przypadku muzyki rockowej, chociażby...
0: Wszystko wywodzi się od bluesa, koniec końców.
1: Wszystko właśnie, wywodzi się od bluesa, więc wszystko i tak wychodzi z naszej kolebki, czyli z środkowej Afryki, na obecny stan badań. I myślę, że to jest też... Często też muzycy właśnie z różnych krajów mogą ze sobą pracować. Aha. I myślę, że to jest i dla... Często jest też tak, że i to dla słuchaczy, osób, które przyjdą na koncerty, jest szansa, żeby poznać nową muzykę, ale też widzimy, że muzycy, którzy występują, przychodzą na inne koncerty, też posłuchać czegoś, co może znają, a też odkryć coś nowego. Więc często jest tak właśnie, że na Etnoport nie idzie się na jakieś super konkretne koncerty, czy zna się wszystkich muzyków. To jest szansa, żeby rzeczywiście odkryć nową muzykę, jeżeli szukać. Jeszcze zdążycie szukać. To na Spotify'u i na YouTubie znajdziecie etnoportowe listy, playlisty muzyków, którzy wystąpią w tym roku, więc jeszcze dzisiaj możecie sobie odpalić taką playlistę, posłuchać, zobaczyć, co najbardziej was interesuje i zaplanować swoją obecność na festiwalu.
0: No tak, i zapraszamy na to bardzo serdecznie, bo tak jak powiedzieliśmy, każdy inny festiwal, to wiecie, to samo i zawsze ta muzyka zachodnia. No a tutaj, moi drodzy, nowe rzeczy, których prawdopodobnie nigdy w życiu nie słyszeliście. nowe w znaczeniu takim, że dla danej jednostki nowe.
1: Tak, oczywiste.
0: Rzeczy, których nigdy nie słyszeliście, rzeczy, których się nawet nie spodziewacie, że moglibyście usłyszeć. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. To jeszcze od ciebie bym na sam koniec zaproszenie poprosił dla naszych słuchaczy.
1: Tak, zapraszam was serdecznie. To będą 4 dni naprawdę wejścia w niesamowitą muzykę, w muzykę, która wszystkich nas, podejrzewam, zaskoczy. Zaczynamy dzisiaj i kończymy w niedzielę i liczymy na to, że odwiedzicie nas na całym festiwalu. Są dostępne jeszcze karnety 3-dniowe, bo liczymy na to, że w tym centrum Poznania, na naszych 3 scenach, naprawdę wydarzy się atmosfera festiwalowa. Będziemy całe dnie spędzać w zamku i w okolicach, na dziedzińcu zamkowym. Po prostu wtopimy się w tę muzykę, zapominając o reszcie świata na te 4 dni.
0: A start dzisiaj o godzinie 19. Z tej sali wielkiej. Anna Gruszka z Biura Prasowego Centrum Kultury Zamek była moją i waszą gościnią. Dziękuję ci bardzo pięknie.
1: Dziękuję również.
0: 17 minut po 9:00.

0: tym bardziej się wsłuchuję to swoje ciało, ale przez to, że to była taka pierwsza dłuższa wyprawa i my wtedy byliśmy tacy po prostu nakręceni na tą jazdę, to my dużo rzeczy nie wsłuchiwaliśmy się tak dobrze w nasze ciała w tamtym czasie, bo faktycznie my przez te 49 dni zrobiliśmy sobie 4 dni przerwy pomiędzy. Więc mniej więcej codziennie przekonywaliśmy około 100 kilometrów i nie wiem tam, czyli co powiedzmy 10 dni albo 12, nie wiem jak to podzielić, teraz już matematyka. Więc nie robiliśmy tych przerw za dużo i też, ale właśnie Adam wziął taką piłeczkę, więc się masowaliśmy i to był nasz jedyny ratunek na te nasze po prostu napięte nogi. Ale właśnie, no nie wiem, dla mnie po prostu jazda na rowerze jest tak sama w sobie relaksująca i taka po prostu, ja jestem jakoś tak uzależniona od zmieniających się krajobrazów, że ja często zapominam po prostu o moim ciele, że po prostu jadę i się napawam tą jazdą i faktycznie jak już padam wieczorem do namiotu, to wtedy czuję, o dobra, dzisiaj faktycznie było mocno, albo właśnie, że... Ale następnego dnia rano po prostu wstawaliśmy, jechaliśmy dalej, bo jakoś byliśmy w takim właśnie w takim trochę cugu jazdy. Teraz im dłużej jeżdżę i też już więcej mam za sobą jakichś dłuższych wypraw, to faktycznie wiem, że trzeba sobie robić częściej te przerwy, no bo to po prostu jest dobre dla regeneracji ciała i... No ale to trzeba sobie powoli się, każdy musi się tego na własnej skórze nauczyć.
1: No jasne. Ja na swojej dłuższej wyprawie wytrzymałem 3 dni bez dnia przerwy. 4 dni na 49 dni, chyba tak? To naprawdę, no robi wrażenie coś takiego. To jest wyczyn. Tak myślę, no bo jechaliście we trójkę i zastanawiam się, czy ważnym czynnikiem u was było takie dostosowanie do siebie pod kątem kondycji fizycznej.
0: W sumie tak i nie, bo my już ze sobą wcześniej gdzieś jeździliśmy i ja wiedziałam, jak chłopaki jeżdżą i oni wiedzieli, jak ja jeżdżę. I może ten pierwszy tydzień był jakiś taki, że się trochę jeszcze gdzieś tam właśnie dostosowywaliśmy, ale mniej więcej... Akurat, no muszę przyznać, że w naszym przypadku to było łatwe, bo my jakby siebie znaliśmy wcześniej i wiedzieliśmy po prostu, jak mniej więcej to może wyglądać i też potrafiliśmy sobie jakoś tam to zakomunikować, jak ktoś musiał właśnie. Pierwsza przerwa była dlatego, że Kamiś właśnie sobie naciągnął Achillesa i mówimy, dobra, to dzisiaj jest dzień przerwy, niech odpocznie noga, nie? I tak to wyglądało.
1: Słuchaj, złamałeś nogę, więc możemy pozwolić sobie na pół dnia odpoczynku, potem musimy jechać dalej. Mówiłaś w naszej rozmowie, przed tą rozmową, jak sobie rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że asfalt cię nudzi. Dlaczego?
0: Kurczę, no to jest takie, nie wiem, no pytanie, dlaczego, w sensie nie mam na to jakiejś takiej odpowiedzi. Chyba ja po prostu lubię, jak jest tak trochę ten teren się zmienia, że ja muszę trochę kombinować jadąc tym rowerem, muszę uważać, jakby, że właśnie nie ma takiej jakby monotonii, bo asfalt jednak ci daje to, że suniesz po prostu i te sunięcie jest przyjemne, ale ja przez to może, że mam jakąś taką, nie wiem, akurat w taki sposób jakoś, nie wiem, świat odbieram, że na klubie jak coś się pojawia i ja muszę coś z tym zrobić, nie? Że właśnie nie, że jestem w jakimś tunelu po prostu i lecę, tylko cały czas dostaję jakiś taki mały bodziec, że o tutaj ten, tutaj muszę uważać, tutaj kałuża, tutaj coś tam. A jeszcze, no i też lubię jakby szutr i w ogóle też jeżdżenie gdzieś tam w trudniejszym terenie, no bo też te widoki są fajniejsze i też te... No jakieś takie wyzwania, to jest po prostu jakoś tak mnie bardziej stymuluje i niż taki właśnie gładziutki asfalt.
1: No ja się totalnie zgadzam z tym, co ty powiedziałaś, bo ja ostatnimi czasy dochodzę do takiego wniosku, że gdy planuje się trasy rowerowe, to jest właściwie ciągły kompromis pomiędzy tym, czy wolisz mieć ładniejszy widok, czy wolisz mieć wygodniejszą trasę. Zazwyczaj jest tak, że im wygodniejsza ta trasa, tym ten widok jest nudniejszy. Ja też jestem raczej po tej stronie, która woli się troszeczkę przemęczyć, zapiaszczyć swój napęd, być może coś tam przebić, ale zobaczyć coś ładniejszego, także rozumiem cię na tym poziomie. No i takie duże pytanie na koniec. Dlaczego ciągnie cię do takich wypraw?
0: Ojej, to jest pytanie dlaczego, bo chyba lubię po prostu, ja lubię być w jakiejś nowych przestrzeniach, lubię jakby stymulować się tą zmianą po prostu otoczenia, tym, że mogę jakby używać swojego ciała po prostu też, że jakby te wszystkie rzeczy, które daje rower w ogóle i też to bycie cały dzień na dworze, że te jakby zmieniająca się pogoda, jakby to wszystko jest dla mnie jakby zawsze tyle mi daje po prostu różnych fajnych doznań, bodźców i w ogóle, że no jakby no ja na rowerze chyba jestem po prostu najszczęśliwsza jak mogę i to jest takie chyba najprostsze, co mi przychodzi do głowy. No, więc tak.
1: I tą z pozoru prostą, ale w sumie to piękną odpowiedzią kończymy cykl rozmów o szlaku wododziału kontynentalnego. Nie będę już przytaczał jego bardzo długiej amerykańskiej i polskiej nazwy. O.
0: Jak co można mówić GDMBR i to jest skrót i oni tak mówią.
1: GDMBR, trudne dla dyslektyków, ale jeżeli ktoś tej dysleksji nie ma, to pewnie łatwo będzie mu w ten sposób zapamiętać. No i na tym stawiamy kropkę. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie rozmowy.
0: Super, dzięki również.
1: No i po raz ostatni. Żegnają się
0: Olga
1: i Bartek.
2: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
3: Autopromocja. Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00. Time to wake up.
4: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
5: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. I could die.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
3: Autopromocja.

0: nie jednego ze zdobywców, bo tam dużo mikroplastycznych elementów było, więc prawdopodobnie każdy z takich...
1: Mikroplastycznych czy mikroplastikowych?
0: Mikroplastikowych elementów było, więc wydaje mi się, że każdy z tych mikroplastików powinien być określony jako osobna osoba.
1: Jeszcze
0: albo osobny byt.
1: Też powinni płacić za te wejście.
0: To na pewno.
1: Bo za wejście się płaci przecież.
0: To na pewno powinni płacić, żeby potem miał kto to wszystko posprzątać. No jest to problem, ja widzę, że o tym problemie, w serwisie informacyjnym tak się złożyło, wylosowało. Akurat chciałem o godzinie 9:57 o mikroplastiku porozmawiać.
1: No przypadki się nie zdarzają.
0: Według mnie to przeznaczenie, a nie przypadek.
1: A to chyba, że to.
0: Wiesz co, pisać o przeznaczeniu można dużo, na przykład przeznaczeniem jest również to, że ty w czwartek jesteś i ja w czwartek jestem i że mamy 9:57, a to czas na serwis informacyjny.
1: Arek Augustiak, zapraszam. Wraca temat tzw. Bramy Zachodniej. Grupa poznańskich radnych skierowała do prezydenta Jacka Jaśkowiaka interpelację dotyczącą planowanej inwestycji w rejonie ulic Polskiej i Dąbrowskiego. To właśnie tam od lat planowane jest stworzenie nowoczesnego węzła przesiadkowego z pętlą tramwajową, parkingiem typu park and ride oraz infrastrukturą dla rowerzystów. Inwestycja ma pomóc ograniczyć ruch samochodowy i korki, szczególnie na ogrodach i woli. Radni pytają m.in. o harmonogram prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możliwość zabezpieczenia środków w budżecie miasta oraz działania związane z pozyskaniem funduszy zewnętrznych. Dodają przy tym, że mieszkańcy od lat czekają na realizację tego projektu. Prezydent ma 2 tygodnie na odpowiedź. Mikroplastik stał się niewidocznym elementem naszej codzienności. Trafia do organizmu wraz z wodą, jedzeniem i powietrzem. Jego cząsteczki, które mają średnicę mniejszą niż 5 mm, znajdowane są w krwi, w sercu, a nawet w mózgu. Aby ograniczyć ich obecność, należy robić konkretne rzeczy.
2: Niestety to się uwalnia, ten mikroplastik, zarówno podczas takich mechanicznych prac typu krojenie na desce, a podczas korzystania z mikrofalówki. Ogólnie, gdy podgrzewamy plastik, te drobiny się uwalniają i tutaj przyłączy się do tego chóru, że tak powiem, entuzjastów wodociągów poznańskich. Nie powinniśmy kupować butelkowanej wody mineralnej w butelkach plastikowych, tylko pić wodę kranową, która w Poznaniu jest fantastyczna, jest absolutnie zdatna do picia i korzystać ze szklanych naczyń.
1: Tłumaczył w studenckim patrolu doktor habilitowany Łukasz Łapa z ortopedyczno-rehabilitacyjnego szpitala klinicznego imienia Wiktora Degi. Całą rozmowę o mikroplastiku i jego wpływie na ludzki organizm możecie znaleźć na naszym Spotify.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Były zastępca prezydenta miasta Poznania Mariusz Wiśniewski organizuje kolejne spotkanie dla mieszkańców, tym razem wraz ze swoim stowarzyszeniem Poznań Jutra. Planowana jest otwarta debata dla młodych mieszkańców miasta. Ma się ona odbyć 24 czerwca w amfiteatrze w parku Stare Koryto Warty na Chwaliszewie. Tematami dyskusji będą m.in. edukacja, kultura, sport, transport, przestrzeń miejska oraz miejsca spotkań dla młodych ludzi. Organizatorzy podkreślają, że nie będzie wykładów ani gotowych odpowiedzi, a najważniejszy ma być głos młodych Poznania i Poznaniaków. Spotkanie rozpocznie się o 17.
3: O sporcie na 98,6.
1: Siatkarskie emocje wracają na Drusałkę. Jutro startuje Plaża Wolności. Do niedzieli najlepsi siatkarze i siatkarki plażowe z Polski będą rywalizować w eliminacjach mistrzostw kraju. Poza tym do turnieju zgłosiło się rekordowe 108 drużyn, a na boiskach pojawią się także zawodnicy z Czech, Litwy, Ukrainy i Libanu. Organizatorzy liczą na wielkie sportowe emocje.
4: Dużo emocji. Zawsze sport gdzieś tworzy tą aurę taką pozytywnych emocji. Przynajmniej ten sport jest trochę rozczarowany, bo ktoś przegrywa, jest trochę euforii, kibice się angażują, kibicują.
1: Mówił organizator wydarzenia i 4-krotny mistrz Polski w siatkówce plażowej Damian Lisiecki. Co ważne, wstęp na trybuny jest bezpłatny. Tą informacją też kończymy poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na te popołudniowe zapraszam w imieniu Barbary Krzyżostaniak.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 10 wybiła na zegarku, moi drodzy, to oznacza, że zapraszamy po raz ostatni kurę na antenę.

No tak, i z tym mikroplastikiem to jeszcze tak się wylosowało, że nawet zgadłem, gdzie szanowny pan Arkadiusz Ogłościak ma ten mikroplastik. A przed specjalistą byłem, tak to się wszystko ułożyło. Z kolei patrząc do kalendarza, to mamy 11 dzień czerwca. To czwartek, jeden dzień do weekendu nam został. Paula, Barnaba, Anastazy, Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortunat obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Międzynarodowy Dzień Zabawy, Międzynarodowy Dzień Rysia i Dzień Komornika Sądowego w kalendarzu jeszcze się znalazł. W czerwcu się pokaże.

Ale jest dopisek jeszcze. Kocham Marka Napiórkowskiego, Kubę Badacha, Krzysztofa Herezina tak bardzo, że sama nie wiem, którego najbardziej, więc każdy utwór z ich wykonaniem na pewno byłby moim ulubionym. No i to jest piękna wiadomość. Olu, wybierzesz się na ten koncert za chwilę w wiadomości tekstowej. Będę wysyłał do ciebie wszystkie szczegóły. Dziękuję również wszystkim innym, którzy wysyłali. No, niestety, wygrany może być jeden. A na sam koniec, jak zawsze, zaglądamy jeszcze do kalendarium, moi drodzy. Dlaczego? No bo w roku 1992 urodziła się Pola Chobot. Znana z takiego projektu głównie jak Pola Chobot.

0: 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś! Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Alter Mixer.

0: Ostatni muzyczny dzwonek. Finałowe w tym sezonie Jam Session w Blue Note. Wieczór pełen grania, improwizacji i słuchania. O 21:00 wydarzenie rozpocznie koncert homebandu w składzie Mikołaja Suchanka, Flavio Gulotty oraz Stanisława Aleksandrowicza. O 22:30 scena będzie należeć do wszystkich, nawet do ciebie.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: My też wam dzisiaj życzymy wszystkiego dobrego w dzień zabawy.
1: Hurtownia na 98,6.
0: Jest godzina 15:20, więc teraz czas na przynętę kulturalną.
2: Mój stary to fanatyk kultury.
3: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
4: Dziś 11 czerwca, na który przypada Międzynarodowy Dzień Zabawy. Z tego powodu przygotowałam dla ciebie kilka propozycji kulturalnych, aby zapewnić ci udane świętowanie. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęty.
2: Przynęta kulturalna.
4: Znasz może świetliki? I nie, nie mówię o tych pięknych stworzeniach, a o zespole. Założyciel grupy, Marcin Adam Świetlicki, to poeta, powieściopisarz, dziennikarz oraz wokalista. W towarzystwie profesora Tomasza Kunza odbędzie się spotkanie autorskie z obydwoma autorami, które poprowadzi dr Jarosław Borowiec. Tematem wydarzenia będą utwory Wypisany Świetlickiego oraz Świetlicki Osobność Kunza. Pałac Działyńskich o godzinie 18. Czym jest bestseller? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na panelu Festiwalu Ludzi Książki. W rozmowie wezmą udział pisarka Magda Genow, dyrektorka wydawnictwa dolnośląskiego Monika Kaczmarek oraz bookstagramerki Aleksandra Leśniak i Justyna Wachowska. Tematy trendów literackich, produkcji bestsellerów oraz klasyków w dzisiejszym świecie będą kluczem tego wieczoru. Filia Sztuki Biblioteki Raczyńskich o godzinie 18. Ostatni muzyczny dzwonek. Finałowe w tym sezonie Jam Session w Blue Note. Wieczór pełen grania, improwizacji i słuchania. O 21:00 wydarzenie rozpocznie koncert homebandu w składzie Mikołaja Suchanka, Flavio Gulotty oraz Stanisława Aleksandrowicza. O 22:30 scena będzie należeć do wszystkich. Na

tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Wie, żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

0: Mamy godzinę 16, a więc czas na Studencki Patrol.
1: Studencki Patrol na 98,6.
0: Witamy się z wami ciepło. Jeżeli chodzi o kabinę realizatorską, to realizuje nas Marcelina Mikołajczak, za mikrofonem Julia Grela. I co dzisiaj w programie? Oczywiście standardowo newsy ze świata akademickiego, oprócz tego konkurs, o którym już za chwilę. W tym czasie też świetna muzyka i rozmowa o 17.10 w temacie genetyki klinicznej. Także zostańcie z nami, gramy do 18.00.

0: Przejście na euro nie polegało jedynie na drukowaniu nowych banknotów. Był to ogromny projekt prawny i gospodarczy. Zasady płynnego przejścia na euro określono w dwóch kluczowych rozporządzeniach. Dzięki nim kredyty hipoteczne, umowy o pracę i oszczędności obywateli pozostały niezmienione, a dawne waluty przeliczono na euro w sposób przejrzysty i sprawiedliwy. Krótko mówiąc, od samego początku zagwarantowano ciągłość prawa i sprawiedliwość gospodarczą. Wprowadzenie euro wyeliminowało również koszty związane z kursami walutowymi i niepewności dla firm działających w całej strefie euro. Dzięki temu handel transgraniczny i inwestycje stały się prostsze, a ceny bardziej przewidywalne. Sercem euro jest Europejski Bank Centralny, który ma swoją siedzibę we Frankfurcie. Wraz z krajowymi bankami centralnymi państw strefy euro tworzy tak zwany eurosystem. Głównym zadaniem Europejskiego Banku Centralnego jest utrzymanie stabilności cen, rozwój polityki pieniężnej w strefie euro oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu finansowego. Jego niezależność od wpływów politycznych przekłada się na wiarygodność. To dlatego euro cieszy się zaufaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Parlament Europejski od samego początku odgrywa ważną rolę w kwestii euro. Pomaga w kształtowaniu przepisów, które stanowią podstawę funkcjonowania euro, nadzoruje zarządzanie gospodarcze oraz rozlicza Europejski Bank Centralny i inne instytucje unijne. Parlament dba o to, by obywatele mieli głos w debatach dotyczących takich kwestii jak stabilność finansowa, ochrona konsumentów i reformy gospodarcze. Wiele osób uważa, że po wprowadzeniu euro ceny podrożały. Faktycznie, po tej zmianie cena niektórych artykułów codziennego użytku znacznie wzrosła, ale kiedy spojrzymy na oficjalne dane o inflacji dla całej gospodarki, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Niezależne badania wykazują, że wprowadzenie banknotów i monet euro spowodowało jedynie niewielki, jednorazowy wzrost inflacji, który często szacuje się na zaledwie kilka dziesiątych punktu procentowego. Innymi słowy, ceny niektórych często kupowanych towarów wzrosły, co ludzie zauważyli w swoim codziennym życiu, ale ogólne koszty utrzymania nie wzrosły gwałtownie wyłącznie z powodu wprowadzenia euro. Inne czynniki, takie jak płace, ceny energii i ogólne warunki gospodarcze, w znacznie większym stopniu przyczyniły się do zmian cen z biegiem czasu. Podobnie jak sama Europa, euro przeszło wiele zmian w obliczu wyzwań. W następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro powstały nowe narzędzia, np. Europejski Mechanizm Stabilności, które miały pomóc chronić strefę euro i usprawnić zarządzanie finansami. Wydarzenia te sprawiły, że wspólna waluta stała się bardziej odporna i stabilna. Chociaż euro jest oficjalną walutą 21 państw Unii, używa się go również poza Unią Europejską, w Andorze, Monako, San Marino, Watykanie, Czarnogórze i Kosowie. Świadczy to o atrakcyjności i znaczeniu euro nawet poza granicami Unii Europejskiej. W przyszłości euro będzie się nadal rozwijać. Europejski Bank Centralny około 2029 roku zamierza wprowadzić cyfrowe euro. Ta nowa forma pieniądza będzie uzupełnieniem gotówki, a nie jej zamiennikiem, dzięki czemu euro będzie dostosowane do ery cyfrowej. Wszelkie dalsze działania będą przedmiotem debaty między wszystkimi unijnymi instytucjami, w tym z Parlamentem Europejskim. Pozytywnie wpłynie to na przejrzystość, bezpieczeństwo i zaufanie. Euro jest centralnym elementem projektu europejskiego. To wspólna waluta i wspólna odpowiedzialność, która wymaga zaufania, współpracy i ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się świata. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
1: Autopromocja.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Studencki Patron

zainteresować. O tym porozmawiam z profesorem, doktorem habilitowanym Maciejem Krawczyńskim, kierownikiem Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej oraz pracowni poradnictwa genetycznego w chorobach narządu wzroku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Oprócz tego o 17.30 polecimy sobie w kosmos z audycją Rocket Science Klubu Naukowego PUT Rocket Lab. Oprócz tego oczywiście przypomnienie o konkursie, newsy studenckie oraz dużo dobrej muzyki. Zostańcie z nami, gramy

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Robię wdech przed siebie, dam krok. To co było, zostawia mój wzrok. W dupie mam co myśleć,

0: wizyty w poradni genetycznej może wyjść od samego pacjenta, natomiast wtedy siłą rzeczy nie może się to odbyć w ramach świadczeń gwarantowanych przez Fundusz Zdrowia, ewentualnie w ramach wizyt prywatnych. I muszę powiedzieć, że częściej wtedy niestety te wizyty w poradni genetycznej nie są do końca uzasadnione. Jeżeli chodzi o planowanie rodziny, o którym pani redaktor wspomniała, to w zasadzie najważniejsze w tym momencie jest zebranie starannego wywiadu rodzinnego i ewentualnie identyfikacja jakichkolwiek czynników ryzyka, które mogą sugerować zagrożenie występowaniem jakichś genetycznych nieprawidłowości w rodzinie. Czy braku takiego obciążenia rodzinnego dla całkowicie zdrowych ludzi, nie mających problemów z zajściem w ciąży, donoszeniem ciąży, na ogół badania genetyczne nie są potrzebne.
1: A zastanawiam się też w kontekście współczesnej demografii i modelu rodzin, które obecnie się kształtują, jak to wygląda, jeżeli chodzi o skuteczność przeprowadzenia takiego wywiadu rodzinnego, bo te rodziny się siłą rzeczy coraz bardziej kurczą, więc zastanawiam się, czy to tworzy większą trudność niż jeszcze 10, 20 czy więcej lat temu, żeby wychwytywać takie zależności.
0: Oczywiście, im dalej próbujemy sięgnąć wstecz, tym trudniej zebrać informacje. Oczywiście przekazywane są w rodzinach jakieś opowieści dotyczące naszych przodków, czasem również ich problemów zdrowotnych, sposobów zachowania, wyglądu. Natomiast im dalej sięgamy, tym trudniej o dokumentację medyczną, tym trudniej o jakiekolwiek pewne informacje. Natomiast niektóre sytuacje są dość jednoznaczne i choroby mogły być diagnozowane z powodzeniem nawet w czasach, gdy badania genetyczne nie istniały, bo dają tak charakterystyczne objawy, że zebranie wywiadu nie budzi wątpliwości.
1: A jak wyglądają same badania genetyczne? Jakich metod się używa? Czego to wymaga od pacjentów?
0: Badanie genetyczne jest zawsze zależne od przyczyny, dla jakiej ma być wykonane. Na ogół dla pacjenta ogranicza się to do pobrania niewielkiej ilości krwi, 2-3 ml, a w niektórych przypadkach można wykonać badanie nawet bez pobierania próbki krwi, tylko na podstawie wymazu pobieranego z jamy ustnej. Natomiast dla niektórych badań ta druga opcja niestety nie zapewnia odpowiedniej jakości materiału i jednak to pobranie krwi jest potrzebne. Natomiast metodyka badań zależy już od tego, jakiego rodzaju choroby genetycznej poszukujemy, jaką chorobę podejrzewamy, jaki rodzaj defektu może ją powodować. I tak na przykład dla par z niepowodzeniami rozrodu, z niepłodnością, z poronieniami samoistnymi, z martwymi urodzeniami, ciągle jest to bardzo staroświeckie badanie kariotypu oparte na hodowli komórek i oglądaniu dzielących się komórek chromosomów w mikroskopie. Dla chorób o podłożu jednogenowym będą to badania oparte w tej chwili przede wszystkim na sekwencjonowaniu genów, a liczba tych sekwencjonowanych genów zależy od podłoża genetycznego i mnogości przyczyn, które mogą ją powodować.
1: Rozumiem, a jednocześnie zastanawiam się nad tym, o ile różni się wizyta i możliwości diagnostyczne w ramach poradni Funduszu Zdrowia, a na ile te możliwości być może rozszerzają się, kiedy w grę wchodzi wizyta prywatna?
0: To jest strasznie pytanie, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ poradnie genetyczne w skali kraju mają różne formy podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i różne, nie do końca identyczne sposoby finansowania tych badań. Generalnie rzecz biorąc, obowiązuje zasada tak zwanego finansowania ryczałtowego, czyli za całościową diagnostykę genetyczną pacjenta Fundusz Zdrowia kontraktuje usługę. I teoretycznie można w tym zakresie zrobić dowolne badanie, tylko oczywiście jeśli laboratorium ma ponieść koszty zdecydowanie wyższe od kwoty proponowanej przez Fundusz Zdrowia, no to siłą rzeczy takie badanie na ogół wykonywane w ramach Funduszu Zdrowia nie jest.
1: No tak, aktualnie to jest. Przepraszam.
0: Tak. Aktualnie teoretycznie można takie większe badania, które kosztują prywatnie po kilka tysięcy złotych, teoretycznie można rozłożyć na części i wykonać je częściowo rozliczając jako kilka badań. Natomiast jest to takie troszeczkę obejście, że tak powiem, tej zasady kontraktowania diagnostyki ryczałtowej całościowej pacjenta.
1: Rozumiem. Jednocześnie przy tym, że jest pan oprócz bycia genetykiem również osobą ze specjalizacją z okulistyki, zastanawiam się, jak wygląda intersekcja tych dziedzin.
0: A to akurat jest może zaskakujące, ale właśnie okulistyka obok neurologii to są dwie specjalizacje lekarskie, w zakresie których mamy największą ilość chorób uwarunkowanych genetycznie. Więc w samej okulistyce szacuje się jest około 1500 chorób genetycznie uwarunkowanych dotyczących narządu wzroku. Niektóre dotyczą tylko oczu, inne są zespołami chorobowymi, w których oczy chorują razem z innymi elementami ciała.
1: Mhm. Czy w takim razie to jest też dynamicznie rozwijająca się dziedzina? Ja też zastanawiam się, co obecnie jest na świeczniku samych badań, które miałyby rozwijać tę dziedzinę?
0: Ja bym powiedział, że mam wrażenie, że ten najbardziej dynamiczny okres rozwoju diagnostyki genetycznej u człowieka miał miejsce na przestrzeni ostatnich 10-15 lat. Po wprowadzeniu do diagnostyki i do usług tak zwanego sekwencjonowania następnej generacji. Więc w zasadzie w tej chwili potrafimy diagnozować w jednym teście diagnostycznym dowolną ilość genów i tylko od potrzeby lekarza, pacjenta i środków, którymi dysponujemy, od tego wszystkiego zależy tylko to, co potrafimy zbadać. Oczywiście głównym limitem jest finansowanie. Natomiast jeśli to finansowanie nie przeszkadza, to w tym momencie w zasadzie w zakresie sekwencji kodujących możemy zbadać wszystko. Możemy w jednym teście wykonać nawet badanie wszystkich sekwencji kodujących jednego człowieka. To jest tak zwane sekwencjonowanie całoeksomowe, zwane jako badanie WES. Możemy też nawet wykonać badanie sekwencji kodujących i niekodujących, czyli całego genomu, tak zwane badanie WGS. Natomiast w tym drugim przypadku pociąga to za sobą już spore trudności interpretacyjne i trudności z analizą bioinformatyczną wyników. Bo o tym też trzeba wyraźnie powiedzieć, że sama praca laboratorium stanowi wstęp do późniejszej analizy bioinformatycznej tych danych uzyskanych z sekwencjonowania, a następnie do analizy kliniczno-rodowodowej tych danych, czyli wszystko ze sobą trzeba połączyć.
1: Wspaniale, że już nawiązał pan do bioinformatyki i elementów technologicznych w całym procesie, bo wyprzedziło to moje kolejne pytanie, czyli to, jak obecnie wygląda proces integracji być może sztucznej inteligencji w jako ewentualna pomoc w interpretacji tak potężnej ilości danych. Czy to już się dzieje, czy to jeszcze pieśń przeszłości?
0: Aktualnie w naszej pracy na razie sztucznej inteligencji w takiej formie, jaką ją znamy, nie korzystamy z niej, nie wykorzystujemy jej. Natomiast korzystamy z bardzo szerokich baz danych, które są w znacznej mierze przyjazne dla użytkownika i które pozwalają na ocenę wariantów genetycznych identyfikowanych u pacjenta. Pozwalają nam sprawdzić, czy i jak często identyfikowano jakiś wariant genetyczny u pacjentów chorych na całym świecie. Na co chorych? Pozwala nam sprawdzić, czy identyfikowano taki wariant w populacjach osób zdrowych, co przemawia z kolei przeciwko jego istotnemu znaczeniu patogennemu. Pozwalają nam programy bioinformatyczne ocenić poziom przypuszczalnej patogenności, a więc szkodliwości wykrytego wariantu. I na podstawie tych wszystkich danych oceniane jest prawdopodobieństwo, że dany wariant jest powiązany z objawami pacjenta i może stanowić jego przyczynę. Na razie nie robi tego sztuczna inteligencja. Robią to bioinformatycy, diagności, którzy korzystają z baz danych.
1: Rozumiem. To też ciekawe, jak faktycznie przez kolejne 10 czy 20 lat ten horyzont się być może zmieni lub być może będzie odporny też na integrację tej technologii, co zależy, czy też byłoby plusem czy minusem, bo to oczywiście jest cały czas kontrowersyjne, w jakim stopniu sztuczna inteligencja powinna ingerować w tak wrażliwą zresztą dziedzinę jak zdrowie i interpretacja danych zdrowotnych, także to też jest ciekawe zagadnienie. Jednocześnie zastanawiam się nad tym od strony, tak już być może zwieńczając, jakie są najpowszechniejsze mity dotyczące genetyki klinicznej, z którymi pan się być może spotyka?
0: Najpowszechniejsze mity. Pierwszy najpowszechniejszy mit. Jeżeli choroba występuje po raz pierwszy w rodzinie, to nie jest genetyczna. Nic błędniejszego. Większość naszych pacjentów z genetycznie uwarunkowanymi chorobami to pierwsze przypadki w rodzinie. Drugi mit. Choroba genetyczna musi być chorobą wrodzoną. Nieprawda. Przyczyna jest wrodzona. Pacjent się z nią rodzi. Natomiast wiele chorób ma późny początek i choroba genetycznie uwarunkowana może ujawnić się w każdym wieku, nawet w podeszłym. Myślę, że to najważniejsze.
1: Rozumiem. Jeszcze tak być może bym zagaiła o temat epigenetyki. Jak to być może wpływa też na interpretację różnych danych, albo na ile jest to coś wartego uwzględnienia w samym procesie?
0: Epigenetyka stanowi jakby margines, bym powiedział, jeśli chodzi o pracę genetyka, bo tylko w nielicznych jednostkach chorobowych mamy udokumentowany wpływ zmian, które nie powodują zmiany samego kodu genetycznego, ale powodują zmiany ekspresji genów na drodze jakichś modyfikacji chemicznych, na przykład metylacji czy zmian konformacji chromatyny. Więc badań epigenetycznych w codziennej genetyce stosunkowo niedużo wykonujemy.
1: Rozumiem. Tutaj ze względu na ramy czasowe musimy na dzisiaj postawić kropkę. Także moim i waszym gościem był profesor doktor habilitowany Maciej Krawczyński, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej oraz pracowni poradnictwa genetycznego w chorobach narządu wzroku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Serdecznie dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
0: Dziękuję ślicznie.

0: w trzech osiach swobody, czyli w pitch, off i rollu. Również mamy takie, drugi naszym, tym o czym właśnie wspomniał Eryk, jest teraz vectoring control, czyli możemy kontrolować cały ciąg rakiety przy pomocy ruchomej gimbalowanej dyszy.
1: Dokładnie. Wtedy jesteśmy w stanie kontrolować ciąg w dwóch stopniach swobody. Natomiast jeżeli dołożymy jeszcze jeden silnik z gimbalowaną dyszą, możemy też kontrolować roll. W następnym odcinku powiemy na przykład o tym, jak kontrolujemy roll w obiekcie hopper. No cóż, może już tu daję taką zapowiedź następnego, gdyż następny będzie o hopperach. I to by było na tyle z naszego krótkiego przeglądu informacji o sterowaniu i stabilizacji lotu rakiety. Żegnam się z Wami ja, Eryk Włodarczyk oraz...
0: Dziękuję za uwagę, Jakub Smuda. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17:30. Actually, it is rocket science.
3: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
5: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20:00.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Dzień dobry, ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama.
4: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
5: Kultura to tutaj?
6: Co głowę zawracają?
7: Trzymaj ją!
8: Sabotaż kulturalny.
9: Cześć, witamy Was w dzisiejszym sabotażu kulturalnym. Pogoda nam nieco płata figle, ale my jak zawsze dostarczamy Wam solidną dawkę kultury. Dzisiaj mówić dla Was będą
10: Olena Piotrowska
9: oraz Maria Pińska, a realizuje nas Jonasz Mechuła. A o czym dzisiaj w sabotażu kulturalnym?
10: Dzisiaj w sabotażu kulturalnym będzie mocno filmowa audycja, ale nie tylko. Dzisiaj przedstawimy Wam zapowiedź przeglądu filmowego Federico Fellini, Ciao e tutti, w kinie pałacowym już od najbliższego poniedziałku. Poza tym usłyszycie również zapowiedź pierwszego Splot Festival. Wybrzmi również piguła po napisach Kacpra Kaźmierczaka. Poza tym, tak jak już mówiłam, będzie mocno filmowo, ponieważ powiemy sobie również o przeglądzie kina francuskiego, który odbywa się w kinie Muza, oraz przedstawimy co nieco, co nas czeka na tegorocznym Malta Festival. To wszystko przez kolejną godzinę. Kolejna godzina to niezła dawka kultury.
9: Słyszymy się już po przerwie.

0: no, ikoniczny, ikoniczny aktor, który no, gdzieś tam budował tą współpracę z Fellinim długo. I to jest takie moje pierwsze skojarzenie. To są nasze gdzieś skojarzenia, którymi się wymieniliśmy, ale pani Wiktoria Wojciechowska z działu filmu, myślę, że najlepiej nam odpowie na pytanie też, który z prezentowanych tytułów najlepiej wprowadza w świat Felliniego, od czego może zacząć?
1: Myślę, że każdy zaczynał swoją drogę z Federico Fellinim trochę inaczej. Pierwszy z filmów, który obejrzałam, to było w Słodkie życie. I czy to jest dobry film na początek? Nie wiem. To już jest na pewno taki Fellini, który no, bardzo definiuje swoją twórczość. My zaczynamy przegląd filmem Bałkonie. I to jest taki dobry film, żeby właśnie wejść w ten świat i dać się porwać kolejnym filmom.
0: Fellini nie wraca na dziś na polskie ekrany wyłącznie jako, jak już tu padło sformułowanie, wielki makina, lecz po prostu jako artysta, który pod zgiełkiem pełnego namiętności i takiej perwersji spektaklu umiał rozpoznać i pokazać taką egzystencjalną pustkę, bo pod tym wszystkim, tą taką barokowo-przepychową stylizacją jednak pokazuje, znając większość filmów Felliniego, pokazuje według mnie taką, takie ludzkie słabości, nasze ludzkie wady, takich ludzi, pomimo tego blichtru i blasku, ludzi z krwi i kości. Więc wydaje mi się, że też ta przejmująca prawda o nas, o ludziach, o człowieku jest wartością uniwersalną, ale jest to moje zdanie. Ale na pytanie właśnie, jak współczesna publiczność reaguje na filmy, które powstały kilkadziesiąt lat temu, prawie 70 lat temu niektóre z nich, odpowie również pani Wiktoria Wojciechowska z działu filmu Centrum Kultury Zamek.
1: Myślę, że obecnie jest bardzo duże zainteresowanie klasyką kina przede wszystkim. Jest coś takiego, że możliwość obejrzenia filmów, które powstały lata temu w kinie, jest bardzo kusząca dla współczesnych widzów i widzek, ponieważ doświadczenie kinowe jest nie do podrobienia, więc jest może mniejsze zainteresowanie, żeby oglądać starsze filmy w domu, gdzieś na streamingu, jeżeli są dostępne, aniżeli tak jakby je oglądać w kinie. I tutaj cała nasza seria związana z klasyką, czy z filmami, które wprowadzamy jeszcze raz po rekonstrukcji, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
0: Nawet, tak jak już wspomniałam, ten włoski twórca, który olśniewa taką barokowością obrazu i przepychem, nie porzuca właśnie tej czułości wobec tych ludzi. Myślę, że to jest taka wartość najważniejsza i też myślę, że fajne to, co tutaj wspominała wcześniej pani Wiktoria, że wracamy do tej klasyki, że młodzi ludzie, tak, przede wszystkim, którzy nie znają, nie wychowali się na tej klasyce, chcą ją poznawać, chcą wiedzieć, kim był ten Fellini. Ja myślę, że warto, że myślę, że dla włoskiego kina taki Fellini to jest tak jak, nie wiem, dla nas Wajda, tak, czy Kieślowski, takie najbardziej mocno rozpoznawalne nazwiska. Tak, i powiedzieliśmy sobie właśnie o tej współczesnej publiczności, jak będzie na te filmy reaguje, ale też nasza koleżanka redakcyjna zadała takie pytanie, co sprawiło, że Fellini stał się jednym z najważniejszych europejskich reżyserów w historii kina.
1: Myślę, że swego rodzaju ponadczasowość, że on dzięki temu, że jego filmy są bardzo oniryczne, potrafi jakby przyciągnąć i spojrzeć na świat, który funkcjonował wtedy, takim spojrzeniem bardzo szerokim, że jakby bardzo dużo rzeczy związanych z bohaterami jesteśmy w stanie też dostrzec w samych sobie. Takie zagubienie we wszechświecie, mam wrażenie. Federico Fellini zawsze pozostanie gdzieś tam aktualny w tych swoich sennych opowieściach.
0: To myślę, że nie pozostaje nam w tym momencie nic innego, tylko zaprosić naszych słuchaczy na przegląd filmów Federica Felliniego.
1: Bardzo serdecznie zapraszam na przegląd Federico Fellini i Ciała Tutti. Jest to przegląd, który organizuje Stowarzyszenie Kin Studyjnych i który będzie gościł w naszym kinie, w Kinie Pałacowym już od 15 czerwca. A seanse odbywają się w czerwcu i w lipcu. Zapraszamy serdecznie.
0: Tak, a żeby tutaj przypomnieć, jakie seanse w ramach przeglądu, bo wiem, że to wybrzmiało, ale na samym początku, to tak, w poniedziałek 15 czerwca jakby seans w Ałkonie, w sobotę kolejną 20 czerwca Noce Kabiri, 28 czerwca Słodkie Życie, czyli ta klasyka i klasyka, 5 lipca 8,5, 13 lipca Giulietta i Duchy. To już wchodzimy w klimat już filmów kolorowych Felliniego i na sam koniec 17 lipca Głos z Księżyca. Zapraszamy serdecznie do kina pałacowego, do Centrum Kultury Zamek, a my wracamy za moment i poniekąd też będziemy mówić o filmach, nawet nie poniekąd, tylko poniekąd dość, tak, dość mocno, więc wracamy już za chwilę i tak jak powiedziałam, audycja będzie mocno filmowa, z czego bardzo, bardzo się cieszę.

0: Tym, że studenci łączą się, tworząc tak świetną inicjatywę. No ale tak właściwie zastanawia mnie, skąd się wzięła nazwa Splot.
1: I cała idea tego festiwalu polega na tym, że splatamy różne osoby, różne rodzaje sztuki i różne organizacje, które inaczej by się nie splotły.
0: Czyli splot najróżniejszych dziedzin, najróżniejszych organizacji, jest to bardzo pomysłowa i chwytliwa nazwa. Zastanawia mnie jeszcze, i Państwa na pewno też, jakie atrakcje czekają na uczestników?
1: Na uczestników festiwalu Splot czekają warsztaty, pokazy filmowe, będą warsztaty oświetleniowe, warsztaty z improwizacji aktorskiej, warsztaty taneczne, będzie sitodruk, będzie konkurs jednego wiersza, wystawa fotograficzna, przed festiwalem organizowany jest jeszcze fotospacer.
0: A więc odbiorców czeka naprawdę cała masa doświadczeń. A kto tak właściwie może wziąć udział w Splocie?
1: Festiwal jest organizowany dla wszystkich, zapraszamy wszystkich, aczkolwiek naszą taką grupą docelową myślę, że będą bardziej studenci, ale każdy, kto lubi sztukę, które spodobały mu się nasze jakieś treści, warsztaty, z każdym, z którym to rezonuje, może przyjść i świetnie bawić. Wstęp jest wolny.
0: Brzmi to dla mnie bardzo, bardzo dobrze, a więc jeszcze na koniec szczegóły, aby każdy słuchacz mógł sobie już wpisać datę splotu do kalendarza.
1: Zapraszam wszystkich na festiwal Splot, który odbędzie się 13 czerwca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Po festiwalu zapraszamy również do klubu Dragon na koncerty oraz na afterparty do Hachu.
0: Ja od siebie dodam jeszcze, że otwarcie festiwalu już o godzinie 10, a potem ruszamy z warsztatami, wystawą, filmami, a dokładniej możemy na przykład przyjść na pokazy filmów krótkometrażowych, warsztaty oświetleniowe, warsztaty z improwizacji aktorskiej czy ruchowej, z podstaw polskiego języka migowego, co chyba mnie tutaj najbardziej zachęciło, nie wiem jak ciebie.
2: Tak, brzmi to bardzo zachęcająco, też kiedyś chciałam się tego nauczyć, tego języka, wiem, że jest trudny, bo mam koleżankę, która studiowała oligofrenoterapię, pedagogikę, tak? I gdzieś tam miała ten język migowy, więc słyszałam, że jest to dosyć trudne do nauczenia, ale uważam, że w dzisiejszych czasach myślę, że to może być nawet potrzebne, ciekawe, przydatne, bo nigdy nie wiemy w sumie, czy nam się to kiedyś przyda. Także ja w ogóle ten cały zestaw tej gamy tego programu, o którym opowiedziałaś tutaj bardzo ładnie naszym słuchaczom, wydaje się bardzo interesujący, bo to nie tylko filmowe wydarzenie. Ja tak mocno się skupiłam z racji, że jestem filmo, że tak powiem, fanem. To zawsze skupiam, jak widzę jakiś przegląd filmowy, jakieś krótkie metraże, filmy, to jakby jestem pierwsza. Natomiast to, tak jak powiedziałaś, nie tylko kino, tylko jest to taki bardzo ogólny festiwal, ogólnokształcący.
0: Dokładnie, dla ciebie kino, dla mnie muzyka, a więc jeszcze powiem, kogo możemy usłyszeć podczas koncertów. Usłyszymy Szygendę, Ananasa, Naturę 2000 czy Dżunglu, a poza tym DJ sety, koncerty, no i afterparty. Czyli istne kulturalne szaleństwo. Mam nadzieję, że się widzimy. A

0: tej odpowiedzi, tylko trochę każe nam samym zadawać pytania. Muszę przyznać, że casting jest absolutnie wybitny. Ignacy, który jest młody i wygląda młodo, Ignacy Lis, główny bohater, a jest jednocześnie ojcem w prawdziwym życiu, mógł przenieść to doświadczenie do serialu i relacja z Tosią, no, główna relacja w serialu, relacja głównego bohatera z osieroconą przez jego siostrę córeczką, zdaje się być bardzo niewymuszona i niesamowicie wzruszająca. I ten serial, uwierzcie mi, wgniata w fotel swoją wrażliwością, swoją poniekąd odważnością, tym, jakie tematy, w jaki sposób porusza. I tutaj zdaje się być bardzo ważne to, co się pokaże, ale też czego się nie pokaże. To jest taka bardzo uniwersalna zasada przy tworzeniu historii, generalnie przy sztuce, w której to pojęcie tak zwanego storytellingu jest ważne. Bo Proud to serial, który szokuje obrazami, ale jednocześnie pozostawia pewne poczucie smaku. To znaczy, on szokuje, bo są takie sytuacje, nie szokuje dla samego szokowania, ale jednocześnie nawet w tych najodważniejszych scenach jest poczucie, że twórcy mogliby sobie pozwolić na trochę więcej, tylko zdaje się, że to więcej wcale nie byłoby dla serialu dobre. Nie ma tu żadnego napięcia, żadnej pompatyczności, która jest dla mnie bardzo dużą zmorą polskiego kina. Mam poczucie, że w końcu dialogi o młodych ludziach pisał ktoś młody, albo dialogi były konsultowane chociażby z kimś młodym. Taka rzecz, która zdaje się być mało ważna, ale dla mnie jako dla osoby, która ogląda regularnie dużo też polskiej sceny filmowej, mamy w końcu serial, który jest kolorowy. Bo jak spojrzymy na najnowsze duże premiery typu Morfeusz, który za chwilę wyjdzie, Heweliusz z zeszłego roku, Scheda również z zeszłego roku, no to zwykle to są seriale zachowane w jakiejś takiej szaro-niebieskiej palecie barw. A tutaj mamy w końcu normalne kolory. No ale dobrze. Miesiąc dumy miesiącem dumy. Geje gejami. Wróćmy jednak do jakiejś normalności. Zejdźmy na Ziemię, którą to najeżdżają kosmici, gdyż premieruje Dzień Objawienia Stevena Spielberga. Mówi się, że może to być najmocniejszy, a na pewno będzie to najgłośniejszy film Stevena Spielberga od lat, bo patrząc na jego poprzednie filmy, no to mamy chociażby Ready Player One, które nie zostało przyjęte najcieplej. West Side Story, które mimo Oscara nie obiło się z żadnym szerszym echem, a Dzień Objawienia właśnie, patrząc chociażby na bardzo szeroko zakrojoną kampanię promocyjną, brzmi jak wielki hit tego roku, który też swoją drogą miał zmienić perspektywę reżysera na temat UFO. Za jednym z wywiadów, przed premierą filmu, Steven Spielberg miał powiedzieć: to mój pierwszy film, który zostanie uznany za science fiction, ale ja go nie postrzegam jako science fiction. W znacznie większym stopniu odzwierciedla on ewoluujący świat i odkrycia, których dokonujemy obecnie, a właściwie w tej chwili. Jak przyjrzycie się dobrze zwiastunowi, to widać tutaj poczucie pewnej świeżości i to, że reżyser naprawdę bardzo dobrze bawi się na planie. A w kinie sensacyjnym ważne jest w jakiś sposób to, żeby reżyser czuł dobrze to, co robi i wiedział, co robi. No i mam tutaj na myśli chociażby to, jak wygląda praca kamery, to, jaka jest dynamika tej historii, to, w jaki sposób ta historia jest prezentowana, no i w końcu to, jak pracuje on z bohaterami. Oczywiście, bazowanie opinii i potencjalnej recenzji na zwiastunie prowadzi zwykle donikąd, ale mam naprawdę pozytywne myśli przed premierą. Super hit z Emily Blunt, Joshem O'Connorem czy Colinem Firthem już od 10 czerwca zobaczycie w kinach. No i tak, wychodzimy właśnie z sali multiplexowej i powinniśmy skierować się w stronę kina studyjnego, choć nagle ku zaskoczeniu wszystkich zawracamy z powrotem do multiplexu, bo filmy, o których za chwilę wam opowiem, niespodziewanie lądują w tamtejszych programach. Mam tutaj konkretnie na myśli Obsesję oraz Backrooms, które notują w box office już ponad 200 milionów dolarów przychodu. Box office to przychód z kas kinowych. Nie będzie specjalnie świeże ani odkrywcze powiedzenie, że mamy na przestrzeni lat ostatnich jakiś duży problem z kinem horrorów. To znaczy, już naprawdę przestaje brakować kolejnych filmów z ujęciami tanich jumpscare'ów, czy z kolejnymi efektami skrzypiącej podłogi, które opowiadają o mniej więcej tym samym starym, opuszczonym domu na wsi. Wiecie chyba, o co mi chodzi. Ale na to wszystko wchodzą młodzi twórcy, chociażby twórcy Bring Her Back czy Talk To Me, bracia Filipu, twórcy filmu Zniknięcia, i oni pokazują, że da się to robić w inny sposób. To znaczy z bardziej kreatywnymi historiami, z dużo świeższymi sposobami opowiadania tych historii, z dużo świeższymi pomysłami i w ogóle z pewną świeżością umysłów. I mam jakieś poczucie, że to jest dokładnie to, czego ten gatunek w tym momencie potrzebuje, to znaczy pewnego zredefiniowania. A niestety, nie oszukujmy się, Krzyk 6 czy kolejna obecność nie są w stanie nam tego zapewnić, bo operowanie tym samym starym, dobrze znanym IP, własnością intelektualną, intellectual property, tak się bardzo często mówi na dane serie filmów, czy generalnie serie różnej działalności artystycznej, one nie są w stanie tego zapewnić. Ale, no i właśnie, na to wchodzą filmy Obsession oraz Backrooms, które notują wielkie przychody, które stają się wielkimi fenomenami kinowymi. Obsesja już od jakiegoś czasu dostępna jest w kinach, nie miałem niestety jeszcze możliwości jej obejrzeć, a Backrooms zobaczycie już od 19 czerwca. Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18.30 w Sabotażu Kulturalnym.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Tatar. Przypomnij najsłynniejszą historię powstania najsłynniejszego filmu Godarda. Więc tak naprawdę dziś, jeśli jeszcze ktoś jest w okolicach kina Muza, może zdąży na pierwszy z wymienionych filmów czy film obcy na godzinę 19. I jutro również film Nowa Fala, Guru o godzinie 21. W weekend Młodsza Siostra i Wypadek Fortepianowy do zobaczenia, a w niedzielę Wielki Łuk i Mi Amor. Tak naprawdę patrząc gdzieś tam na ten rozkład jazdy, repertuar tego przeglądu, to mniej więcej, jeśli chodzi o weekend, od piątku do niedzieli są po dwa filmy dziennie puszczane. No i tak naprawdę do przyszłego czwartku, do 17 czerwca, do przyszłej środy, do 17 czerwca włącznie festiwal trwa i można oglądać. Wiadomo, jak to na festiwalach, przeglądach takich kinowych, szczególnie współczesnego kina francuskiego, warto gdzieś tam się pospieszyć, gdzieś tam z wyjściówkami, z biletami. Cały przegląd odbędzie się w kinie Muza w Poznaniu. Zachęcam, bo mówiliśmy tutaj o kinie oldschoolowym, kinie klasyka, kinie starym, tak jak zaczęliśmy od przeglądu Mistrza z Rimini, czyli Federico Felliniego. Tak można powiedzieć, że kończymy taką, zrobiliśmy powiedzmy klamrę, że zaczynamy od klasyka, a kończymy nowymi artystami francuskimi. No ja bardzo gdzieś tam jestem i mam nadzieję, że mi się uda zobaczyć, bardzo jestem nastawiona na François Ozona, bardzo, bardzo szanuję jego twórczość, bardzo lubię jego filmy, mimo że są mocno kontrowersyjne. Także no mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć film Obcy gdzieś w trakcie tego przeglądu, jak i również pozostałe filmy, bo też warto pamiętać, że te wszystkie filmy, które są w trakcie takich przeglądów w kinach studyjnych, one nie są później aż tak często w kinach dostępne. Właśnie po to gdzieś tam są organizowane te przeglądy, żebyśmy mogli zatrzymać się, udać się chociaż na jeden z tych filmów, zobaczyć coś, co nie jest tak łatwo na wyciągnięcie ręki dostępne w kinach później. Więc myślę, że te przeglądy mają taką wartość edukacyjną niż to, że mamy koniecznie oglądać wszystkie filmy François Ozona, tylko po prostu gdzieś tam zobaczyć coś, co może byśmy nie obejrzeli tak na co dzień, idąc do kasy biletowej, a dzięki takim właśnie przeglądom mamy możliwość zobaczenia, zapoznania się z taką twórczością europejskich reżyserów. Gorąco zachęcam udać się do kina Muza. A teraz z kina Muza przenosimy się na Maltę. Dosłownie jeśli chodzi o nazwę festiwalu oczywiście, no i Maltę, jeśli chodzi o miejsce nad nasze piękne jeziorko maltańskie, ale o tym więcej powie nam moja koleżanka tutaj po prawej stronie, Maria.
1: Dokładnie tak. Od 21 czerwca do 28 czekamy na Malta Festival, a mnie bardzo, bardzo ciekawi wydarzenie otwierające Malta Festival, czyli koncert plenerowy Za Miłość. Wystąpi tam naprawdę plejada gwiazd. Już mówię, kogo usłyszymy. Usłyszymy Natalię Kukulską, Anitę Lipnicką, Annę Marię Jopek, Grzegorza Turnau, Jakuba Józefa Orlińskiego, Krzysztofa Zalewskiego, Natalię Przybysz, Natalię Schroeder, Ralfa Kamińskiego i Zalię, czyli składankę naprawdę wielu ciekawych artystów, którzy reprezentują czasami dość różne gatunki muzyczne, ale te ich wszystkie piosenki zostaną splecione w takie trzyczęściowe widowisko muzyczne, w którym te utwory pomimo swojej odmienności stworzą pewną historię i pokażą nam różne etapy doświadczenia miłości, co jest moim zdaniem w ogóle pięknym pomysłem i jak najbardziej nie mogę się doczekać tego koncertu.
0: Ja też nie mogę się doczekać koncertu, ale myślę, że nie będę bardzo nieoryginalna w tej swojej filmo miłości do kina, ponieważ oczywiście poza koncertem będzie jeszcze mnóstwo atrakcji, o tym oczywiście w programie Malty. Nie starczyłoby, myślę, że nam godziny, żeby o wszystkim powiedzieć. Ja na przykład bardzo czekam na kino kobiet, kino plenerowe. Kino plenerowe to też jest taki element stały, Malta Festival. Właśnie zawsze koncert otwierający, zawsze kino plenerowe. To są takie stałe elementy festiwalu, bardzo ciekawe spektakle, więc tak naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. No jeszcze ponad półtora tygodnia musimy na to poczekać, ale bardzo, bardzo się cieszę na Malta Festival. Zawsze uważam, że to jest taki festiwal, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ jest to interdyscyplinarny festiwal.
1: Ale myślę jednak, że w Poznaniu kulturalnie dzieje się tak dużo, że te 10 dni po prostu zleci nam bardzo, bardzo szybko.
0: Tak, tak, tak. W szczególności też, że czerwiec to jest taki okres, gdzie musimy wybierać, na co pójdziemy, bo te wydarzenia często się na coś nakładają, tak? A tu mamy Malta Festival, a tu mamy Etnoport, a to za chwilę 4 lipca Animator, więc tak naprawdę czasem musimy jedno wybrać, bo po prostu nie ma czasu, żeby wszystko być w dwóch miejscach naraz.
1: Dokładnie, my już się nie możemy doczekać, ale na dzisiaj musimy się z Wami już pożegnać. Słyszymy się w następnym Sabotażu Kulturalnym. Dzisiaj mówiły dla Was
0: Olena Piotrowska
1: i Maria Pińska, a realizował nas Jonasz Mechuła. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Afera 98,6 MHz.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.

Kujawski Ensemble, i żeby nie było, jest to w 100% polska nazwa, ponieważ ensemble zapisane jest fonetycznie. To jest skład założony przez Wojciecha Jachna i Marcina Karnowskiego i ten specjalny folkowy projekt będziecie mogli usłyszeć na Ethnoport Festival, który dzieje się w Poznaniu już w ten weekend, a pierwszy dzień festiwalu przypada na właśnie dziś. Zespoły, jakie możecie usłyszeć na tym festiwalu, pochodzą w zasadzie z całego świata. Spaja ich to, że grają około folkową i folkiem inspirowaną muzykę. I tak dla przykładu możecie usłyszeć składy z Finlandii, z RPA, z Gruzji, z Turcji, czy nawet z Senegalu, ale nie tylko. Szczegóły i cały rozkład jazdy festiwalu znajdziecie na stronie etnoport.pl i na CK Zamek. No i z ciekawych rzeczy, słuchajcie, jeżeli akurat jest pora miesiąca, kiedy nie za bardzo macie kasy, żeby kupić cały karnet, na tym festiwalu możecie kupić bilet na poszczególny interesujący wasz koncert lub wybrać się do Parku Mickiewicza i załapać się na w 100% darmowe koncerty, a więc świetna sprawa. Festiwal trwa, przypominam, od dziś do niedzieli, ale wspomniałem też, że porozmawiamy o dwóch innych festiwalach. No i lecimy na drugi biegun, na festiwal Lost Generation Festival, który odbędzie się 16 czerwca w Tauron Arenie. Zagra tam m.in. The Offspring jako gwiazda wieczoru bodaj, a teraz posłuchamy sobie nie The Offspring w 100%, tylko Electric Cowboy, czyli ulubieńców ciężkich i elektronicznych brzmień w Polsce, którzy zrobili na przekór, ale z gościnnym udziałem The Offspring, utwór przeinaczając troszeczkę ich tytuł. Lecimy.

Let the Good Times Roll, czyli Electric Callboy z udziałem The Offspring, których tych drugich będziecie mogli zobaczyć już 16 czerwca w Tauron Arenie na Lost Generation Festival. Myślę, że warto się tym zainteresować. Macie jeszcze troszeczkę czasu, a dokładnie to 5 dni, żeby zaplanować wyjazd do Krakowa. No, jestem ciekawy, jak podoba wam się interpretacja Let the Bad Times Roll, czyli starego numeru Offspringa. Możecie nam dawać znać, a tymczasem nasz stały punkt programu. Madame Affair to artysta, w zasadzie zespół, który niedawno opublikował premierę swojego albumu Post-Funk, który jest już w całości dostępny na wszystkich streamingach. Możecie też kupić ten album. Jest to skład od nas z Poznania. Nie wiedziałem, na który numer się zdecydować, ponieważ całkiem sporo z tej płyty mi się podoba. Cała płyta jest świetna, ale lider chyba jest tylko jeden. Według mnie będzie to Bowaryzm, Madame Affair, już teraz.

Słuchajcie, jestem winien wam sprostowanie. No, pomieszałem w sumie wiadomości jedną i drugą, którą chciałem wam przekazać, aczkolwiek zapowiadałem jedno, poleciało drugie. Oczywiście słuchaliśmy Papa Roach, którzy wystąpią na Lost Generation Festival, ale wspomniałem też o Derasmus, czyli zaspoilowałem sam siebie. Derasmus też będzie na Lost Generation, tak jak Hollywood Undead i Lagwagon, czyli same sentymentalne kapele. Derasmus wrócili po wielu, wielu latach takiej medialnej ciszy i niech pierwszy rzuci kamieniem, kto ma powiedzmy ponad 30 lat i nie podobały mu się nigdy czarne pióra we włosach. Jak brzmi nowe Derasmus? Proszę bardzo.

Rasmus z powrotem, który w mojej opinii jest mega świeży i bardzo przyjemny. Na całej płycie, którą całkiem niedawno wydali, możecie usłyszeć utwory, które przypominają trochę to, co grali kiedyś, ale zdecydowanie nie brakuje im właśnie wspomnianej przeze mnie świeżości. Chciałbym wam przypomnieć o konkursie, który dla was mamy, w którym do rozdania dla was jest, a właściwie do wygrania przez was jest jedna podwójna wejściówka na koncert Noko i Nowiki, który odbędzie się w klubie pod Minogą 18 czerwca, czyli również niedługo. Jedyne, co należy zrobić, to wysłać SMS-a na 7148 o koszcie złoty 23. W treści SMS-a wpisujecie afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, które brzmi: czy o 19 mówimy dzień dobry, czy dobry wieczór? Uzasadnijcie swoją odpowiedź. Czekam na wasze odpowiedzi i mam dla was jedną podwójną wejściówkę. Wysyłamy SMS-y. I teraz zostaniemy przy nostalgii, ponieważ zagramy sobie zespół, którego dawno nie było słychać w szeroko jakichś komercyjnych mediach muzycznych i nie tylko. Siedzieli sobie cicho, ale wrócili i to bardzo mocno. Jest to Three Days Grace, którzy zagrają na Summer Punch Festival, który zaczyna się 18 czerwca, trwa do 19 czerwca. Dwudniowy festiwal na letniej scenie progresji w Warszawie, organizowany przez Winiary Bookings, czyli naszych wspaniałych poznańskich bohaterów koncertów mocnej muzyki. Summer Punch to jest festiwal, na którym właśnie nie braknie nostalgii, bo będą takie wspaniałe zespoły jak Alexis on Fire, Bury Tomorrow, Catch Your Breath, POD, Set It Off i nie tylko. Wśród headlinerów mamy Bad Omens, właśnie Three Days Grace, Baby Metal, Landmarks oraz Palais Royal. No a teraz sobie posłuchamy Three Days Grace. Mam nadzieję, że uderzę w wasze młodziutkie nastoletnie serduszka. Just Like You.

I przeniesiemy się teraz dźwiękami znowu trochę w stronę takich folkowych, nawet nie trochę, tylko mocno folkowych brzmień. I znowu zagramy ensemble, tym razem Pankisi Ensemble, którzy pochodzą z Gruzji. I ten skład, wybitny w mojej ocenie, możecie zobaczyć na Etnoport Festiwalu w Poznaniu, który dzieje się już dziś, od dziś do niedzieli, koncerty w okolicach CK Zamek w Parku Mickiewicza, na dziedzińcu CK Zamek. Szczegóły oczywiście na etnoport.pl i na CK Zamek. A teraz Pankisi Ensemble z Gruzji z utworem, którego nie przeczytam, ponieważ nie chcę kaleczyć tego języka.

przyznacie, że magiczne, prawda? Zostajemy w folkowych klimatach i przy Etnoport Festiwalu. Następny utwór to będzie utwór grany przez grupę polską tym razem, która nazywa się Polski Piach, założona przez Patryka Zakrockiego. To jest trio, gdzie Patryk Zakrocki gra na gitarze, Piotr Mełek gra na klarnecie basowym, a Piotr Domagalski gra na basetli, tutaj jeszcze wiolonczeli. Muszę powiedzieć, że bardzo byłem zaskoczony połączeniem tych trzech instrumentów, ale brzmi to świetnie. Chłopaki grają... Ja bym to nazwał taką własną interpretacją bluesa, trochę z folkowym zacięciem, ale na Etnoporcie, uwaga, bo to będzie cios, na Etnoporcie zagrają muzykę filmową. W tle będziecie mogli oglądać przygody Reksia. Nasz polski kochany, najsłodszy piesek na świecie, czyli Reksio, będzie sobie fikać. No i jeżeli przypomnicie sobie tę polską animację, to pewnie nie przypomnicie sobie za bardzo dialogów. No bo główną rolę w Reksiu przecież grała muzyka, a Polski Piach podjął się własnej interpretacji tych kompozycji, czy własnych kompozycji. Wiem, że mają też instrumenty stworzone własnoręcznie i teraz, żeby was zachęcić, nie zagramy nic, ponieważ nawet nie znalazłem zapisów muzycznych z Reksia, wykonywanych przez Polski Piach, ale posłuchamy utworu Krawatany. Polski Piach i Patryk Zakrocki już teraz przed wami.

Magia, magia, jeszcze raz magia. Polski piach, no powiedzcie mi, że czy nie brzmi to świetnie? Zestawienie gitary, klarnetu basowego i wiolonczeli. Genialne. No cóż, posłuchaliśmy troszeczkę lżejszych i etnicznych, folkowych brzmień. Troszeczkę dołożymy do pieca i znowu wracamy do nostalgii. To jest w ogóle super narzędzie i chyba używane na wszystkich festiwalach na całym świecie aktualnie. I nie narzekam, jestem fanem. A propos tego i ze świetną informacją do was przychodzę. Na Summer Punch zagra Alexis on Fire, czyli no, giganci szeroko rozumianego, jakiegoś ciężkiego emo, mocnych gitarowych brzmień. Dlaczego to jest wyjątkowe? Ponieważ Alexis on Fire pierwszy raz zagra w Polsce z materiałem po prostu, który robią od ponad 20 lat. I myślę, że i ja, i wy możemy spokojnie spodziewać się na tym festiwalu numeru, który właśnie sobie posłuchamy, a nazywa się on This Could Be Anywhere in the World.

przyznać się Urwisy, kto się darł w samochodzie, albo właśnie sąsiedzi usłyszeli, jak pięknie śpiewacie. Alexis on Fire, pierwszy raz w Polsce na Summer Punchu i za chwilę do Summer Punch wrócimy, a tymczasem wybierzemy się na powrót do Krakowa, gdzie będzie odbywać się festiwal Lost Generation, gdzie główną gwiazdą, headlinerem jest The Offspring. Wcześniej słuchaliśmy Electric Callboy i Let the Good Times Roll, które było reinterpretacją Let the Bad Times Roll, The Offspring. I właśnie tego utworu teraz sobie

i kolejny numer, przy którym naprawdę śmiało można zedrzeć sobie gardło. Tak może się stać w Krakowie 16 czerwca. Mówiłem wam, że wrócimy do Warszawy i zrobimy to za chwilę, ale zbliżamy się już do końca naszej audycji, w związku z czym chciałbym zamknąć konkurs, bowiem mamy zwycięzcę. Uwaga, podwójną wejściówkę zgarnia Łukasz Bartosik, który na moje pytanie odpowiedział w taki sposób. Uwaga, cytat. Jeśli nie wiesz, czy powiedzieć dobry wieczór, czy dzień dobry, domyślę o 19:00, powiedz witam i obserwuj, jak językoznawcy dostają lekkiego drgania powieki. Genialne, genialne. Spróbuję, zastosuję to już jutro, bo dzisiaj nie zdążę. Zamiast witam powiem żegnajcie. Żegna się z wami Wojtek Moliński oraz Olek Znaniecki, a pożegnamy się z wami emocjonalnym, jak żeby inaczej, utworem Flowers and You od Touché Amore, którzy wydali w tym roku płytkę na 10-lecie Stage 4. Flowers and You, Touché Amore, dzięki wielkie i miłego wieczoru.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm. Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
3: Time to wake up.
4: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu.

0: Zaczęliśmy powoli i trochę cicho i tak chyba zostanie w Neverlandzie, przynajmniej muzycznie. Taki spokojniejszy dzień mi się wydaje. Szymon Czerwiński.
1: Oraz Aleksander Kowalski.
0: A za konsoletą realizatora siedzi Aleksander.
1: Też Aleksander.
0: Ty też Aleksander.
1: Jest dzisiaj dwóch. A i co o czym dzisiaj, Szymonie?
0: Dzisiaj no jest czerwiec, połowa czerwca, więc bardzo dużo konferencji growych głównie i PS, PlayStation i Xbox wyszły ze swoimi pokazami gier na najbliższe pół roku.
1: Tak, przy okazji jeszcze Summer Games Fest. No było tego w każdym razie cała masa i postaramy się dzisiaj przejść przez to wszystko, a przynajmniej przez te najbardziej ciekawe rzeczy. Takie ogólne oraz te, które nas najbardziej zainteresowały.
0: Natomiast, żeby przełamać ten growy szyk, który idzie w naszą stronę, zacznijmy od książki, ale to po przerwie.

0: Klara Zanieboli. Oczywiście za konsoletą Olek Znaniecki.
1: Tak, skleroza nie boli nas obu, a już kończąc temat o Olku, będziemy rozmawiać teraz o książce, którą tak bardzo chciałaś też powiedzieć w zeszłym tygodniu, ale nie starczyło nam czasu, chyba właśnie też przez gry komputerowe.
0: Tak, przez gry głównie, no ale temat aktualnie jest growy, no bo zapowiedzi, konferencje i tym podobne rzeczy. Póki co natomiast, dzięki Tsunem, to nie jest jakoś szczególnie nowa książka. Ona na półkach międzynarodowych pojawiła się w 2018 roku. Znaczy to jest trylogia. Ona zaczęła pojawiać się w 2018 roku. Wychodziła na przestrzeni 2 lat. To jest trylogia Julie Kagawa. Natomiast pojawiła się w Polsce stosunkowo niedawno, bo wychodziła na przestrzeni 23 i 24 roku i dlatego uznałem, że to może być ciekawy temat, bo ja też o niej nie dużo słyszałem, przynajmniej nie w Polsce, nie w polskiej dyskusji o fantastyce, bo tak, to jest fantastyka.
1: To taka niebieleka z tego, co ja też spróbowałem sobie tym przeczytać. No przynajmniej podejście jest dosyć interesujące.
0: Podejście jest całkiem ciekawe, bo autorka pochodzenia japońskiego postanowiła wykorzystać kulturę oraz mitologię swoich rodzimych wysp, żeby zainspirować, podbudować świat. I tak świat jest stworzony głównie na podstawie wierzeń japońskich, określonych jako szintoistyczne. Co z jednej strony jest fajnym zabiegiem trochę orientalizacji, oddalenia tego od tej fantastyki, od takiej typowej europejsko-średniowiecznej, a przy okazji, moim zdaniem przynajmniej, może stanowić fajny wstęp do poznania kultury.
1: To prawda, zwłaszcza, że faktycznie no, nas fantastyka w Polsce, no to oczywiście z naturalnym przyczyną są głównie polscy fantasi, tak? Ja osobiście, jak mam tak sobie skojarzyć, czy znam jakąś książkę, która faktycznie porusza temat fantastyki wschodniej, to nie znam nic w sumie, jak miał być tak szczery.
0: Natomiast o czym jest książka? Książka jest o grupie bohaterów, których po kolei poznajemy, natomiast dwójka stanowi takie centrum. Jest to sierota wychowana daleko w górach, na krańcu imperium, której dom zostaje najechany i ona musi uciekać, a drugim jest zabójca demonów z demonicznym mieczem. Oni spotykają się gdzieś na swojej wędrówce i wspólnie wędrują przez kolejne trzy książki.
1: Przyznam ci, że jak powiedziałeś ten zabójca demonów z mieszem, to myślę, że już można mieć w głowie chyba jakiś taki archetyp pewnego bohatera na podstawie animacji japońskiej.
0: Archetyp to jest w sumie dobre słowo. Ja to jak myślałem pierwszy raz o tej książce w trakcie jej czytania, znaczy o tej trylogii, to myślałem bardziej kwestiami stereotyp. Ale faktycznie archetypy, autorka bardzo dobrze radzi sobie używając różnych archetypów, bo nie tylko sieroty z magicznymi talentami czy zabójcy demonów z demonicznym mieczem, ale chociażby jest...
1: Mam istotne pytanie, czy ten miecz jest olbrzymi?
0: Nie.
1: Okej.
0: Okay. To jest... Nie, to jest magiczny...
1: Bo to też wpływa na archetyp postaci w japońskiej popkulturze.
0: Ale jest na przykład szlachetny arystokrata, który zniża się do konwersacji z chłopką, czy sarkastyczny ronin.
1: No to myślę, że gdzieś tam trzymamy się pewnych sztampowych postaci, co nie jest złe w sumie.
0: To nie jest złe, moim zdaniem nawet są bardzo dobrze ograne, kiedy sarkastyczny ronin pierwszy raz się pojawia jako jeden z bohaterów. Ja wiedziałem, że on może być źle zrobioną postacią, dopóki nie zaczął mnie bawić i uznałem, że faktycznie on jest faktycznie zabawny i jest to dobrze napisana postać. W każdym razie, cała książka krąży wokół zbliżającego się kolejnego tysiąclecia i zwiastuna zmiany, który może w ciągu jednej nocy, raz na tysiąc lat, spełnić jedno życzenie śmiertelnika. Tutaj główna bohaterka pracuje nad tym, żeby nikomu się to nie udało. A pozostali bohaterowie albo próbują zdobyć to życzenie dla siebie, albo jej pomóc, albo zmieniają strony raz po raz. Co jest jeden mankament tej książki, moim zdaniem, jeden, który mi przynajmniej przeszkadzał przez pierwsze rozdziały, bo książka ma kilku różnych narratorów. Zazwyczaj książki trzymają się jednego narratora, nawet jeżeli zmieniamy perspektywy, to jest to często narrator wszystko wiedzący, trzecioosobowy. Tutaj trafiamy na 4 narratorów. Jeden narrator jest faktycznie trzecioosobowy, który opowiada nam z perspektywy kilku postaci różne rzeczy. Natomiast dużo częściej pojawiają się 2 narratorzy pierwszoosobowi, dwójki głównych bohaterów, którzy wszystko komentują, opowiadając tą historię komuś, kto nigdy nie był, kto

0: jakby nie znał świata, co czasami mi się gryzło, no bo tak jakby spotkali kogoś, kto jakby nie żyje w ich świecie i opowiadali mu historię.
1: Bardzo dziwny zabieg w sumie, nietypowy. Może komuś się spodoba, ciężko powiedzieć w sumie.
0: No ja musiałem się do tego przyzwyczaić, ale moim zdaniem koniec końców to narracji pomaga. Dzięki Tsune, tak się nazywa to po polsku, osobiście polecam Kagawa Julie 2 Kawałdowej. Dobrej roboty.

0: segment pokazowo-konferencyjny zaczniemy, mi się wydaje, że chronologicznie, czyli od PlayStation, czyli Summer Game Fest 2026.
1: W sensie PlayStation już mieliśmy w zeszłym tygodniu, tylko Summer Game Fest nam chyba już...
0: Tak.
1: Więc tak, Summer Game Fest. Czy faktycznie pójdziemy chronologicznie, to się później sami przekonamy, ale możemy faktycznie zacząć od Summer Game Festu, czyli chyba tak naprawdę jednego z największych... pokazów tego weekendu, tego tygodnia, można powiedzieć. Zresztą tego z dosyć mocną bombą, której możemy też zacząć mówić, czyli remake jedynego Resident Evila, którego chyba nie dało się faktycznie jakoś sensownie zagrać, czyli Code Veronica. Mhm. Moim zdaniem chyba największy hit tego pokazu już na samym początku. Ciekawą formą będziemy grać z trzeciej osoby. Wyglądało strasznie. Ja jestem ciekawy. Bardzo mnie zaciekawiło też to, że mamy tak naprawdę powrót MMO też w tym Summer Games Feście. Guild Wars 3 oraz Ion 2. Co ty o tym sądzisz, Szymon?
0: Ja sądzę o tym, że Guild Wars 3 jest dla mnie przynajmniej, Ion też zresztą, całkiem dużym zaskoczeniem.
1: Tak.
0: Bo Guild Wars 2 trzyma się bardzo, ale to bardzo dobrze. Zresztą on do niedawna jeszcze otrzymywał dodatki i ma całkiem aktywną społeczność, więc zastanawia mnie, co ich skłoniło do tej decyzji.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że to jest pewna taka kwestia, którą ja trochę też... Te dyskusje się podnoszą przy starszych MMO, przy WoWie też to się podnosi. Czy World of Warcraft, jeżeli ktoś je zna skrótu, że te gry są już trochę przestarzałe. To jest jakby MMO mają to do siebie, że to są stare gry, które zostały przynajmniej, że to są gry, które już są naście lat na rynku, no, które mają tą bardziej zagorzałą społeczność i to ona to trzyma, nie?
0: Z drugiej strony old school RuneScape trzyma się bardzo dobrze cały czas.
1: Ale to dalej społeczność RuneScape'a, nie?
0: No, z drugiej strony tak. Przy czym mam nadzieję, że Guild Wars akurat pójdzie w tą stronę, w którą poszedł ze zmiany z Guild Warsa 1 na Guild Warsa 2, bo to są różne gry i w Guild Warsa 1 dalej można grać i jakby dwójka kompletnie nie anuluje fanów z jedynki.
1: Jeżeli dobrze pamiętam, oni w Guild Warsie trzymają postawić trochę większą eksplorację świata, bardziej większą swobodę w tym, jak można do tego podejść. Więc jakby można czekać, bo kto wie, może Guild Wars 3 zrobi znowu rewolucję w świecie MMO. Ion 2, no ja osobiście nie grałem, ale wiem, że też jest gra, która ma jakiś swój kultowy status w świecie gier MMO. No, ale poza tym, no w sumie tych gier jest tu sporo. No... Star Wars Zero Combat dostało swoją datę premiery już oficjalnie. Oczywiście
0: 7.
1: przed GTA.
0: No
1: też wypada zacząć, jeżeli cokolwiek ma datę premiery, to wszystko jest przed GTA tutaj.
0: Albo długo po.
1: To jest też ciekawe, bo tu się bodajże pojawiło... Nie, Valor Mortis pojawiło się na konferencji Xboxa bodajże.
0: To też powiem sobie później.
1: No ale tak, gier jest sporo. Ja uważam, że zakończyli trochę średnio, bo Final Fantasy VII Revelation, czyli trzecia część remake'u chyba najbardziej kultowej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, część Final Fantasy. Wszyscy wiedzieli, że to wyjdzie, a zostało zachowane ten etap, gdzie ma się największe bomby dostawać.
0: No, moim zdaniem może uznali, że mimo wszystko ten hype ludzie zostaną tylko po to, żeby zobaczyć to potwierdzenie, o którym i tak wiedzą.
1: No, to może tak.
0: Ja mam do ciebie jedno pytanie.
1: Tak.
0: Bo jest jedna gra, która pojawiła się na tych konferencjach, która mnie w sumie trochę ciekawi, ale niekoniecznie dlatego, że chcę ją zagrać, czyli Lords of the Fallen 2.
1: Ja jestem osobiście sceptyczny. Jakby Lords of the Fallen ma kiepską historię. Pierwsza część bardzo średnia. Druga część, oni robią co mogą, ale ta gra nie potrafi z powrotem zebrać serca graczy.
0: Zaznaczę tylko, że Lords of the Fallen druga część to dalej się nazywa Lords of the Fallen.
1: Tak, i faktycznie Lords of the Fallen 2, czyli Lords of the Fallen 3, już się można w tym pogubić. Zapowiedzi twórców trochę mi nastrajają sceptycznie z tym intencjonalnym designem postaci, który ma raczej przypaść męskiej części do gustu. Jakby oni się trochę zachowują, jak ja czasem mam wrażenie przy tych takich starych, zgorzkniałych użytkownikach mediów społecznościowych, którzy mówią, że trzeba przywrócić stary gaming.
0: Rozumiem. Tylko zaznaczę Lords of the Fallen, czyli polskie studio, przynajmniej na początku to było polskie studio, teraz nie jestem pewien.
1: Chyba niemieckie.
0: Chyba niemieckie teraz jest. Które powzięło się zrobienia Souls-like'a.
1: Tak.
0: Wyszło to średnio, co najmniej.
1: Wyszło to średnio, tak. No, gier jest... Jest to dużo gier, bardzo... Lista jest olbrzymia, chyba też... Warto wspomnieć o powrocie osoby, która jest odpowiedzialna za The Last Guardian, albo chociażby ICO. Teraz co prawda nazwy nie pamiętam, ale myślę, że już po przerwie wrócimy do was imieniem i nazwiskiem.

0: Zostając jeszcze przy kwestii Summer Game Fest, Fumito Ueda, o tym chciałeś powiedzieć?
1: Tak, Fumito Ueda, czyli osoba znana z takich gier jak Shadow of the Colossus
0: i Koza Guardian.
1: Tak, tak, i z grą Gen Atlas, gdzie będą wielkie mechy i mi się wydaje, że kolejna porcja bardzo charakterystycznego gameplayu.
0: Bo... Fumito Ueda zresztą postać, która dość, jego gry przynajmniej, dość mocno rewolucjonizowały spojrzenie na gry komputerowe, przynajmniej tak, wewnątrz branży.
1: Tak, na pewno tak, zwłaszcza na pewno też dostarczało dużo emocji, jakby Last Guardian.
0: Więc tutaj można jest... czekać kolejny dobry kawałek gry. A tymczasem przechodzimy do Xboxa, trochę kontrowersyjnego Xboxa w tym roku.
1: Tak, ale zanim zaczniemy o tym, to może faktycznie o rzeczach przyjemniejszych, czyli gry. Chyba największa rzecz mi się wydaje, czyli Persona 6, tylko z teaserem, gdzie nie dowiedzieliśmy się praktycznie nic poza tym, że hej, robimy grę. A trailer dosyć mroczny, trochę schizofreniczny. No pytanie, czy to się finalnie skończy z jakąś dosyć luźną historią, bo ostatnia część Persony raczej nie była zbyt bardzo mroczna, ale zobaczymy.
0: Zostając przy mroku, Nowa Senua.
1: Tak, Nowa Senua, która o dziwo ma nie być tym razem symulatorem chodzenia.
0: Symulatorem chodzenia oczywiście z problemami natury mentalnej.
1: Tak, więc jakby może poza problemami mentalnymi będzie również i trochę przemocy. Valor Mortis to jest polska gra.
0: Polska gra, której już wspominaliśmy.
1: Tak.
0: Bardzo dobrze się zapowiada.
1: Tak, i która mi się wydaje, że podejmie trochę specyficzny kierunek, w którym idą gry ze swoimi premierami, ponieważ wszystkie gry chcą koniecznie wyjść przed GTA 6.
0: Październiki i wrzesień bardzo mocno się już zapełniły, a Valor Mortis stwierdziło, że przeniesie się na przyszły rok.
1: Nie wiem, czy widziałeś w ogóle z GTA 6 będą konkurować gra o Godzilla oraz o Barbie. Więc mi się wydaje, że będziemy mieli bardzo poważną konkurencję do GTA 6, tak, ale kontynuując... Fable to też jest bardzo istotna rzecz.
0: To jest bardzo istotna rzecz, zgadzam się.
1: Fable wraca, chociaż jestem zdziwiony, że w tym trailerze przywrócili antagonistę z pierwszej części zamiast pójść coś nowego, no ale zobaczymy,
0: to może być ciekawe.
1: Może to jest retelling, przepraszam, ponowne powiedzenie tak naprawdę z pierwszej historii.
0: Pojawia się też Clockwork Revolution, gra, która przez ostatnie 2 lata czy 3 lata od pierwszej zapowiedzi było kompletne milczenie na jej temat.
1: Tak.
0: To miał być taki spadkobierca Bioshocka mniej więcej.
1: Tak, w takim klimacie steampunkowym oraz Gears War E-Day, czyli w sumie taka jedna z takich czołowych marek Xboxa. No wiadomo, Gears of War, myślę, że kto zna, to wie, o co chodzi, kto nie zna, no trzecioosobowa gra z toną strzelania i krwi, myślę powiedzieć, w takim bardzo brutalnym klimacie.
0: Tutaj tylko jest jedno ale do obu tych gier, bo obie gry są na Steamie. Są zapowiedziane. Na Steamie wiszą od dawna, natomiast Xbox wyszedł z takim stwierdzeniem, że one są ekskluzywne dla konsoli Xbox. I dobre parę minut zastanawialiśmy się, czy chodzi o to, że nie będzie to na Steamie, nie będzie to na komputerach osobistych, czy to chodzi o to, że będzie tylko na Xboxie i nie na PlayStation.
1: Tak, a się okazuje, że w tym samym konfundującym stwierdzeniu Xbox jednak nie podejmuje trochę walki z Goliatem, czy raczej z dwoma, którym jest Nintendo i Sony, znowu robiąc gry czysto ekskluzywne, nie. Oni po prostu będą wypuszczać gry i na peceta, i na swoją konsolę, i nigdzie więcej. Więc podejście może mieć jakiś sens, zobaczymy jak to się sprawdzi w przyszłości. Na razie właśnie i Clockwork Revolution oraz Gears of War E-Day mają być tymi dwoma częściowo ekskluzywnymi tytułami. Jak to się nazywa już w końcu? Ja się już gubię w tym wszystkim.
0: No nie jest to czasowo ekskluzywny, ale częściowo ekskluzywny, konsolowo ekskluzywny oni to nazywają. Chyba to jest dobra nazwa. No, ale Xbox nie tylko z tymi grami mówi, że będzie wypuszczał ekskluzywne gry na Xboxa, bo ponoć jest nowy rządca w folwarku.
1: Mówimy o Halo bodajże, czy...
0: Nie, mówimy o nowym CEO.
1: A faktycznie, tak, o to chciałeś przejść. Tak, myślę, że tak, to mi się wydaje, że też faktycznie decyzja ma związek z tym, że jest nowy CEO i teraz my się przygotowaliśmy z naszą dzisiejszą pamięcią do imion. Jest tak, nowy CEO, czyli Asha Sharma, która z tego, co ja wyczytałem, pracowała wcześniej w firmie zajmującej się AI, tak tym znanym AI-em, jak to można sobie...
0: Chyba w Apple.
1: Tak, bodajże w Apple'u. Mi się wydaje, że te decyzje też tutaj przychodzą, razem z tym, że Xbox ma się mierzyć z kolejnymi fanami zwolnień, więc nie mając gier, zwalniają ludzi ze studiów od gier, żeby dalej nie mieć gier.
0: I ponoć, znaczy takie pogłoski, że mogą zamykać studia nawet.
1: Tak, zamykać.
0: Bardzo odważna strategia moim zdaniem.
1: Tak, odważna. Szachy 5D, w które nie wiemy, jaka jest finalna strategia Xboxa.

0: Państwa, kontynuując temat pokazów growych, bo nie skończyliśmy jeszcze i tych gier jest dalej całe mnóstwo, a schodząc już na tematy trochę mniej popularne, chociaż ciężko to powiedzieć przy Nintendo, bo tak, no, będziemy Nintendo, mówić jeszcze tak. O Nintendo Direct oraz o tym, co nas zainteresowało przy PC Gaming Show.
1: Nintendo się nie popisało w tym roku.
0: Zależy, jak na to spojrzeć.
1: Około 40 gier, które pokazali, większość z nich to są porty, większość z nich to są porty albo z Nintendo Switcha na Nintendo Switch 2, albo z innych platform na Switcha 1 i 2, na przykład Minecrafta teraz portują na drugiego Switcha, czy tutaj pojawia się Lords of the Fallen, które było wcześniej, to nie jest zupełnie ekskluzywną grą, ale pojawia się też kilka ciekawych rzeczy.
0: Tak, w sensie, no, pytanie jak na to spojrzeć, tak, bo z perspektywy fana Nintendo, co nowy Xenoblade, który został zapowiedziany, że będzie.
1: Tak, i odświeżone wersje poprzednich trzech.
0: Nowa gra z serii Fire Emblem, ja jestem tutaj trochę fanem Fire Emblem i ja się cieszę z tego, że się o tym, że Fortune's Wave już wyjdzie, wiadomo, bo wcześniej, ale trochę mieliśmy okazję podejrzeć trochę to bliżej.
1: Chociaż ten Fire Emblem faktycznie dobrze wygląda, nawet mnie zainteresował, mimo że wielkim fanem nie jestem.
0: Orbitals, gra koopowa, którym ja bardzo żałuję, że nigdy nie dostaniemy na PC-ty w takim bardzo klasycznym stylu anime. Oczywiście jakieś też dodatki do istniejących już gier, wydarzenie do już istniejących oraz chyba największa bomba, czyli nie zgadniecie, remake'i. Idziemy w tej modzie dalej. Nintendo uwielbia swoje remake'i, a remake ma mieć
1: Legenda Zeldy, tak. Ocarina czasu.
0: Tak, Ocarina of Time dostaje swój remake, wspaniałe tłumaczenie Szymonie. Ocarina to jest chyba jakiś instrument.
1: Tak, to jest instrument. To jest taka coś na kształt fletu, znaczy podobne do fletu, tylko takie trójkątne.
0: Muszelka.
1: Muszelka, no.
0: Tak, więc Ocarina of Time dostaje swój remaster. No, może u nas w polskim środowisku growym Legenda Zeldy nie jest chyba aż tak kultową grą, mi się wydaje, ale ja wiem, że ogólnie na zachodzie Legend of Zelda strasznie rozbudziło emocje fanów, no bo szczególnie to jest dla wielu ludzi, to jest nostalgiczna gra.
1: Tak, szczególnie, że Ocarina czasu była dobrą grą.
0: Może zwyczajnie dla jakiejś generacji Legend of Zelda to jest dla niektórych ludzi gothic.
1: O którym też powiemy, ale to trochę potem. Natomiast pojawia się jeszcze Final Fantasy. Final Fantasy Resonance.
0: Tak, co jest ciekawe, jest na podstawie gry z gatunku gacha Final Fantasy. Tytułu teraz sobie nie przypomnę, co prawda, ale jakby biorą te pomysły, które tam były, a podobno to były fajne pomysły mechanicznie, nie licząc oczywiście systemu monetyzacji gaczy i tak dalej. I biorą je do nowej gry, podobno się zapowiada dobrze.
1: Gra, która klimatem, grafiką wraca do pierwszych Final Fantasy, bo mamy tutaj grafikę dwuwymiarową, pixelartową. Do tego wracamy do takiego klimatu bardziej fantasy z statkami powietrznymi i tymi podobnymi rzeczami. Coś, co brzmi bardzo mocno jak Final Fantasy, szczególnie te pierwsze części Final Fantasy. Moim zdaniem to może być dobry hit, szczególnie, że to wygląda po prostu ładnie.
0: No jeszcze nie zapominałem w sumie, bo jeszcze jest jedna gra, Kingdom Hearts 4, czy też seria, mi się wydaje, bardziej kultowa na zachodzie, ale dalej jeden z większych tytułów, którym Nintendo chciał się popisać. A więc, no ciężko coś więcej tutaj wspominać, tak jakby my, co prawda, aż tak Nintendowi nie jesteśmy, ja może nie jest, aż tak jakbym chciał.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, coś o czym mówiliśmy, kiedy pierwsze zapowiedzi się pojawiały, czyli ekskluzywna gra From Software, Dustbloods. Dustbloods, o którym było cicho, która ma być Nintendowym Soulsem, tylko że dla wielu graczy, przeciwko sobie. I tutaj pojawia się informacja o zamkniętych testach sieciowych oraz datę premiery. Wiemy, że to będzie gdzieś pod koniec, a przynajmniej bliżej końca wakacji.
0: Tak, więc znowu przed GTA. Tak, no, więc tych gier też to trochę było. Z PC Gaming Show też parę rzeczy nas zainteresowało. Mnie między innymi remake Tifa, z pierwszej części gry Thief. Od ciebie była gra z uniwersum Vampira.
1: Tak.
0: W klimacie Disco Elysium.
1: Vampire The Masquerade pod tytuł ma Eternal Whispers. Od studia, dla którego to będzie debiut. Ludzie, którzy wcześniej robili planszówki.
0: Fizyczne planszówki.
1: Fizyczne planszówki ze Świata Mroku na licencji. Teraz zabierają się również na licencji bez udziału Paradoksu za Vampira.
0: Więc to, tych gier tam trochę było. Rzeczywiście polecamy też samemu każdemu spojrzeć, kto był zainteresowany, obejrzeć te, bo naprawdę jest z tego wszystkiego co oglądać.

0: tak z grami nie damy wam spokoju, ponieważ będziemy mówić o kolejnym tytule. Tym razem nie z zapowiedzi, tylko takim, który już 7 czerwca miał swoją premierę, którego liczba graczy prześcignęła takie gry jak Assassin's Creed Shadows, Diablo 4, czy też hit tego roku, czyli grę z uniwersum Bonda 007 First Light. O czym, Szymonie?
1: Witamy w kolonii.
0: Tak, Gothic Remake, tak. Mamy teraz to absolutnie polski klimat, będziemy mówić o Gothicu.
1: Czyli najbardziej polskiej grze w Europie.
0: Tak, stworzonej przez polskie studio Pyrania Wyton, tak. Mówiąc tym razem o faktycznych rzeczach, tak. Gothic Remake, gra, która wyszła. Ja już nią trochę pograłem, ty, Szymon, nie wiem, czy miałeś jeszcze okazję?
1: Nie miałem okazji, natomiast im więcej rzeczy słyszę o tej grze i czytam opinii na Steamie, tym chętniej mam ochotę, znaczy tym większą ochotę mam na niej sięgnąć. Tak nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś nie zrozumiał żartu, jest to oczywiście niemiecka gra.
0: Tak, jest to niemiecka gra, odtworzona przez studio, w sumie nie wiem gdzie bazowane, ale w dużej stopniu złożone z Polaków, którzy pracowali przy bardzo popularnej modyfikacji jak
1: Kroniki Myrtany.
0: Tak, Kroniki Myrtany, myślimy zawsze z Kroniki Kami Korinis?
1: Nie, to Korinis miało inny podtytuł.
0: Tak, już, tak, dzisiaj pamięć do nazw jest niezwykła, ale tak. Gothic, przy którym za głowę chwytają się właśnie raczej zachodni gracze, ponieważ gra zdobyła naprawdę sporą popularność. W recenzjach głównie widać angielski, niemiecki oraz rosyjski, no też się Polacy tam przewijają.
1: To jest ciekawe zresztą, ponieważ pierwszy Gothic był grą, która zdobyła ogromnie oddaną społeczność w Niemczech, w Polsce i w Rosji. Natomiast teraz zdobywa graczy na zachodzie.
0: Tak, którzy mają takie, co to jest za gra, czemu wszyscy w to grają, trzeba spróbować. No i wszyscy mają okazję doświadczyć gry, która czasem w aż bardzo niepokojący sposób jest wierna swojemu pierwowzorowi. I żeby nakreślić wam, drodzy słuchacze, jak bardzo jest bliska te pierwowzorowi, ja po pierwszych 5 sekundach oglądania intra dostałem błąd, do którego gra się wyłączyła. Więc jakby wszystko jest tam zachowane co do joty. Walka w tej grze jest bardzo podobna, niby odświeżona, ale dalej w pewien sposób trochę drewniana. Jakby i oni jakoś to zrobili, że jest to tak samo drewniany Gothic na nasze czasy. I pytanie, co o tym sądzić trochę? Bo ja się bawię tam przecudownie.
1: Znaczy, ja jestem pod wrażeniem, ponieważ oni oddali drewno Gothica, zmieniając mechaniki, bo mechanika walki chociażby, o której wspomniałeś, jest inna niż w oryginale, ale tak samo drewniana.
0: I bardzo podobna w pewnych stopniach.
1: Podobnie, no chociażby otwieranie zamków, swoją drogą otwieranie zamków, które...
0: Całkowity lifting przeszło.
1: Przeszło całkowity lifting. Ludzie są tak zdenerwowani tym, że już jest modyfikacja, która usuwa otwieranie zamków z gry kompletnie, a które potrafi pomóc równie mocno, co w oryginalnym Gothicu, jest zupełnie inną mechaniką, a jednocześnie daje nowe wyzwanie.
0: Tak, więc jakby z mojej perspektywy, jako osoby, która... Dla mnie może Gothic nie jest grą, która jakoś moje dzieciństwo zmieniła czy coś. Może to była pierwsza gra 3D, w którą grałem jako dziecko. To uważam, że to jest bardzo dobrze oddany remake. Jest rozbudowana kolonia, jest mnóstwo nowych zakamarków, które można zwiedzać. Istniejące zadania zostały dobudowane nowymi kwestiami dialogowymi. Wszystkiego jest tam po prostu więcej. To po prostu miło wrócić sobie do tej kolonii i doświadczyć jej jeszcze raz z wieloma nowymi rzeczami.
1: Trzeba też oddać, że polski dubbing, jeżeli tylko mógł, szukał aktorów, którzy oryginalnie pracowali przy pierwszym Gothicu.
0: Tak, wiem, chociażby Jacka Mikołajczaka, znowu jako bezimiennego. Jest wielu innych aktorów, którzy też przywodzą na myśl trochę wspomnienia z dzieciństwa.
1: Diego, cały czas brzmi tak samo, chociaż nie przypomnę sobie nazwiska aktora.
0: Tak, dzisiaj my i nasze nazwiska, tak. Też memy. Przez to, że tam dużo Polaków, chociażby to, że przytaczając rzecz, że jeden z pierwszych osób mówi nam, że stary obóz leży pod mostem w formie żartu. Faktycznie twórcy wstawili bardzo miniaturową makietę starego mostu,
1: starego obozu
0: pod ten most, więc... I z tego, co jest, tam jeszcze więcej żartów, jakichś nawiązań w naszym dubbingu, więc no cóż, ja osobiście, jeżeli polecam, jeżeli ktoś wątpił w Gothica.
1: A były takie osoby?
0: A były takie osoby.
1: Które są wytykane?
0: Są wytykane. Nie będziemy wchodzić to głębiej, to ja osobiście polecam się zainteresować. Uważam, że to jest naprawdę bardzo zaskakująco przyjemny powrót nostalgiczny do drewnianej kolonii górniczej Korinis.
1: A tymczasem wypadałoby się pożegnać.
0: Faktycznie, bo to już jest ten moment.
1: Tak, nie spojrzałeś na zegar. Szymon Czerwiński
0: oraz Aleksander Kowalski
1: i Aleksander Znaniecki. Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
2: Autopromocja.
3: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.

0: Bardzo ładny początek, aż taki początek, jakbym ja taki początek wybrał, moi drodzy, a to nie ja taki początek wybrałem, jakbyście się nie spodziewali. 21 godzina za nami, to oznacza, że pomiędzy mną a mną startujemy z kolejnym odcinkiem, z kolejnym wydaniem.
1: Dobry wieczór Państwu, to ja jestem odpowiedzialny za ten wybór.
0: Brawo!
1: A mówił do Państwa Kamil Strużyński.
0: Po drugiej stronie szyby Bartosz Niemy-Strużyński. Do godziny 22 zapraszamy Was bardzo serdecznie.

0: I w bardzo ładnym stylu zaczęliśmy, moi drodzy. Pablo Blues na sam pierwszy kawałek, na dobry początek. Gare du Nord. Mam nadzieję, że dobrze czytam i dobrze patrzę.
1: Dobrze patrzysz, ale to był akurat motyw z filmu 07 z Gość.
0: A to był drugi wybór i drugi numerek na dzisiejszej liście, moi drodzy.
1: Wrócony zresztą przez Grzegorza Markowskiego, wokalistę Perfektu.
0: Temat dzisiaj wakacyjny. Chyba na taki się umówiliśmy i na taki przystaliśmy. Tylko
1: to dlaczego mamy jesień za oknem?
0: Nie wakacje. Jaka jesień? To jest właśnie to stuprocentowe polskie lato, a nie żadna jesień. Wakacje, w sensie nie per se wakacje, ale taka letnia noc. O, to jest to, na co przystaliśmy.
1: Trafiłem z wyborami w ten leitmotyw?
0: Bardzo ładne wybory. Aż w szoku jestem od samego początku i od pierwszych nutek, które słyszałem dzisiaj pomiędzy mną a mną. I mam nadzieję, że tak bardzo zaszokowany będę również przez każdy kolejny wybór.
1: Myślę, że ty mnie zaszokuj.
0: O, nie sądzę. Myślę, że się zgodzimy dzisiaj, ale szoków większych nie będzie.

0: Ja akurat mam tak z takim leitmotywem audycyjnym zawsze, bo wydaje mi się, że to nie pierwszy raz, kiedy robimy lato, wakacje, letnią noc. Tak jakoś mi się skojarzyło podczas układania dzisiejszej playlisty, że mnogość kawałków w mojej głowie występuje z tego powodu i zawsze mam problem, który wybrać, w jakim kierunku pójść i jaką stylistykę sobie nałożyć. I stwierdziłem, że nic tak dobrze nie rozpocznie dzisiejszego tematu jak Tame Impala.
1: No ale tak trochę ci ta płyta zawodziła.
0: A, słuchaj, tam takie efekty robią. To są muzycy, to są profesjonaliści. Mm-hmm. Oni wiedzą, jak to się robi. Akurat w tym wypadku to jeden muzyk, jeden profesjonalista i on wie, jak to się robi.
1: Czyli komputer mu robił. No dobrze. No bardzo ładnie, ale takich ocen to już masz dosyć. W związku z tym...
0: Brak komentarza.
1: Nie, w związku z tym przejdźmy do drugiego utworu i skomentuję je razem.
0: Dobrze, to przejdźmy do drugiego numeru. Też z takich klasyków letnich, jeżeli chodzi o moje wybory i o moje myśli właśnie latem, jeżeli chodzi o muzykę.

0: No i właśnie patrząc na te kawałki, tak mam wrażenie, że chyba 100% tych, które dzisiaj zaprezentuję, ja już zagrałem kiedyś pomiędzy mną a mną, no ale cóż, taki mamy temat, to tak również to powybierałem.
1: A nie pamiętam, że to grałeś, natomiast wydaje mi się, że będziemy bardzo spójni dzisiaj w wyborach.
0: Mhm.
1: Bo ja już nie pamiętam, co wybrałem, posłuchamy z Państwem, natomiast wydaje mi się, że w takich podobnych chillowych nastrojach.
0: Kierunkach.
1: Nastrojach. Wybierałem, jakby jak zaczynałem wybór, to poszedłem troszeczkę bardziej w takie wesołe dźwięki, ale pomyślałem, że to niekoniecznie pasuje do wieczornej pory, nawet wakacyjnej, więc zmieniłem kierunek i Państwo posłuchacie, gdzie to się skończyło.

0: Grand Midnight, Kenny Rankin. No było nocno, nocnie i wakacyjnie i melancholijnie i bardzo sympatycznie.
1: Było dokładnie tak, jak się tego nie spodziewałem, że wybierzesz, i dokładnie tak, jak ja bym wybrał, jakbym się tego spodziewał, że ja tak wybiorę.
0: Więc no to znowu jestem zgadza. Nieprzewidywalny, to bardzo dobrze.
1: To prawda. Przewidziałem, że tak ta audycja będzie brzmiała, ale nie spodziewałem się, że akurat z tej strony. Moi drodzy, bo my tak sobie gadu gadu, a tu najważniejsza rzecz na świecie akurat się dzieje od 17 minut Meksyk gra z RPA, z tego co ja widzę.
0: Otóż te mistrzostwa są.
1: Tak, mundial się rozpoczął dzisiaj o 21. A to dzięki nam, bo my wystartowaliśmy audycję o 21, no to mundial też musiał się kiedyś rozpocząć. Ja sprawdziłem, da się zrobić tak.
0: Meksyk
1: z Republiką Południowej Afryki.
0: RPA, dobrze.
1: Da się zrobić tak, że słucha się audycji, słucha się muzyki i jednocześnie ogląda się i słyszy się komentatora. Bo przed chwilą sprawdziłem, czy to działa, i działa, tylko teraz musiałem wyciszyć, żeby na antenie nie było.
0: Ale to nie robimy, co innego słuchamy, co innego widzimy, to w innych radiach preferują. My tutaj słuchamy muzyki. Przez godzinę państwo możecie się oderwać od tego świata i
1: no
0: tak tam
1: się nie... będzie kończyło. Jak to nic no, się nie dzieje? Nie,
0: co się dzieje?
1: Wiedziałeś, że sędzia ma kamerę teraz na sobie?
0: Nie, ale
1: no to ma, to
0: ma gwizdek, wiem.
1: No, ja na przykład nie wiedziałem, że takie rzeczy i takie nowe technologie są, a to był bardzo ciekawy dodatek. Dobrze, a
0: bo
1: propos...
0: Jakbyś wiedział, jak drogie są bilety na taki mecz, to byś zrozumiał, dlaczego te bajery pododawali, żeby...
1: A jakbyś wiedział dodatkowo, że możesz kupić bilety na ten mecz i jeszcze cię na ten mecz nie wpuszczą i w ogóle do kraju, w którym ten mecz jest rozgrywany, cię też nie wpuszczą, to...
0: Też tak może być, tak.
1: A, to można się tylko przeżegnać. A propos muzyki, no to wróćmy chyba do tego tematu, bo to nam lepiej idzie.
0: Ale powiedz, ten mecz jest w tym wielkim kraju USA, czy w Meksyku?
1: Bo szczerze teraz,
0: bo
1: mówiąc...
0: są trzy kraje, tak? Meksyk, Kanada i USA, tak? Tak dobrze pamiętam?
1: Tak, Meksyk, Kanada, USA. Mhm. Zastanawiam się, czy Meksyk grałby mecz otwarcia w Stanach Zjednoczonych?
0: Więc to jest mecz w Meksyku.
1: O, tak mi się wydaje. Ale tylko mi się tak wydaje.
0: Bo jeżeli mecz jest otwarcia, to zawsze gospodarz, to jest to na stadionie gospodarza. Tak przynajmniej mi się wydaje.
1: Mexico City Stadium. Mhm. W tym miejscu. To rozgrywane 1-0, jakbyście się zastanawiali.
0: Na Meksyku.
1: Tak.
0: To dobrze.
1: To muza?
0: Muza.

0: No pięknie. A przepraszam, to był mój wybór. Może ty powiedz.
1: Pięknie. To był twój wybór. O, jeszcze bossanowa nam się dzisiaj ułożyła, tak a propos Meksyku, to chyba wszystko się zgadza.
0: O właśnie, widzisz, to był Mietek Szcześniak z Paulinią Garcią w utworze Spoza Nas.
1: No, więc wszystko się dzisiaj zgodziło, tak jakby nawet nikt...
0: Mietek Szcześniak z Wielkopolski oczywiście.
1: Tak, a nie z Meksyku?
0: Z Kalisza.
1: O. Bardzo ładnie. Zastanawiałem się właśnie, czy w takie nurty bossanowowe nie pójść dzisiaj i nie poszukać czegoś takiego bossanowowego. Miałem jeden wybór w głowie. Wybór, co prawda, bardzo popularny i wybór zupełnie w żaden sposób odkrywczy, ale chyba jeden z takich moich ulubionych utworów, jeżeli chodzi o południową Amerykę.
0: I co to było?
1: I zastanawiałem się, to nie była pierwsza lista, to była lista numer dwa i kawałek zostawiony tam na końcu z takim dopiskiem, może przypasuje dzisiaj. No ale jak usłyszałem to stwierdziłem, to nawet nie może przypasuje, tylko to 100% przypasuje. No to bardzo proszę.

0: Buena Vista Social Club. A jaki to tytuł? Das Gardenias.
1: Dos Gardenias.
0: Dos czy dos?
1: Dos. Okay.
0: No to bardzo ładnie było, tak? To kiedyś już to mówiłem na antenie, że ta muzyka południowoamerykańska...
1: No właśnie, czy Kuba to jest południowa Ameryka, czy to środkowa Ameryka?
0: Myślę, że teraz już się chyba nie rozróżnia. Środkowa, to jak byłem dzieckiem, to się bardzo tak podkreślało, że to jest środkowa. Myślę, że to już jest południowa, ale to nie ma znaczenia w sumie. Tamte regiony... Ta muzyka z płyt i z radia nigdy jakoś do mnie nie przemawiała. Dzisiaj to ładnie zagrało, nie wiem, może ta pogoda i w ogóle klimat. Natomiast no, ta muzyka świetnie smakuje live tam właśnie, w każdym barze, na ulicach ludzie tak grają i to wtedy w tym otoczeniu i w tym klimacie super smakuje i zawsze smakuje, nawet jeżeli to jest takie... No bardzo od niechcenia i może niekoniecznie zawsze na najwyższym poziomie. To...
1: I po którymś kuflu jeszcze najprawdopodobniej również.
0: No może, ale tak. Ale to jest, no, jest tam pewien klimat taki, że oni mają coś takiego naturalnego, że tylko po prostu jękną i w tą gitarę, w te struny uderzą.
1: Jak polskie disco polo, też mamy coś takiego.
0: I to od razu po prostu siedzi. Ale to jest tam, to jest klimatyczne. To ma coś w sobie. Natomiast disco polo to niekoniecznie ma coś w sobie, a przynajmniej ja nie widzę tego czegoś.
1: Kuba to jest chyba takie miejsce na świecie, które na mojej liście jest dosyć wysoko, jeżeli chodzi o takie marzenia wyjazdowe. Nigdy jakoś się bardzo nie zastanawiałem, dlaczego, i nigdy nie zastanawiałem się nad miejscami, które chciałbym odwiedzić. Chyba przez muzykę właśnie. Tak jakoś moje uszy, bo oczy raczej nie, ale moje uszy się kierowały.
0: No i w ogóle,
1: tamto miejsce.
0: No i w ogóle to fajny przykład tego zespołu, że do końca życia jest szansa na to, żeby zostać popularnym artystą. Nawet w bardzo niszowej muzyce.
1: To prawda. I wydać tak naprawdę jako zespół jedną płytę.
0: W wieku takim, że się już z balkonikiem chodzi, który ma kształt gitary.
1: I być znanym, i być słuchanym. Płyta przeze mnie naprawdę bardzo, bardzo wiele razy przesłuchana. Wzdłuż i wszerz. W takim stopniu, że prawdopodobnie jakikolwiek kawałek bym teraz usłyszał, to stwierdziłbym, a to jest ten najpopularniejszy, a to jest ten najbardziej znany. Ale tak chyba jest z tą płytą właśnie, że każdy kawałek wnosi do tej wspaniałości tego projektu i wnosi do wspaniałości tego albumu. I każdy kawałek tak naprawdę jest tym najpopularniejszym i najbardziej znanym.
0: Kto wydał tą płytę? Bo to jest dla mnie zagadka, nie? Bo to nie jest amerykański wydawca jakiś?
1: World Circuit.
0: To jaka to narodowość wydawcy brzmi oczywiście jednoznacznie, ale...
1: Łamany na Nonesuch Records. Nowojorska wytwórnia.
0: No tak, tak przypuszczałem, że to amerykańska ręka w to
1: została włożona,
0: bo inaczej panowie w wieku 90 plus raczej chyba by nie wypłynęli.
1: No, 90 plus to chyba za dużo powiedziane.
0: No dzisiaj już jest 90 plus, wtedy było trochę mniej, tak.
1: Dobrze, trochę klimat zmienimy. Będzie nadal wakacyjnie, ale już tej bossanowy, którą przez ostatnie dwa kawałki słyszeliśmy i którą się zachwycamy, no nie uświadczymy w tym momencie.

0: To twój wybór. A nie, to mój wybór.
1: To twój wybór. Mówisz mój, bo chciałeś trzeci numer teraz państwu tak zaprezentować, tak, ale no niestety. Chyba, że ci dam tę szansę.
0: Nie, no nie, spokojnie. Jeszcze dużo czasu mamy do końca audycji, więc jeszcze prawdopodobnie się to wszystko zmieści, ale tak. W trakcie słuchania tego kawałka w tym momencie wpadłem na pomysł, że kolejny kawałek, kolejny utwór zdolnych czeluści mojej dzisiejszej listy wyborów idealnie by pasował zaraz po tym i to nawet tak, żebyśmy nic nie gadali na antenie, tylko byłby jeden po drugim puszczony, jeszcze zmiksowany w międzyczasie. I jakby to zabrzmiało, jakby to pięknie zagrało, ale to będziemy musieli sobie po prostu wyobrazić z kolejnymi.
1: A ty taką masz, jak taką, taki leitmotyw wymyślasz, to masz taką rozległą listę pomysłów, z których wybierasz? Bo ja na przykład nie mam tak. Ja siadam do tematu i w 5 minut mam listę i zamykam. Jakoś tak mnie po prostu nachodzi, bum, bum, bum i już.
0: Natyka.
1: No i koniec. I jest tak, że już jakbym pomyślał, mam tak zakodowane, że mieści się zwykle 6 moich wyborów na audycję i mam tak zakodowane, że po prostu nad 7 już bym siedział chyba z godzinę.
0: To ja mam bardzo różnie. Z reguły jest tak, że jak jest jakiś temat, a to przede wszystkim trzeba mieć temat, a z tym to nie zawsze tak łatwo wychodzi.
1: Ale ostatnio próbujemy.
0: Próbujemy, staramy się, myślimy. Gdy jest jakiś temat nadany, to początek jest najtrudniejszy. Bo początek jest tym momentem, w którym się decyduje, w którą tak naprawdę stronę pójść z tym tematem. Od jakiej strony ten temat ugryźć. Tak, żeby wszystko pasowało. No bo na przykład takie wakacje i taki letni wieczór, taka letnia noc, no, może być podebrana z wielu różnych kierunków i z wielu różnych stron i ten pierwszy moment jest momentem zdecydowanie najtrudniejszym, no, a potem jak już kawałek zostanie wrzucony, to jakoś leci. I najprawdopodobniej ten pierwszy kawałek, albo te dwa pierwsze kawałki, które zostały wybrane, potem z tej listy wypadają. Jak lista zaczyna się rozszerzać i w momencie, kiedy lista zaczyna już jakkolwiek wyglądać, bo okazuje się, że one nadały jakiś kierunek, ale koniec końców nie pasują zupełnie do tego, co chciałbym zaprezentować. No i lista sobie jest taka podstawowa. No a pod tą listą jest kilka, czasami do kilkunastu kawałków, które też by do tego wszystkiego pasowały, no ale niekoniecznie się zmieszczą, albo bym musiał to po prostu jakoś inaczej poukładać.
1: No widzisz, to u ciebie to widzę, jest taki bardzo profesjonalny, naukowy proces.
0: Twórczy, kreatywny, rozbudowany.
1: Ja jednak trochę prościej do tego.
0: Matematycznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i koniec.
1: Tak, z natury matematykiem, więc... No, ale muzyka jest matematyką, w związku z tym wszystko się zgadza.
0: Christo Redentor to za nami od Harvey'a Mandela. Wydaje mi się w ogóle, że kawałek często i gęsto samplowany, aczkolwiek jeszcze tego nie sprawdziłem, w jakich innych utworach możemy go znaleźć, ale to zaraz zobaczę i zaraz wam to przedstawię.

0: Ja bardzo przepraszam wszystkich. Powiedziałem, że się z Bosanową pożegnaliśmy, ale nie spodziewałem się, że Bosanowa znowu na antenę wróci. No i wróciła. This must be paradise. Michael Franks.
1: This must be paradise. Only. No tak, wróciła. Nie wiem, co mnie tknęło.
0: Wakacyjna z wakacyjna. Mm-hmm. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że powinienem wymyślać zdecydowanie więcej tematów i przede wszystkim tematy na każdą audycję, żebyśmy właśnie grali w jakiejś takiej stylistyce zachowanej. Zeszła audycja też była taka dobra, że mi się podobało to, co ty prezentujesz.
1: No to jak gramy.
0: A to rzadko się zdarza.
1: Jak gramy za tydzień. No, nie wiem, czy zauważyłeś, ale no już dawno poza pewnym wyjątkiem nie gram Laocze, nie gram WW, nie gram moich ulubionych artystów, więc...
0: No, ilość płyt mają skończoną.
1: Ale ja na pewno cały czas nie zaprezentowałem Państwu większości utworów, które robię. No może nie Laocze, może nie Bukartyka, ale na pewno jeżeli chodzi o WW, to jest mnóstwo materiału, którego Państwu nie prezentowałem.
0: No tylko, że jakbyśmy sobie spojrzeli na WW i na wszystkie płyty, które WW wydało, to koniec końców sprowadza się to do tego, że tak naprawdę mamy tam może 3 płyty. No, bo zdecydowana powiem? Większość się od siebie zupełnie niczym nie różni.
1: No, mają swój charakterystyczny styl, to jest prawda.
0: Tak, to trzeba przyznać. Dobrze.
1: Ale to jest zaleta raczej.
0: Może nie gadajmy tak dużo, bo jeszcze 2 kawałki są wstawione i nie trzeba je zagrać.
1: No dobrze.
0: Proszę bardzo.

0: No i jeszcze na chwilę do Brazylii. Zawitaliśmy.
1: Nie było takiej audycji przez 3 lata, tak?
0: No, 3 z kawałkiem.
1: 3 tak. z kawałkiem prowadzenia pomiędzy mną a mną, w której z ręką na sercu byłbym w stanie stwierdzić 100% twoich wyborów jest 100% lepszych niż 100% moich dzisiejszych wyborów. Dziękuję panu bardzo serdecznie za to spotkanie. Wiele się nauczyłem. Bartosz Niemy-Strużyński.
0: Kamil Strużyński.
1: Dziękujemy, słyszymy się w przyszłym tygodniu po godzinie 21. Niestety koniec, a tak by się posiedziało. No ja teraz trochę...
0: Dopiero się rozwija.
1: Zbiję całą tę pompatyczność i piękno. Chociaż też nie będzie brzydko, to trzeba przyznać, ale będzie trochę weselej i trochę skoczniej. Tak, żeby na koniec audycji nie pójść spać, tylko nie wiem, może sobie jeszcze na spacer pójść.
0: Dziękujemy państwu. Dobrej nocy.
1: Wszystkiego dobrego.

Cześć, z tej strony Tytus i ja was witam w kolejnym odcinku Post Office. Dzisiaj jestem sam i dzisiaj właściwie chciałem rozpocząć audycję od mojej dygresji, ponieważ reszta będzie troszeczkę inna, ale dwa pierwsze utwory, jeden już usłyszeliście i następny zaraz usłyszycie, to był oczywiście Pat Metheny, na którego koncercie byłem we wtorek we Wrocławiu i dlatego właśnie tutaj on się pojawia, bo ponieważ się chciałem tak po prostu pochwalić. I muszę powiedzieć, że był to naprawdę świetny koncert. Jest to taka muzyka, kurde, mam wrażenie, że to jest szczyt ludzkich możliwości w graniu jakiegoś takiego właśnie jazzu. I ten utwór, który usłyszeliście na początku, to był utwór, który Pat Metheny nagrał z Johnem Scofieldem i nazywa się The Red One. A utwór, który usłyszycie teraz, to będzie James. Jest to utwór Pat Metheny Group, czyli zespołu, w którym Pat Metheny występował w latach 80. i 90., zanim powrócił do kariery solowej, którą teraz prowadzi. I nie pamiętam, czy powiedziałem. Nazywa się James. Aha, chyba powiedziałem. No, tak.

To był James Pat Metheny Group i to był zespół Pata Metheny'ego i Lyle'a Marsa. Lyle Mars to był klawiszowiec i oni właściwie dwójkę tworzyli trzon tej grupy. Poza nimi się przewijało jeszcze paru basistów i perkusistów, między innymi Antonio Sanchez, który oprócz występowania właśnie w Pat Metheny Group znany jest też ze skomponowania soundtracku do filmu Birdman. I jest to o tyle ciekawa ścieżka dźwiękowa, że zrobiona jest ona w pełni z muzyki zagranej na zestawie perkusyjnym, tylko i wyłącznie, taka minimalistyczna bardzo. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Lyle Mars zmarł w 2020 roku. No i jego tutaj solówkę mogliście usłyszeć na pianinie, fortepianie, tego typu czymś. No i to by było w sumie tyle z jazzowych klimatów na dzisiaj. A teraz przejdziemy sobie do bardziej vibe'ów postfolkowych, czyli do totalnej klasyki gatunku. Dawno nie było takiej konwencjonalnej audycji Post Office. Ostatnio było wesoło i wywiadowo. No i posłuchamy sobie artysty, który tutaj po prostu no mieszka w tej audycji, jest stałym bywalcem. Mowa oczywiście o MJ-u Lendermanie i udało mi się znaleźć piosenkę od niego, która jeszcze tu nie leciała. Jest to Left Your Smile z płyty jego pierwszej, długogrającej, która się nazywa MJ Lenderman z 2019 roku i po prostu posłuchajmy. Myślę, że jest to taka muzyka świetna na ten czas, kiedy tutaj w Poznaniu się zepsuła pogoda. No i co? Miłego, miłej zabawy i tym podobne.

MJ Lenderman, Left Your Smile. No, bardzo ładna piosenka, jak pewnie mogliście usłyszeć. Taka prosta, wprowadzająca w trans. I co, posłuchamy sobie jeszcze innej piosenki z tego albumu. To będzie Come Over. No dzisiaj tak będzie trochę więcej muzyki, ponieważ po prostu... Nie wiem, wstydzę się dzisiaj. Dzisiaj nie mam za dużo do powiedzenia. Jestem też zmęczony, ponieważ wczoraj do 4 rano jeździłem na rowerze w deszczu. Polecam. Bardzo fajne uczucie. No. Jeszcze nie widziałem Poznania z tej strony, że wschód słońca, pada deszcz i taka bryza fajna wieje. Spoko, to jest naprawdę dobra. A teraz posłuchajmy sobie właśnie Come Over, MJ Lenderman.

No i to był właśnie MJ Lenderman, Come Over. A teraz usłyszymy zespół, który chyba jeszcze się tutaj nie pojawił, a jestem jego ogromnym fanem. Jeśli się pojawił, a nie pamiętam o tym, to nic, ponieważ jest świetny. Jest to zespół Hotline TNT. No i jako, że sam jestem muzykiem, gitarzystą, to często lubię sobie obczaić, jakiego sprzętu używają różni wykonawcy. No i byłem ciekawy właśnie, czego może używać zespół Hotline TNT, bo muzyka, którą oni grają, jest naprawdę tak dobrze brzmiąca, z taką ścianą dźwięku. Jest no taka trochę shoegaze'owa, można by powiedzieć. Aczkolwiek dla mnie jest to taki trochę bardziej post-hardcore jednak. No i okazuje się, że zespół ma taki statement swój, że to jest zespół antysprzętowy i oni używają możliwie jak najmniej sprzętu, ograniczając się tylko do gitar i wzmacniaczy, nie używają efektów gitarowych i po prostu wszelkie takie mocne brzmienia pełne i głębokie uzyskują przez posiadanie po prostu na nagraniach bardzo wielu warstw gitar, a na koncertach trzech gitarzystów, czyli chyba całkiem sporo, jak na zespół rockowy. No i myślę, że z koncertów też trochę ten zespół słynie, że są takie po prostu bardzo charyzmatyczne i energiczne. Chciałbym go zobaczyć kiedyś. Oni byli na OFF-ie rok temu albo dwa, ale mnie nie było, więc szkoda. Aczkolwiek chyba wokalista złamał nogę na tym koncercie, coś takiego, więc chyba też za dużo nie straciłem. No, pozdrawiamy utworu Are You Faded, który pochodzi z pierwszego wydawnictwa zespołu, który się nazywa Trilogy.

Are You Faded, Hotline TNT. No super, po prostu dla mnie to jest mega zespół. Jest to taka wypierdolka w kosmos, można by powiedzieć. I posłuchamy sobie jeszcze drugiego utworu z albumu Trilogy i on się nazywa Calling Out To You. A potem zobaczymy, co się stanie. Będzie problem, będzie rada.

Calling out to you, Hotline TNT. Muszę powiedzieć, że ostatnio zrobiłem sobie z moim kolegą Kacperem tiramisu i Kacper kupił prawdziwą laskę wanilii i zrobiliśmy to tiramisu z tą laską wanilii, prawdziwą, i po prostu była naprawdę pyszna. I zrobiłem sobie dla siebie taki cały słoik tego tiramisu. No i zjadłem go naraz i potem mi się zrobiło tak troszeczkę mdło, ale myślę, że dla tej chwilowej przyjemności było warto. Także nic, tylko zajadać. Ja na przykład polecam właśnie sobie zrobić tiramisu. Polecam sobie zrobić też kanapkę. Ostatnio przypomniało mi się, że istnieje taki świetny produkt jak Marmite. To jest ekstrakt z drożdży, którzy jedzą brytole, i nie wiem, muszę sobie to kupić i sobie zrobić tosta z tym. Jak ktoś tego nie próbował, to to smakuje trochę jak Maggi, tylko że ma konsystencję miodu, więc jest nic, tylko kroić i smarować. I co? Teraz posłuchamy sobie innego utworu Hotline TNT, trochę nowszego. I będzie to piosenka pod tytułem Julia's War.

0: Hey, I don't know. What are you doing after this? I just bought a house. I don't know if you want to come play drinking games with me and my 11 roommates.
1: To był właśnie Hotline TNT Julia's War. Jeszcze z takich kulinarnych rzeczy to coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. To może następnym razem sobie przypomnę. Wiem. Przed audycją zjadłem batonika proteinowego i był mega obrzydliwy, a kosztował 11 zł. Chyba, więc nie wiem. Jeśli nie jedliście batonika proteinowego, to nie jedzcie. Jeśli jedliście, to może wiecie, o czym mówię. No i co jeszcze? Od Hotline TNT posłuchamy sobie jednej piosenki i ona się nazywa Lawyers in Love.

Hotline TNT, Lawyers in Love. I zbliżamy się powoli do końca naszej audycji świetnej. Tutaj, Post Office, Radio Afera, super. I jako przedostatnią piosenkę chciałbym puścić piosenkę zespołu Wednesday, który oczywiście na co drugiej audycji tutaj jest puszczany. I jest to taka piosenka, którą znałem wcześniej, ale ostatnio dopiero doceniłem. Pochodzi ona z albumu Rad So God. Mam nadzieję, że ją usłyszę na koncercie niebawem w Polsce, Wednesdaya, na który się wybieram, wraz z moimi przyjaciółmi. I po prostu posłuchajcie tej piosenki, ponieważ ona jest super i w ogóle naprawdę. Let's go. Let's get this.

No, mocna piosenka się tutaj widzę zadziało. Fajne takie, fajne 8 minut, prawie 9, taki można by powiedzieć muzyczna podróż, taki seans. No, to był oczywiście Wednesday Bull Believer. No i takim seansem zakończymy dzisiaj totalnym off-topem, bo po prostu takie mam, widzi mi się. I taką mam ochotę, zakończymy piosenką zespołu Myslowic, Filmowa Miłość. Ja jestem Tytus Walterowicz, to była audycja Post Office. I żegnam się z wami i dziękuję, że mogę tu być, ponieważ to jest świetne. Dziękuję każdemu, kto mnie słucha. I nas, bo nas zazwyczaj jest więcej niż jedna osoba tutaj. I co? Magda jest chora w ogóle, także życzymy powrotu do zdrowia. Za tydzień się słyszymy w jakimś składzie powiększonym. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie wywiad, czy nie. No i co? Do usłyszenia, a was zapraszam do posłuchania. Myslowic, Filmowa Miłość. Cześć.

Kapusta w Canterbury, Adam Katolik. Dobry wieczór. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie włoskiemu zespołowi Daedalus. Był to zespół, który mimo, że wydał tak naprawdę tylko dwie płyty, nie liczę różnych późniejszych comebacków i późniejszych reedycji rozszerzonych i tak z archiwalnymi nagraniami. Myślę o tych dwóch podstawowych płytach z 73 i 4 roku. No to wydaje mi się, że odcisnął on dosyć duże piętno, jeśli chodzi o fusion szeroko pojęte, i to raczej to fusion takie bardziej psychodeliczne i bardziej eksperymentalne niż powiedzmy ten mainstream fusionowy w postaci, nie wiem, Herbie Hancocka choćby, czy Return to Forever, które już w tamtym czasie święciły triumfy. No więc

której płycie mówimy, bo jeżeli mówimy o pierwszej płycie eponimicznej z 73 roku, czyli po prostu Daedalus album się nazywa, no to mamy tutaj do czynienia z Fusion, aczkolwiek tak jak mówię, jest to Fusion, no ten zespół ogólnie często się zalicza do sceny Canterbury, mimo że nie miał on nic wspólnego ani z Anglią, ani tym bardziej z Canterbury. Był to, tak jak wspomniałem, włoski zespół, który pochodził z Pinerolo, takie miasteczko blisko Turynu. Niektóre źródła błędnie podają, że był to zespół z Turynu. Nie, nie, dokładnie był to z Pinerolo. Pinerolo, miasteczko, no tak 50 km od Turynu, ma 35 tysięcy mieszkańców, więc tyle co, no nie wiem, Sieradz powiedzmy. No i zalicza się ten zespół do sceny Canterbury, dlatego że no, jest wiele punktów wspólnych, to znaczy faktycznie jest to fusion z silnymi elementami psychodelii. No i takim właśnie luźnym podejściem, takim nienadętym, bym powiedział, które właśnie charakteryzuje scenę canterburyjską. W sumie ciężko stwierdzić, że członkowie tego zespołu się inspirowali Soft Machine. Na pewno, tak jak wspomniałem, mimo wspólnych mianowników są też rzeczy, dzięki którym ten zespół się dosyć mocno wyróżnia i to jest przede wszystkim, powiedziałbym, wiolonczela elektryczna, której jest tutaj naprawdę dużo. To jest dosyć, mówię, oryginalna, wydaje mi się, rzecz. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiolonczela elektryczna, czy ogólnie wiolonczela się pojawiała w Fusion. No nie wiem, myślę na przykład o utworze Gogoszary Namysłowskiego, gdzie tam faktycznie Namysłowski zagrał na tej elektrycznej wiolonczeli, no ale to był jeden w sumie dosyć krótki utwór, na utwór, który bardzo lubię zresztą, ale jeden utwór tylko na płycie Winobranie. Taka w sumie ciekawostka bardziej to była, no, to nie był podstawowy instrument Namysłowskiego, jak wiemy. No i raczej ta wiolonczela, jak o niej myślę, to raczej w tego typu zespołach się pojawiała incydentalnie, bo tutaj faktycznie tej wiolonczeli elektrycznej jest bardzo dużo. Bardzo fajne brzmienie ta wiolonczela elektryczna. No brzmi tak jak skrzypce elektryczne, tylko niżej po prostu, czyli tak no, dosyć ostro brzmią, fajne takie ostre brzmienie mają. Oczywiście wiadomo, są instrument przepuszczony przez wszelkie możliwe efekty gitarowe, jakie były wówczas dostępne. No właśnie różne takie eksploracje brzmieniowe też charakteryzują Daedalus. Są całe takie, można powiedzieć, segmenty poświęcone właśnie bardziej, powiedzmy, eksplorowaniu brzmień niż graniu jakichś konkretnych melodii. No i to na pewno oddala ten zespół od jazzu i zbliża ją do jakiejś właśnie awangardy, czy nawet można powiedzieć takiej muzyki współczesnej, czy eksperymentalnej elektroniki. Warto wymienić też skład zespołu. Właśnie ten, który zagrał na debiucie eponimicznym. Bracia Di Castri, Marco i Furio. Marco na gitarze i saksofonie. Furio na basie. Fiorenzo Bosansone na klawiszach i właśnie tej elektrycznej wiolonczeli. I Enrico Grosso na perkusji. Gitara nie jest jakimś tutaj szczególnie dominującym instrumentem, ale jeżeli się pojawia, to no ewidentnie słychać inspirację tutaj, czy Fripem, czy Mahavishnu Orchestra, znaczy McLaughlinem. Tak, ogólnie mówię, jeżeli słychać tutaj jakieś inspiracje, no to właśnie tymi co bardziej eksperymentalnymi rzeczami, albo mówię, celowe inspiracje, albo jakieś przypadkowe, ale no w każdym razie brzmi to momentami, no są tu różne punkty styczne z tymi co bardziej eksperymentalnymi rzeczami ze sceny Canterbury, czy w tych bardziej dynamicznych, szybkich, jazzrockowych momentach można tu wskazać podobieństwa z Mahavishnu Orchestra, ale jednocześnie obecność tej wiolonczeli powoduje, że jest to no, jeden z bardziej oryginalnych fusion z lat 70. Okładka tej płyty też jest fantastyczna, też polecam sobie zobaczyć. No i słyszeliśmy właśnie utwór Con z tegoż albumu, a teraz posłuchajmy

mamy sobie najdłuższego utworu, 14-minutowego, CT6, czy CT6, proszę wybaczyć mój, pardon, my Italian. CT6, utwór, który w bardzo dużym stopniu oparty jest na takim, no w sumie dosyć funkowym rytmie, ale i też i bardzo długich transowych solówkach, które są no totalnie niefunkowe, szczególnie właśnie te, te solówki bossansone na klawiszach i wiolonczeli są no mocno awangardowe, mocno odchodzą nawet od Jazz Fusion. CT6.

CT6 tudzież GTSEI zespołu Daedalus z albumu Daedalus. Warto wspomnieć też z ciekawostek, że ten break perkusyjny, który tam w jednym momencie jest wyeksponowany, w tym momencie, kiedy się zaczyna właśnie powiedzmy ten quasi-funkowy fragment, kiedy samą tą perkusję słychać grającą ten funkowy rytm, został samplowany przez Forteta. Fortet, taki zespół IDM-owy Fortet w kawałku Love Cry. No nie ma co ukrywać, że to mocno wpłynęło na ogólnie popularyzację zespołu Daedalus. Właśnie to, że Fortet wykorzystał sample. No ale to bardzo fajnie, to pokazuje, że szeroko pojęci twórcy muzyki elektronicznej w ten sposób też właśnie promują takie mniej znane, starsze, zapomniane zespoły i no to jest coś więcej niż tam bronię cudzej muzyki, naciskanie guzika i samo leci. Innym bardzo ciekawym utworem z tej płyty jest Santiago, utwór, który rozpoczyna tą płytę. Tutaj pierwsze, gdzieś tak powiedzmy, pierwsze 10 czy pierwsze 15 sekund tego kawałka jest takie prawie, że drum and bassowe. Kiedyś puściłem mojemu przyjacielowi ten utwór i no, nie mógł uwierzyć, jak mówiłem mu, że to z 73 roku muzyka, bo faktycznie te pierwsze 10 sekund brzmi tak drum and bassowo, bo jest taki rytm bardzo drum and bassowy i jeszcze te dźwięki wszystkie pasują. No jak wchodzi gitara, to już oczywiście robi się bardzo 70s-owo, bardzo machawisznowo, King Crimsonowa jest ta gitara, ale no nadal brzmi, znaczy zestarzało się w dobry sposób, tak? Tego typu takie fripowe granie na gitarze. Także, aha, no i też warto wspomnieć a propos właśnie tych eksploracji brzmieniowych i tego, co mówiłem, że no takie właśnie, że zespół zaliczany do tego canterburyjskiego brzmienia, no bo połączenie jazzu z psychodelią, no to właśnie w tym utworze to idealnie słychać, bo tak naprawdę więcej niż jakieś 2/3, czy nie wiem, 3/5 długości tego utworu stanowi właśnie solo na elektrycznej wiolonczeli, właśnie sama wiolonczela jest bez innych instrumentów, właśnie elektryczna wiolonczela z też wszelkimi możliwymi efektami gitarowymi. No i bardzo taki psychodeliczny, bardzo kosmiczny fragment to jest. A zatem utwór Santiago.

Santiago, Daedalus. No, niesamowity utwór dosyć i pokazuje, jak bardzo właśnie fusion może być ciekawą muzyką i że niekoniecznie to musi być taka miałka muzyka z windy, że bardzo duże emocji tu może w tym być. Oczywiście taka funkowy fusion też jest fajny, ale no, czasami człowiek łaknie czegoś nowego, czegoś innego. No i ten utwór, myślę, będzie dobrym wstępem do posłuchania utworu, czy ciągu utworu w zasadzie z drugiego albumu z 1974 roku. Album się nazywa Materiale per tre esecutori e nastro magnetico, czyli materiał dla trzech wykonawców i taśmę magnetyczną. No i tytuł tego tej płyty mówi wszystko, to znaczy jest to muzyka elektroakustyczna z elementami free jazzu, czy takiego free improv nawet. Jest to w bardzo dużym stopniu, choć już ta pierwsza płyta, choć była powiedzmy dosyć eksperymentalna, no to jednak mieściła się w ramach fusion. Tutaj mamy zupełne zerwanie z tym. Skład trochę mniejszy, wykruszył się jeden z tych braci, Di Castri, ten basista się wykruszył, czyli pozostał Marco, czyli ten saksofonista i gitarzysta w jednym. Utwory Rumore Bianco i Emergenza A i Emergenza B. Rumore Bianco to jest, zdaje się, po włosku, nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że to znaczy biały szum, dlatego że faktycznie mam tam pół minuty białego szumu, także jakby co, to nie regulujcie odbiorników, to tak powinno być. No czysta muzyka elektroakustyczna to jest, czyli klimaty Stockhausen, tudzież jakiś tam... No to najbardziej eksperymentalne, krautrockowe rzeczy, powiedzmy.

Daedalus, kawałki Rumore Bianco, Emergenza A i Emergenza B z albumu Materiale per tre esecutori e nastro magnetico, 74 rok. Kontynuując wątek tego typu muzyki, posłucham sobie teraz dwóch utworów na koniec już. Jedna z reedycji właśnie tej płyty z lat 90. na CD z dopiskiem Pezzi Inediti 75-76 zawiera więcej utworów w tym stylu właśnie z tych lat niepublikowanych w latach 70. opublikowanych właśnie na tej reedycji CD z 99. I posłucham sobie teraz utworu Più Delicata del Suo Corpo, czyli dosłownie jak sprawdziłem delikatniejszy niż jej ciało. To brzmi jak jakiś, nie wiem, tytuł utworu Italo Disco, jakiegoś, nie wiem, Felicita, czy coś takiego. Czy to jest podobne do Felicita, to no, ocencie sami.

più delicata del suo corpo. Na koniec sobie posłuchamy jeszcze jednego utworu podobnej długości, utworu właśnie Daedalus, z tych niepublikowanych nagrań, tych z lat 75-76, znaczy niepublikowanych w latach 70., opublikowanych w 99. Utwór z kordami, Zapomnij o mnie, jak sprawdziłem, to znaczy. Też brzmi jak nazwa jakiegoś, właśnie tak bym sobie wyobrażał, włoski popowy utwór. Utwór zdominowany brzmieniowo przez fizharmonię, co ciekawe, choć wykorzystywaną w mocno, no powiedzmy też, nietypowy sposób. A tymczasem no zostawiam was z tym utworem, zapraszam na modlitwy psychodeliczne. A to była Kapusta w Canterbury, Adam Katolik, do usłyszenia za tydzień.

0: z Abrakadabra, Smokes of Krakatau, wolniej, ciężej, i też pojawiły się nowe rzeczy, które nie pojawiały się wcześniej u was. Cóż to było?
1: Zgadza się. No, ten numer to jest mój debiut wokalny, taki studyjny, także to było ciekawe wyzwanie dla mnie. Oprócz tego pierwszy raz grałem też na syntezatorach, na nagraniu takim studyjnym. No także tutaj przecieram szlaki, które prowadzą nas do nowej płyty Smokesów, gdzie też pojawią się syntezatory, co prawda nie moje, i na dwóch lub trzech numerach wokal główny będzie też mój. Także nauka się opłaciła, tutaj chodzę na lekcje już od dłuższego czasu do mojego kolegi ziomka Mateusza Muchajera, pozdrawiam i polecam serdecznie.
0: Ale jeszcze na koncercie nie śpiewałeś.
1: Śpiewałem już kilka razy. No, chyba ze 4 albo 5. Przy czym na pierwszym koncercie to był jeden numer tylko. Ale na kolejnych już w dwóch numerach. Trzeci jest jeszcze taki nie do końca dookreślony, dlatego że wymyśliłem sobie, że będziemy mieli akustyczny numer na naszej płycie i ten trzeci będzie akustyczny, o ile dojdzie on do skutku, bo jeszcze jest najbardziej, że tak powiem, work in progress ten trzeci.
0: Właśnie. Ja ile sobie liczę już materiał na wasz nowy album? Czy to jest świeża rzecz, nowo, niedawno napisana, czy on już dojrzewa od dłuższego czasu?
1: On dojrzewa od dłuższego czasu. No, tą pierwszą płytę wydaliśmy już dobre parę lat temu i już w trakcie wydawania były zalążki nowych numerów. Część z nich ma przynajmniej 2-3 lata. Część z nich może z rok. Natomiast one też przechodziły jakąś tam ewolucję w międzyczasie.
0: Jakiś czas temu spotkaliśmy się, ty akurat byłeś w drodze na próbę, ja byłem w pracy, i opowiedziałaś mi, że zagraliście ten materiał, nie pamiętam, czy to był producent, czy ktoś, kto zajmuje się generalnie muzyką pod kątem technicznym, chyba producent.
1: Producent i też inżynier dźwięku.
0: Okej, okay. Czyli trafiłem tu i tu. I powiedział, że byście jeszcze trochę pomilili ten materiał.
1: Zgadza się. To było bardzo fajne doświadczenie, chociaż też takie wymagające trochę pokory od nas, gdzie myśleliśmy, że no już zaraz wskakujemy do studia. Ja powiem szczerze, że miałem takie wrażenie, że kurczę, jeszcze tak nie do końca to wszystko siedzi. I ta osoba, no jako taki głos z zewnątrz, rzeczywiście nadała jakiś kształt tym moim wątpliwościom. Także myśleliśmy, że będziemy nagrywać jesienią nawet zeszłego roku, a wynika, że będziemy nagrywać latem tego roku.
0: Ja już pytałem i już wiem, ale z tego, co mi powiedziałeś, nie wyrobicie się przed Riffields, jeśli chodzi o... Może z nagraniem się wyrobicie, ale z wydaniem materiału się nie wyrobicie.
1: No, szczerze wątpię. Byłoby fajnie, ale... Myślę, że jakość jest priorytetem. Jakby od samego początku się też staramy nie spieszyć, żeby jednak te numery osiągnęły taki ostateczny kształt, taki jak powinny mieć. Także myślę, że tutaj pośpiech nie działa na korzyść.
0: Ja nie chcę być psujem, ani tam niszczycielem dobrej zabawy, ale z każdym muzykiem, z jakim rozmawiam, to zawsze, za każdym razem słyszę, jednak mógłbym coś inaczej nagrać w tej płycie. Albo mogłem to zrobić jednak inaczej.
1: Na pewno tak będzie tym razem też.
0: No i jestem tego pewien. Ale fascynuje mnie ta pogoń muzyków za ideałem, a później i tak ten ideał jest gdzieś poza datą wydania albumu. Gdzieś jest później. Gdzieś później przychodzi, gdzieś ta wizja. To jest bardzo ciekawe. Jakieś plany, kiedy się uda wydać?
1: Chcielibyśmy wydać ten materiał jakoś na jesień, żeby w okolicy jesieni, zimy zrobić sobie traskę po Polsce i może tym razem nie tylko, bo celujemy też w Czechy, Niemcy. Nie chciałbym tutaj wyskoczyć za bardzo do przodu, ale jest taki niemiecki zespół, z którym rozmawiamy już na temat wspólnej traski. Natomiast no, trzeba to jakoś tak czasowo wycyrklować, żeby no, nie strzelić za wcześnie z tym, ani za późno.
0: Z zapowiedzią czy z umówieniem się na trasę?
1: No, ze wszystkim. Niestety organizowanie trasy, zwłaszcza gdzieś tam na przykład w Berlinie, no, wymaga jakiejś takiej ośmiomiesięcznego wyprzedzenia, więc będziemy musieli, może to nawet na dobre wyjdzie, że najpierw się umówimy na koncerty, a dopiero potem sfinalizujemy płytę. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie nic nie jest jeszcze, że tak powiem, sfinalizowane, więc work in progress.
0: Dobra. Czy coś... O, dobra, to ja chciałbym jeszcze zadać ostatnie pytanie związane ze Smokes of Krakatau. Będzie inaczej, czy będzie podobnie?
1: A to ciekawe. Będzie podobnie, ale inaczej.
0: Okej.
1: Okay. Ale myślę, że dość podobnie. Natomiast powiedziałbym tak... Feedback, jaki słyszeliśmy, bo ostatnio jak graliśmy koncerty, pograliśmy sobie w różnych miastach w ostatnich paru miesiącach, między innymi z zespołem Highfly, z Dance Haze w Warszawie, w Łodzi i nie tylko. I usłyszałem taki feedback, że w końcu brzmimy jak spójny zespół, że to jest wszystko takie spójne jakieś takie. Nie wiem do końca, co to znaczy. Mi się zupełnie inaczej na to patrzy. No ale taki feedback dostaliśmy.
0: Ja może na poza anteniu tobie powiem, jaką mam opinię taką ogólną na temat pierwszej i drugiej płyty, bo mam jakąś taką stałą formatkę do tego, ale to już nie na teraz, nie na antenę, tylko to już tak prywatnie. A teraz posłuchamy zespołu, który zagra na Refills już pod koniec sierpnia. Czy powiem, co to za zespół przed, czy po utworze?
1: Myślę, że powiedzmy przed.
0: Dobra, to jest zespół Astral Fungus Cult, a utwór nosi tytuł Astral i to jest przycięta singlowa edycja tego utworu.

0: Astral Fungus Cult, singiel o tytule Astral, przycięty do właśnie wersji singlowej. I zagrają na Refields. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do festiwalu. To będzie edycja numer
1: 5.
0: Okej. Nie było przez 2 lata Refields. Co się stało w tym czasie? I tutaj pewnie, gdyby to był jakiś wywiad w publicznej telewizji, bądź mocno komercyjnej, puściłbym jakąś taką smutną muzykę. To by nas nastroiła do tego, ale nie przygotowałem się w taki sposób.
1: Tak, no sprowadza się to do tego, że organizowanie festiwalu jest... To nie jest to łatwa sprawa, zwłaszcza, że my tutaj działamy w obrębie takim mocno undergroundowym. Działamy na rynku, który jest dosyć taki, powiedziałbym, nasycony, jak chodzi o tego rodzaju imprezy. Także borykaliśmy się z tym, że nie zawsze się to spina finansowo, że jest to trudne, że jest czasami problem z zaangażowaniem gdzieś tam organizacyjnym. No także potrzebowaliśmy sobie odpocząć, zwłaszcza, że no, stres, lęki jakieś związane z organizowaniem festiwalu potrafią zmęczyć człowieka. Ja nie ukrywam, że ja mam takie depresyjno-lękowe jakieś tendencje i trochę mnie to przeorało, powiem szczerze, te 4 lata z rzędu. Fajnie było zrobić sobie przerwę. No a with a little help of our friends, i tutaj shout out do Jacka Trepko z Interstellar Smoke Records, który wspiera nas w organizacji tegorocznej edycji. No postanowiliśmy spróbować jeszcze raz.
0: Jaka to była decyzja? Jak długo była planowana, przemyśliwana i zapytam wprost, czy była ona ciężka?
1: Co roku zadawaliśmy sobie pytanie, bo festiwal organizuję ja z moimi przyjaciółmi. Założyliśmy razem fundację, także mamy taką oficjalną formę i to była też jedna z takich dużych lekcji, jak pomiędzy nami podejmować takie decyzje, jak rozmawiać z nimi tak, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. I paradoksalnie ta decyzja nie była aż tak trudna, dlatego że nie pamiętam, czy w zeszłym roku, czy w zeszłym roku spotkaliśmy się i oficjalnie omówiliśmy, czego tak naprawdę byśmy potrzebowali, żeby taki festiwal zorganizować. No i sprowadziło się to do przemyślenia pewnych takich kwestii organizacyjnych, zmienienia pewnych kwestii organizacyjnych, które zwiększyły trochę koszty. No i jakby efektem tego było to, że określiliśmy sobie jakąś kwotę, którą musielibyśmy otrzymać z zewnątrz. Wtedy, pamiętam, składaliśmy też wniosek o dofinansowanie do ministerstwa, nie pamiętam dokładnie nazwy.
0: Pewnie kultury jakiegoś.
1: Tak, kultury, ale to ma taką trochę dłuższą nazwę.
0: Kultury i koncertów stanerowych.
1: Dokładnie. Także ustaliliśmy sobie warunki, które musiałyby być spełnione. No i później szukaliśmy jak różnych opcji, jak te warunki gdzieś tam doprowadzić do realizacji. No i akurat tamtego grantu nie udało nam się otrzymać, ale w pewnym momencie pojawił się właśnie Jacek Trepko z Interstellar Smoke Records, który stwierdził, że chciałby nam pomóc. Omówiliśmy to sobie wewnętrznie i stwierdziliśmy, że tak, to będzie to. Let's give it a shot. No i to było dosyć późno jak na rozpoczęcie organizowania festiwalu, bo jakoś na samym początku tego roku, kiedy te rozmowy zaczęły faktycznie jakiś taki konkretny bieg przyjmować. No ale od słowa do słowa wszystko doprowadziło do tego, że ostatecznie będziemy ten festiwal organizować w tym roku.
0: Przypomnij mi, kiedy ogłosiliście?
1: W marcu?
0: W marcu, no... Od marca do sierpnia, 5 miesięcy.
1: Nie jestem pewien.
0: Trzeba sprawdzić w internetach. No ale tak czy siak, no załóżmy, że to jest marzec, to jednak faktycznie mało czasu. Jakiś feedback z zewnątrz?
1: A propos organizacji?
0: Tak.
1: Oj, nie wiem, czy mieliśmy jakiś feedback. W sensie, no, osoby, które do nas przyjeżdżały, zawsze mówiły, że super, fajnie i tak dalej. Ale nie wiem, czy o to pytasz do końca.
0: No, znaczy nie pytam, właśnie nie wiem do końca, o co pytam. Raczej chodziło mi o to, czy dostaliście jakieś info z osób, które nie są zaangażowane w organizowanie festiwalu, że super, że chętnie przyjadą ponownie.
1: No tak, zdecydowanie to. Na przykład będąc na zeszłorocznym Red Smoke Festival, czy jeszcze poprzedniorocznym, codziennie kilka razy albo nawet więcej odpowiadałem na pytanie, o, robicie festiwal w tym roku? No nie wiem, zobaczymy, coś tam. No widać, że jest zainteresowanie wśród ludzi. Mamy chyba też taką grupkę, można powiedzieć, fanów, entuzjastów Reef Fields i no nie ukrywam, że ta ich ciekawość, zaangażowanie i te pytania też były dosyć motywujące.
0: Rozumiem. Dobra. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać, co się działo w tym czasie?
1: No pojeździłem sobie na różne inne festiwale.
0: Właśnie.
1: Poobserwowałem sobie. Wiele inspiracji takich line-upowych zaczerpnąłem. Na przykład strasznie mi się podobał Skowronkowy Jarzmin, na którym byłem w zeszłym roku. Bardzo w ogóle ciekawy festiwal, który robi coś, co marzy mi się też, aczkolwiek nie jest to zrealizowane w takim stopniu, w jakim bym chciał, w sensie mieszania różnych klimatów. I na tym Skowronkowym Jarzminie w zeszłym roku naprawdę pięknie były połączone różne gatunki muzyczne, różne sceny. I też pamiętam koncert zespołu Jarzmo, który dzisiaj też puścimy. Byłem na tym koncercie i pomyślałem sobie, kurczę, tak bardzo bym chciał, żeby oni zagrali w Gałązkach. I udało się. Bardzo się z tego cieszę. To był taki... jak tylko wiedziałem, że będziemy robili Reef Fields, to pierwsze, o czym myślałem, to żeby bukować Jarzmo.
0: Rozumiem. Odnośnie tych pomysłów zaczerpniętych z innych festiwali, to jeszcze ciebie trochę tutaj podpytam, bo też z tego, co wiem, jesteś, można powiedzieć, festiwalowiczem? Jeździsz chyba na kilkadziesięć festiwali chyba już zaliczyłeś, z tego, co kojarzę.
1: Oj, myślę, że tak. Bardzo lubię jeździć na festiwale. To też gdzieś tam popchnęło mnie do tego, żeby samemu festiwal zorganizować. Natomiast jeżdżę na festiwale dosyć różne, bo nie tylko takie rockowo-stonerowe, bardzo lubię festiwale muzyki elektronicznej. I chciałbym kiedyś na Reef Fields mieć jakąś taką małą elektroniczną scenę. Myślę, że w tym roku raczej to się nie ziści, chociaż zobaczymy, ale może kiedyś.
0: To jest kierunek, który chyba wiele festiwali powoli obiera, ale to też mam pewne opinie, które gdzieś tam przedstawię tobie na poza antenium. Nie wiem, czy wrócimy może do tego na antenie. Zobaczymy. Teraz zagramy zespół TET i perkusista Tomek zagra nie tylko w TETcie.
1: Tak, zgadza się. Tomek Gołda zagra u nas koncert z zespołem TET. Natomiast będzie też grał na zastępstwie perkusyjnym w Smokes of Krakatau w niedzielę przed otwarciem jamów. Tradycyjnie zagramy koncert ze Smokesami i ponieważ niestety Arka Namysłowskiego nie będzie z nami w tym roku, zastąpi go Tomek Gołda. I no cóż, no, nie powiem, że się cieszę, że Arka nie będzie, ale bardzo się cieszę, że akurat Tomek go zastąpi, bo to jest doskonały perkusista, świetnie się odnajduje w najróżniejszych klimatach. Swoją drogą pozdrawiam Areczku, jeśli nas słuchasz. Tomeczku, jeśli nas słuchasz, pozdrawiam serdecznie.
0: To co, to zagramy Dom w cieniu gruszy.
1: Tak jest, piękny numer.

0: No i wróciliśmy na antenę. Ja tylko powiem, że za 30 sekund wybije godzina pierwsza, to jest Radio Afera. Wojtek Rifield, Smokes of Krakatau w studio. Ta audycja nazywa się Modlitwy Psychodeliczne i rozmawiamy o różnych rzeczach, głównie o festiwalu Rifields. Dobra, za nami Ted, Dom w cieniu gruszy, a ja się ciebie teraz zapytam, jak to się bukuje zespoły teraz, a jak się bukowało je na początku?
1: No, fajne pytanie. Na początku to było takie błądzenie w ciemności. Bardzo się czułem też niepewnie, odzywając się do różnych zespołów. Aczkolwiek pierwsza edycja w ogóle rządziła się troszkę swoimi prawami, bo jako że byliśmy bardzo małym, znaczy nie byliśmy jeszcze festiwalem, dopiero chcieliśmy być festiwalem.
0: Ja tu jeszcze tylko dodam hashtag pandemia.
1: Tak, to był 2020 rok. Powiem tak, wtedy zespoły przyjeżdżały z zajawki. Mało też było koncertów, także same polskie kapele wtedy mieliśmy. Bardzo też mieliśmy skromne stawki dla naszych muzyków. Także do dzisiaj jestem wdzięczny wszystkim, którzy zgodzili się wtedy przyjechać. Także pierwsza edycja jeszcze to było takie raczkowanie, dopiero następna była jakimś takim chodzeniem, ale wciąż w ciemności. Uczyłem się tego w miarę jak to robiłem. Na tej edycji czułem się już dużo pewniej. Odzywałem się do wielu zespołów zagranicznych z taką większą pewnością i też miałem świadomość, że po prostu są... I to jest coś, co wyciągnąłem właśnie z poprzednich edycji. I właśnie w sumie ta pierwsza też mi to mocno pokazała. Są zespoły, które po prostu chcą zagrać koncert na fajnym wydarzeniu. I ich to jara i po prostu chcą przyjechać, nawet jeżeli stawki nie są jakieś niesamowicie wspaniałe. Także szukam zespołów, które mają entuzjazm do grania. Oczywiście no, aktualnie mamy możemy zaoferować dużo więcej niż na początku. Ale ten entuzjazm jest właśnie tym, czego najbardziej szukam. Natomiast tak, mam taką listę, właściwie trzy różne listy zespołów o różnej, że tak powiem, skali, małych, średnich i takich typowo na stanowiska headlinerskie. Ta lista rośnie nieprzerwanie od samego początku. Także w większości po prostu piszę do jednego zespołu, piszę do drugiego, trzeciego, czwartego. Większość nie odpowiada. Niektórzy odrzucają nas po poznaniu warunków, ale są tacy, którzy właśnie z wielkim entuzjazmem stwierdzają, hej, to jest fajne, zróbmy to. Też dużą różnicą względem tego, jak było na początku, jest to, że mamy bardzo dużo zgłoszeń. W momencie, kiedy zaczęliśmy już wychodzić na takie międzynarodowe wody, gdzieś tam jesteśmy na radarach agencji bookingowych zagranicznych i od nich dostaję bardzo dużo spamu z ofertami. Z ofertami koncertowymi, natomiast zupełnie się to okazało nieprydatne jak dotychczas, szczególnie właśnie w tym roku, ze względu na to, że tak późno wzięliśmy się za organizację. De facto jak bukowałem naszych headlinerów, to te agencje bookingowe już szukały slotów raczej na kolejny rok niż na ten, albo na jakieś tam zimowe trasy. Także to było tym bardziej wyzwanie, że musieliśmy znaleźć zespół, który będzie chciał po prostu przyjechać typowo na samo Rifields.
0: A jak wspominasz bookingi przeszłe? Jakie miałeś oczekiwania przy pierwszym, takim już popandemicznym bukowaniu, jak te oczekiwania wypadły w rzeczywistości?
1: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć o oczekiwaniach. Najwięcej się zmieniło w moim podejściu, w sensie takim, że trzeba po prostu odważnie pytać, wychodzić z inicjatywą i nie bać się tego, że jesteśmy małym festiwalem, przedstawiać rzeczy takie, jakie są. No i głównie to jest taka taka różnica.
0: Czy jak jeździsz na festiwale inne, to czujesz się, jakbyś był w pracy?
1: Nie, na szczęście nie. Chociaż są takie momenty, kiedy obserwuję jakieś inne wydarzenia i myślę sobie, kurczę, czemu my tak byśmy nie mogli zrobić? Szkoda, że coś tam. Rozmawialiśmy tutaj przed chwilą poza anteną na przykład o prawie wizualnej festiwali z szeroko rozumianej grupy muzyki elektronicznej i bardzo mi się to podoba. Ja jeżdżę też na takie festiwale. Chciałbym, żeby w ogóle festiwale stonerowe, festiwale rockowe trochę się tym zainspirowały. I też chciałbym, żeby Riffields mogło tak wyglądać. Natomiast niestety w sytuacji, kiedy my tutaj walczymy o przetrwanie i każde 100 zł w budżecie się liczy, to trudno jest mierzyć w coś takiego. Ale w przyszłości, kto wie.
0: Rozumiem. Ale najważniejsze, że wciąż nie jesteś w pracy, nawet kiedy jedziesz sobie na festiwal dla rozrywki, bo znam takie osoby, które jadą na festiwal i są wciąż jedną nogą w robocie.
1: No mam nadzieję, że taki los mnie nie spotka.
0: A powiedz mi, no właśnie, już powiedziałeś zresztą o tym Jarzmie, że ich widziałeś i stwierdziłeś, że ich fajnie byłoby zabukować i ich zabukowaliście. Czyli jednak, złapałem cię na gorącym uczynku, byłeś w pracy.
1: No kurczę, można tak powiedzieć właściwie. Natomiast to było bardzo miłe doświadczenie. To było taki napływ inspiracji i zachwytu. No to jest taka iskierka, z której cała ta inicjatywa w ogóle wychodzi, no, z zajawy.
0: No tak, no korzenie były mocno zajawkowe, no bo to była też bardziej chyba brak tej zajawki w przestrzeni tamtej, kiedy to się zaczynało.
1: Tak, to był zły czas dla zajawy.
0: Tak, bardzo zły. Słuchaj, wybraliśmy utwór Astrokota, który grał u was na festiwalu. W którym roku to było? Pamiętasz?
1: Oj, trudne pytanie.
0: Zlewają ci się te edycje?
1: Oj, tak, tak. Ja, jak ktoś mnie pyta o line-upy, to otwieram szafę i patrzę na koszulki.
0: Rozumiem.
1: No dobra. Ale tak, Astrokot zagrał u nas, bardzo fajny koncert i też bardzo dobrze wspominam jego udział w Jam Session. On jest bardzo takim kreatywnym człowiekiem. Marian, pozdrawiamy, jeśli nas słuchasz. Także te jamy w tamtej edycji, no to mógł być 22 albo 23 rok. Jakoś tak. Tak mi się wydaje. Te jamy bardzo zyskały dzięki jego udziałowi.
0: No to może Marian, wpadniesz w tym roku?
1: Ja też dodam, że Marian będzie jako gość dogrywał syntezatory do jednego z naszych numerów Smokes of Krakatau na następną płytę. No i też liczę na to, że zagra z nami na Riffields.
0: W tym roku.
1: W tym roku.
0: No dobra, no to już są pewne predykcje, że możliwe, że Astrokot się pojawi w gałązkach. Ty natomiast zagrałeś na gitarze w... Właśnie, mało tego ostatnio jest od Astrokota, zdecydowanie za mało. Komandorze Mruczku to nie były pieczarki. Singiel wydany niedawno, ale ja bym powiedział, że to mało. Czy to jest mało?
1: No, bardzo chętnie usłyszałbym całą płytę.
0: no to my będziemy lobbować. Dobra, to posłuchajmy sobie komandora Mruczka i co? I za moment wrócimy do was z kolejną porcją pytań i odpowiedzi.

0: Ojej, Alan Hałasowa. Astrokot, komandorze Mruczku, to nie były pieczarki. A ja teraz zadam pytanie. Mówiliśmy trochę o muzyce elektronicznej, o festiwalach muzyki elektronicznej. A ja teraz zadam pytanie, czy Riffields można określić jako festiwal stonerowy?
1: Oj, czy Riffields to festiwal stonerowy? No tak, ale powiem szczerze, że jakby to określić? Ja robię wszystko, żeby to był jak najmniej stonerowy festiwal. Staram się właśnie dobierać line-up, który będzie, jakby to powiedzieć, podobał się osobom, które lubią stoner, ale które jak najmniej ze stonerem będą miały wspólnego. I też stąd jakby od samego początku tak sobie troszkę o tym myślałem. Między innymi dlatego, że no już jest Red Smoke, ale też dlatego, że na przykład ja robię ten festiwal u mojego przyjaciela pod jego domem. On nie słucha stoneru i sobie pomyślałem, fajnie, jakby to się wszystkim podobało. A też no nie wiem, stoner jest troszkę taki... Te wszystkie rzeczy dookoła są strasznie ciekawe, takie właśnie interesujące. Stoner sam w sobie potrafi być troszkę nudny. No nie wiem, nie chcę tak powiedzieć, że nudny, ale
0: hańba. Zaraz zaczną krzyczeć.
1: Dookoła się dzieje mnóstwo interesujących rzeczy. Cała taka scena neopsychodeliczna, super, tam są zespoły, super muzyka, także staram się eksplorować różne takie rzeczy.
0: Rozumiem. W tegorocznym line-upie, co jest najbardziej stonerowe, a co najmniej?
1: Najbardziej stonerowe, myślę, że tak. Astral Fungus Cult jest takie stoner dumowe. Jest Lovecraft, tutaj jeszcze nie ogłoszony, także...
0: Właśnie ogłoszony.
1: Dowiadujecie się w tym momencie. Lovecraft jest takim fajnym po prostu...

0: Stonerkiem. No i też nasz główny headliner, Cowboys and Aliens, zespół z Belgii, old school, działający od 96 roku. To jest taki europejski kajus, powiedziałbym. Taki nóżka sama chodzi, taka fajna energia, dosyć szybka muzyka. Także to jest mocno stonerowe, chociaż nie takie, nie w stylu takiego wolnego, epickiego, psychodelicznego mocno stoneru, bardziej takiego właśnie kajusowego Queens of the Stone Age klimatu.
1: Ja bym powiedział, że trochę tutaj też heavy metalu słychać momentami.
0: O, tak, tak, tak.
1: Takie już szybsze granie faktycznie. No, gdzieś tam na początku kajusa trochę tego takiego heavy metalowego sznytu dało się gdzieś tam wyharatać. Mhm. Z tym bym to skojarzył, tak prywatnie, osobiście. Mhm. Uwaga, odkładam znowu butelkę, nie chcę nahałasować. Czyli Riffields jest stonerowym festiwalem, ale jednak trochę nie.
0: Trochę nie. Mam nadzieję, że będzie ewoluował może pójdzie w stronę takiego eklektycznego bardziej festiwalu.
1: Mówisz ewoluował, czy już gdzieś czujecie w kościach, że wróciliście na dobre?
0: O, trudne pytanie. Nie wiem. Wróciliśmy na razie, a czy na dobre, to zobaczymy.
1: Dobra. To jeszcze zapytam się, od czego to będzie zależało. Zapytam się też na pewno tutaj, to też jest dla tych, którzy byli już na tym festiwalu i nas słuchają, co się zmieniało i co teraz będzie innego. A na ten moment posłuchamy po prostu utworu Rabbit Hole formacji Cowboys and Aliens, ich w ogóle tegorocznego wydawnictwa swoją drogą, bo jest z marca tego roku. Właśnie, Rabbit Hole, Finis Temporum, tytuł albumu, słuchajmy.

0: Poza anteną porozmawialiśmy o liczbach i powiem tobie, że ja na przykład gdybym, oczywiście nie zrobiłbym tego, bo chyba mam za słabą psychę, żeby organizować festiwal, ale mnie chyba najbardziej by przerażało ogarnięcie tej całej logistyki związanej z chociażby z częścią sanitarną, bo to jednak jest bardzo ważne i bardzo potrafi popsuć właśnie doświadczenie festiwalowe, jeśli coś gdzieś nie kliknie w tej kwestii.
1: I tak, zgadzam się, że to jest bardzo ważny czynnik, aczkolwiek organizacyjnie akurat ta kwestia jest dość prosta. Mamy firmę, z której zawsze korzystaliśmy, dzwonimy, zamawiamy, przyjeżdżają, dostarczają i jest git. I tak, zawsze staramy się mieć ciepłe prysznice, także w tym roku też mierzymy w taki poziom komfortu luksusowego.
0: No to jest już dużo. Chociaż, no nie wiem, standardy się chyba zmieniają. Ile razy myłeś się w zimnej wodzie? Na ilu festiwalach?
1: No trochę tego było, aczkolwiek nie ukrywam, że jeżeli woda jest zimna pod prysznicem, to szukam jakichś innych alternatyw. Nie zachęca.
0: Jak bardzo była zimna ta woda?
1: Oj, bywała bardzo zimna. Na uroczysku na przykład bywała bardzo zimna, ale też warunki były sprzyjające, bo było dosyć upalnie. Także wtedy to jest całkiem, nawet potrafi być przyjemne na swój sposób.
0: Okej, okay, ale jakby nie było ciepło, to byłoby nieprzyjemne bardzo.
1: Oj, bardzo.
0: No, nie wyobrażam sobie trochę zimnego prysznica na festiwalu. Ale to też chyba, właśnie, to też pytanie trochę do słuchaczy. Czy to jest dla was coś ważnego? Taka rzecz jak ciepły prysznic. Czy jesteście w stanie zaniechać tej higieny, żeby być na fajnym koncercie? To jest dość ciekawe pytanie. Chyba się to zmienia z wiekiem.
1: Myślę, że tak, ale myślę, że też nie wiem jak u innych osób, ale ja biorę to mocno pod uwagę, jak wybieram, na jaki festiwal się wybrać. To jest, nie jest to decydujący czynnik, ale ważny.
0: Rozumiem. No,
1: chociaż jestem coraz starszy, też nie wiem, czy to tak właśnie trochę nie idzie z wiekiem, no.
0: No ja, prawdę powiedziawszy, staram się o tym myśleć, ale też no, nie powiem, gdyby mi zależało mocno, to chyba byłbym w stanie jeszcze przepękać. No ale też zauważam, że z wiekiem muszę się myć częściej. Nie mogę już tam 3-4 dni przepękać.
1: Ja też tak mam.
0: I chyba to, z tego co rozmawiam ze znajomymi, to chyba już każdy tak ma. Wśród moich równolatków. No dobra, pogadaliśmy o takich nudnych rzeczach, ale zarazem bardzo ważnych. Co się zmieniło na przestrzeni, jeśli chodzi o Rifffields?
1: Tak naprawdę bardzo mało. Jak chodzi o formę festiwalu, rozważaliśmy na przykład, żeby zrobić mniejszą scenę, rozważaliśmy, żeby zrobić drugą scenę, ale tak naprawdę festiwal praktycznie tej swojej formy nie zmienia. Chyba najbardziej zmieniło się bukowanie. Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony z line-upu, który udało mi się zebrać w tym roku. Świetne naprawdę zespoły polskie i zagraniczne. Dosyć sporo, najwięcej w ogóle zagranicznych ze wszystkich edycji, bo mamy aż 3 zagraniczne zespoły i jeden taki połowicznie, bo polsko-japoński acid sitter. Ale generalnie formuła pozostaje ta sama. Na noc puszczamy, po koncertach puszczamy filmy klasy Z. W ciągu dnia gramy koncerty, w niedzielę jest jam session. No i tyle. Tak. Po cichu mam nadzieję, że uda nam się też popuszczać trochę, zrobić jakieś DJ-sety. Mamy większą szansę na to niż wcześniej, dlatego że Janek Chojnowski z Astrofungus Cult będzie pożyczał nam nagłośnienie na jam scenę. Także być może uda się je wykorzystać, żeby popuszczać jakąś muzykę też. Wiem, że oni też robią jakieś DJ sety w ogóle. Jeśli się nie mylę, chyba nazywało się to Astrofungus DJ Experience, coś takiego. Graliśmy koncert ostatnio w Gdańsku i mieli też puszczać muzykę, ale tam była taka sytuacja, że no, mówiąc w skrócie, nie udało się to, także nie usłyszałem ich, ale może na Refields.
0: Liczę na to. Słuchaj, no to ja chyba na ten moment nie mam pytań związanych z tym, co się zmienia. Ale mam jeszcze jedno pytanie, czy oprócz tych DJ setów, co chciałbyś, no i dekoracji, co chciałbyś jeszcze ewentualnie zmienić, ale nie ma po prostu na to zasobów?
1: To trudne pytanie, bo to właśnie głównie te dwie rzeczy. Fajnie by było mieć drugą scenę, na której mogą być koncerty w czasie, kiedy, bo mamy formułę koncert, próba dźwięku, koncert, próba dźwięku, koncert, próba dźwięku. Także są takie przestoje. Fajnie by było mieć drugą scenę, gdzie koncerty odbywałyby się w trakcie próby dźwięku drugiej sceny. Natomiast mamy na tyle niedużą przestrzeń, że nie wiem, czy to jest wykonalne. Chociaż jakby tam na końcu tej łąki postawić taką małą scenkę, no.
0: Jakiego zasobu wam brakuje najbardziej?
1: No pieniędzy zdecydowanie. Niestety, okay. niestety, tu się wszystko zaczyna i tu się wszystko kończy.
0: Rozumiem. Ale czasu macie wystarczająco dużo.
1: Tak, tak. Myślę, że nawet trochę za dużo, bo niedzielę mamy troszkę niedozagospodarowaną, powiedziałbym. W sensie gramy koncert ze Smokesami, robimy jam session. Jam session jest super, ale to wszystko kończy się takim wczesnym wieczorem w niedzielę, a myślę, że spokojnie mogłoby potrwać do nocy.
0: Rozumiem. W związku z tym, że otaczają ten festiwal pola, to posłuchamy utworu o tytule Pług formacji Jarzmo.

0: Jasz mój pług. Po polach akurat. Refields. Na poza antenim padło sformułowanie Hopecore Edition. Ja na początek zapytam, co można rozumieć poprzez Hopecore?
1: Hopecore, wydaje mi się, że Hopecore to jest taki nurt memów. takich o nadziei, takich śmiesznych trochę, ale takich w klimacie takim jest jakby acknowledge'ującym, przepraszam, że z angielska, ale jakby takim przyznającym, okej, no jest ciężko, ale spójrzmy na tą pozytywną stronę. I to był pomysł Pawła, którego pozdrawiam serdecznie. Pawła, który jest jednym ze współorganizatorów, u którego de facto na chacie robimy ten festiwal. On ma różne takie czasami pomysły. On ma różne dobre pomysły. Na przykład jednym z najbardziej znanych utworów Smokes of Krakatau jest cover Rudiego Schuberta Combine Bison. I to był Pawła pomysł, żeby to zrobić. Jak rzucił ten pomysł, żeby zrobić festiwal pod szyldem Hopecore, od razu jakoś tak poczułem, o, to jest ciekawe. Chciałbym to zeksplorować. I od samego początku chciałem z tym festiwalem iść, jakby wychodzimy od Stonera, ale chciałem iść w stronę takich troszkę lżejszych klimatów i po prostu objęliśmy ten pomysł w tym roku, łącznie z nazwą, z line-upem, także chcemy, żeby festiwal był takim miejscem, gdzie nasze skołatane nerwy odpoczną i spojrzymy na pozytywną stronę rzeczy.
0: Czyli to też, no widziałem też w opisie wydarzenia, żeby odetchnąć.
1: Zgadza się.
0: Czyli będzie dużo odpoczynku.
1: Mam taką nadzieję. Chciałbym, żeby festiwal był taką przestrzenią, gdzie po prostu możemy popływać sobie w tej takiej w słoneczku, w pozytywnym nastroju. Nie pałować się cały czas tym stoner doomem i darciem mordy, tylko
0: jakąś normalną muzykę.
1: Tak.
0: Jakiejś normalnej muzyki posłuchać. Rozumiem. Ja nie byłem. Ale powiedz. Opowiedz, jak to wygląda.
1: Refields?
0: Tak, pokrótce. Oprowadź nas, bo ja mam jakieś tam wyobrażenie, powiedzmy, ale też możliwe, że ktoś słucha nas, ktoś słyszy o tym festiwalu pierwszy raz. Jaka to jest przestrzeń? Mhm. Da się tam zgubić?
1: Nie, to jest mała przestrzeń. No wyobraźcie sobie, że jedziecie sobie samochodem przez polską, wielkopolską wieś, rozległe, piękne pola, majestatyczne wiatraki elektrowni wiatrowych. Przejeżdżacie przez bardzo małą wioskę, która nazywa się Gałązki, skręcacie w boczną drogę i za sadem znajduje się taka przycupnięta, mała, poniemiecka stacja kolejowa, budynek stacji kolejowej niegdysiejszej. Bardzo piękny był w ogóle budynek, ponad stuletni. Za tą stacją jest spora łąka. Nie tak spora w sumie, ale za tą stacją jest łąka. Na tej łące są namioty. Przy stacji jest scena i gra muzyczka. Jest miło, jest przyjemnie, jest ognisko. Słońce pięknie zachodzi za lasem, gdzieś tam w oddali. Dosyć tak malowniczo to jest ustawione, bo jak patrzysz sobie wzdłuż tej łąki, masz takie, jak z obrazka, trzy takie wielkie wiatraki, dwa mniejsze, w sensie dwa odleglejsze po bokach, także wyglądające na mniejsze i jeden na środku, taki dosyć blisko, bardzo taki wielki. I to stało się takim naszym trochę symbolem, takim elementem naszego krajobrazu, który pojawia się na przykład na grafikach naszych różnych, gdzieś tam na koszulkach.
0: Założyłem te wiatraki właśnie. Czy one hałasują?
1: W ogóle ich nie słychać z miejsca, gdzie jest festiwal.
0: Okej, okay, bo kiedyś byłem bardzo blisko takiego wiatraka i strasznie szumił.
1: Tak, one troszkę szumią, ale tam jakby w miejscu, gdzie my jesteśmy, nie słychać ich.
0: Czyli zachowują się w porządku.
1: Tak, tak, jest kulturalnie.
0: Ze strony tych wiatraków. Rozmawialiśmy poza anteniem, co zagrać. Czy zespoły bardziej popularne, które dotrą do większej ilości ludzi na pewno, czy bardziej eksperymentalne. Ja nie wiem, czy naciskałem, ale stwierdziłem, że lepiej będzie zagrać coś mniej znanego, na przykład w formacji, jak to się czyta?
1: Chyba Cochlea?
0: Cochlea, nie znam. Utwór Liszka ma problem, który gdzieś na streamingach jest zatytułowany po prostu Liszka. Czego mogę się spodziewać?
1: To jest zespół, względem którego ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Muzyki eksperymentalnej, improwizacji, dużo efektów ponakładanych na instrumenty, soundscape'ów. Słyszałem określenie noir jazz.
0: To jest zachęcające.
1: Prawda?
0: Bardzo.
1: Prawda? Ciekawe. Myślę, że słuchacze muszą posłuchać i sami swoim uchem ocenić.
0: To tak zróbmy.

0: No ja nawet gdybym musiał to zrobić, to jakoś bym ich określił, ale mocno jazzowa muzyka.
1: A jak jeszcze byś ich określił?
0: Dobra, zobaczę jakie mają tagi i sprawdzę, czy się z nimi zgadzam. No jest to na pewno post muzyka, ale do post można wrzucić wszystko. Jestem ciekaw, jak wypadają na żywo, bo to jest trzyosobowy skład z tego, co widzę.
1: Tak, bardzo fajnie wypadają na żywo. Byłem na ich koncercie w Bydgoszczy kiedyś i wtedy właśnie sobie pomyślałem, tu trzeba, muszę sobie
0: znowu
1: zapisać.
0: Znowu byłeś w pracy.
1: tak, przez 5 sekund. No.
0: No, ale byłeś. Byłeś. Nie, no, taka praca jest przyjemna. I to też... no właśnie, no bo z takimi... tak sobie to wyobrażam z organizacją koncertów, że fajnie jest poznać zespół nie z płyty, ale z występu na żywo, co daje jakoś takie poczucie bezpieczeństwa przy bukowaniu.
1: Zgadza się. Bywało tak, że zespół, który na płycie brzmiał super na żywo, jednak tak nie wypadał świetnie. Dlatego staram się bukować zespoły, które słyszałem na żywo. Nie zawsze to jest możliwe. Często to nie jest możliwe. Ale tak jak mówisz, daje to jakąś pewność.
0: Słuchaj, kończy nam się powoli czas. Jeszcze bym zaprezentował zespół Morze. I... O, tak myślałem, że są z Gdańska albo gdzieś z nadmorza. No, nie, chociaż byłoby to dość przewrotne, gdyby byli właśnie z dalekiego południa, ale są z Trójmiasta. I to jest zespół, patrzę na tagi. Okej. Okay. Czy jest podobny do Kochlei?
1: W ogóle powiem szczerze, ja nie jestem pewien, czy ten zespół wymawia się Kochlea, ale tak założyłem.
0: No, ja też.
1: Czy jest podobny? Jest podobny w sensie takim, że też jest to post-muzyka. Na pewno dużo cięższy, ale myślę, że taka transowość jest takim łączącym elementem.
0: Dobra, to posłuchajmy utworu Event Horizon. No dobra, to posłuchajmy go, a my wracamy za moment już się chyba z wami żegnać. To słuchajmy.

0: to jest nasze ostatnie wejście, będziemy się żegnać, ale zanim się pożegnamy, to jest ten czas, kiedy się pozdrawia.
1: Chciałbym pozdrowić Adama i Tomka. Obaj przyłożyli też rękę do naszego festiwalu Refills. Adam jest jednym z głównych współorganizatorów. Tomek nam pomaga jako wolontariusz. Kochane ziomki, siema chłopaki.
0: Jeszcze ktoś?
1: Chyba nie.
0: Dobra.
1: Mama, tata.
0: No wiadomo, wiadomo. Dla wszystkich mam, dla wszystkich ojców. Niedawno był Dzień Matki, niedługo będzie Dzień Ojca, więc możemy od razu wrzucić już na Zaśkę dla wszystkich rodzicieli i osób rodzicielskich. Wojtek Gruźliński w naszym studio. Refills Smokes of Krakatau. Przypomnij jeszcze dokładnie, kiedy i gdzie Refills się odbędzie.
1: 28, 29, 30 sierpnia bieżącego roku, miejscowość Gałązki pod Koźminem Wielkopolskim. Zapraszamy serdecznie. Dzięki wielkie za zaproszenie. Mam nadzieję, że muzyczka się wam podobała i że przyjedziecie do nas.
0: Ja zapraszam i to muszę wysłać kogoś w delegację z radia, bo ja nie mogę, więc tym bardziej zachęcam. Pożegnamy się bęgerem. Dla mnie bęgerem oczywiście, nie dla wszystkich pewnie utwór takiego formatu jest bęgerem. Acid Rooster, Chandelier Arp z ostatniego albumu Hall of Mirrors i dlatego też strasznie żałuję, że nie mogę tam być. Ta audycja to modlitwy psychodeliczne była, Radio Afera, ja byłem Mikołajem Żurakowskim. Dobranoc, dzięki jeszcze raz za wizytę i no... Serdeczności i powodzenia w organizacji.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc.